Perhaps, perhaps, perhaps.

0: bonbons et chocolat.
1: Par moments, je ne te comprends pas.
0: Mais

Just we two. Adds up to I love you and you love me.

0: Radio Pogoda.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Smętny

zrobisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś 1 września i na początek najważniejsze wiadomości.
1: Na Westerplatte obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Braki paliw na stacjach w ostatnim dniu działania pakietu CPN. Nauczyciele protestowali, chcą podwyżek, dużo większych niż proponuje rząd.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Na Westerplatte obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zgodnie z tradycją poranne uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych tuż przed 4.45. 1 września 1939 roku nastąpił niemiecki atak na polską wojskową składnicę tranzytową ulokowaną na Gdańskim Półwyspie.
3: Kompania, patrz!
4: Czołem! Żołnierze!
5: Czołem, panie prezydent!
3: Proporzec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika sił zbrojnych, podnieść!
1: W dzisiejszych uroczystościach brali udział m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Kierowcy wykupili całe zapasy paliwa na niektórych stacjach w Zakopanem i okolicach. Z tego powodu właściciele musieli je zamknąć wczoraj kilka godzin przed północą. W wielu innych miastach wczoraj tworzyły się ogromne kolejki przed stacjami. Kierowcy chcieli zdążyć z tankowaniem przed końcem obowiązywania pakietu CPN, czyli przed północą, a od dziś ceny paliw są wyższe o kilkadziesiąt groszy. Ponad 3000 nauczycieli protestowało w Warszawie przed kancelarią premiera. Wczoraj, w przededniu początku roku szkolnego, pracownicy oświaty domagali się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%.
6: Jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali, najlepsi, a tak to no bywa z tym różnie.
1: Komentuje były nauczyciel Artur Sierawski. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, aby płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia. Jest areszt, będzie odwołanie. Obrońca Radosława Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji katowickiego sądu, który aresztował szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego na 3 miesiące. Nie stanie się to jednak od razu, mówi adwokat Jędrzej Kupczyński.
7: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
1: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na możliwość nałożenia surowej kary i ryzyko matactwa. Śledczy postawili szefowi PKOL-u 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do winy. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Chinką Xiu Wang. Świątek grała z nią trzeci raz i odniosła trzecie zwycięstwo. Przegrała za to Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend i tym samym Polka już w pierwszej rundzie kończy nowojorską przygodę. A dziś jeszcze tyle, że późnym wieczorem albo w nocy polskiego czasu na korcie pojawią się Magdalena Fręch i Magdalinet.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Urszula Salamon, dzień dobry. Aktualnie warunki do jazdy w Poznaniu mamy bardzo dobre. Ruch też jest niewielki. Powoli przybywa kierowców na ulicy Hetmańskiej, a także Królowej Jadwigi. Sporo kierowców przejeżdża już Warszawską, a także Baraniaka.
2: Radio Pogoda, 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
8: Obecnie termometry w Poznaniu wskazują 14 stopni. W ciągu dnia temperatura będzie powoli rosnąć. Po południu na termometrach zobaczymy 22 stopnie. Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Do południa możliwe są też przelotne opady. Wiatr jest umiarkowany. Jakość powietrza z kolei mamy bardzo dobrą. Słońce wzejdzie za moment.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
0: 6:04 słyszą Państwo, kogut wrócił, a to oznacza, że definitywnie skończyły się wakacje i już od dzisiaj jesteśmy tutaj dla Państwa wszyscy i na żywo, i w pełnym składzie, to znaczy na razie takim, że Michał Pierzchała.
1: Tak, dzień dobry Państwu, Zygmunt Heizer dołączy, niebawem oczywiście.
0: Asia Kruk, dzień dobry Państwu, dzisiaj jest wtorek, 1 września, życzymy Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji pierwszego dnia miesiąca, tradycyjnie, żeby ten miesiąc był dla Państwa wspaniały, zdrowy i żeby się wszystko udawało. A dzisiaj 244 dzień roku. roku, do końca roku 121 dni, do końca lata 3 tygodnie dokładnie. No nie wiem jak Państwo, ja miałam dzisiaj poranek z adrenaliną, ale to za chwilę Państwu opowiem. Najpierw pięknie gramy na dzień dobry. Krzysztof Krawczyk, byle było tak.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 po 6, co w porannej prasie powie Michał Pieszkała po dwóch miesiącach.
1: Ale to nie będzie przegląd z prasy dwumiesięcznej, tylko nie? Tej dzisiejszej, 1 września. I dzisiaj taki szkolny trochę przegląd prasy mam dla Państwa, bo sporo się w szkołach dzieje. No, taka kolejna jakby reforma szkolnictwa się właśnie zaczyna. W Gazecie Wyborczej na 4. i 5. stronie temat dnia to właśnie zmiany w szkołach. Dla przedszkoli, klas 1 i 4 szkół podstawowych to nowe podstawy programowe, które jakościowo, jak czytamy, znacząco różnią się od dotychczas obowiązujących. Program jest mniej przeładowany, wciąż oparty na solidnej wiedzy, ale takiej, którą uczeń potrafi wykorzystać w praktyce. Bo chodzi o to, żeby, jak pisze Wyborcza, skupiać się na tym, czego brakuje polskim uczniom.

0: ale jest właśnie ta gwiazdka tak zwana. Mhm. Wyniki na egzaminach takich uczniów były gorsze o 24%.
1: Oczywiście, że tak. Jedno z państw, nie wiem, Holandia, Dania, zażądała, żeby lekcje odrabiać, dzieci odrabiały i młodzież w szkole właśnie dlatego, żeby korzystały z wiedzy własnej, a nie sztucznej inteligencji.
0: Także takie badania dzisiaj w Pulsie Biznesu, a na koniec jeszcze w fakcie o szkolnym menu, ponieważ ma być zdrowo w tym roku, dużo warzyw, owoców, mięso tylko dwa razy w tygodniu.
1: Nareszcie.
0: Tak ma wyglądać jadłospis uczniów i przedszkolaków. No i teraz kluczowe pytanie, co zrobić, żeby dzieci zmiatały z talerzy takie posiłki, pyta Fakt. I tutaj cytowany jest dyrektor jednej ze szkół w Łodzi, który zaprosił do pomocy przy układaniu jadłospisu szefa kuchni znanej restauracji. No i co wymyślił? Zupy. Tak gotują. Znaczy, szef kuchni oczywiście powiedział, co ma być, ale wiadomo, że serce, to danie, to co podaje się dzieciom, wszystko zależy od osób, które faktycznie przy tych garach stoją.
1: Tak jest, i gotują dla dzieci.
0: W tej szkole podobno rosół i pomidorowa zawsze znikają do ostatniej łyżki. Ukochana jest także zalewajka. Dzieci też nie grymaszą przy zupie owocowej. Jak ja dawno nie jadłem zupy owocowej.
1: Ojejku, koszmar mojego dzieciństwa.
0: No ale właśnie, widzisz, i to się zmienia, bo może być pysznie.
1: Jak
0: przykładem jest ta szkoła.
1: Przygotowania. Czy dzieci już mają kokardy zawiązane pod szyją? Chyba jeszcze śpią, no ale to dzisiaj wielki dzień.

0: niepewność. Marek Grechuta, pogodny poranek w Radiu Pogoda. 20 minut po godzinie 6, mówiłam zaraz po 6, że miałam dzisiaj poranek z adrenaliną. Otóż znowu miałam pod domem dzisiaj spotkanie z dzikiem, ale tym razem to zaskoczyłam dzika ja, a nie on mnie. Pałaszował sobie pod jabłonką jakieś pyszne jabłka, a wtem ja z rowerem świecącym światełkami. No wystraszył, proszę państwa, tak uskoczył na jakieś 10 metrów. Stanął sobie i patrzy na mnie. Ja się wystraszyłam chyba bardziej, a sami państwo wiedzą. To jest jednak zwierzę wielkości, no nie powiem, że małego kucyka, ale tak w półmroku to różnie to wygląda, ale na pewno doga niemieckiego. Także tak, przynajmniej wiem, na której jabłonce przed moim domem jabłka są najlepsze. Te, na które przychodzi dzik. On nie może się mylić. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Mam nadzieję, że państwa poranek dzisiaj spokojny. 21 po 6.
1: Autopromocja.
2: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Ulubiona kuchnia?
13: Wiadomo, włoska.
12: Lody?
13: No włoskie.
12: Wakacje?
13: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
12: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
13: Fantastycznie.
12: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Co za dzień.
16: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: przyjdzie na to czas. No dobra. 6:31, o czym dzisiaj ważnym usłyszymy w wiadomościach, pokrótce powie Państwu Michał.
1: No oczywiście Westerplatte o świcie i rocznica wybuchu II wojny światowej. Prezydent, premier i szef resortu obrony przemawiali, jakie słowa padły o tym w wiadomościach, już tych najbliższych, na pewno o godzinie 7. W ciągu dnia także będziemy mówić o tym, że podrożała benzyna, bo skończył się rządowy program CPN. Przywrócona została stawka VAT-u na poziomie 23%, co automatycznie podniosło ceny. O ile dokładnie, to będziemy dzisiaj sprawdzać. Zajrzymy do kopalni Wujek w Katowicach, kopalni likwidowanej, gdzie protestuje kilkunastu górników pod ziemią. Na miejscu też będzie nasz reporter, jego relacja w wiadomościach. No i oczywiście o nowym roku szkolnym będziemy mówić w przeróżnych kontekstach. Między innymi o tym, że teraz od września wprowadzane są nowe zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Ma być zdrowiej. Co to w praktyce oznacza? Będziemy...
0: Dwa razy w tygodniu będzie mięsko zjedz, ziemniaczki możesz zostawić. A te dzieci i tak nigdy tego mięsa nie jadły, nie jedzą i jeść nie będą.
1: To sprawdzi nasz reporter. Jak dzieci nie zjedzą, to on pomoże.
0: Jak będą pulpeciki, to dzieci zjedzą. Wiem z doświadczenia, mam bratanka i on tylko pulpeciki, ewentualnie mielone, ale jakby tak coś, żeby pokroić sobie, teraz to już nie, bo już jest prawie dorosły, ale jak był dzieckiem, to nigdzie w życiu tam nie zje.
1: Ale wiesz, trochę się w szkołach zmieniło tego czasu, jak ktoś już jest dorosły, a kiedyś był dzieckiem.
0: Jest więcej pulpecików, rozumiem, tak? Krystyna Giżowska z Bogusławem Mecem. Czony wór.

0: Za 22 minuty siódma, pogodny poranek w Radiu Pogoda. No już państwo poetycko dzwonią do nas od rana. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No kłaniamy się.
1: Panią Asię z panem Michałem. Pierwszy dzień roku szkolnego. Pozdrowić serdecznie chciałem. Dziękuję, Bogdan z Warszawy.
0: Panie Bogdanie, jest pan wspaniały. Mam nadzieję, że to się też jakoś zrymowało. Dziękuję bardzo, kłaniamy się.
2: Reklama.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wracamy do szkoły tej!
14: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
13: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
14: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
15: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
16: I twoje też!
2: Reklama.
12: Drogowskaz Radia Pogoda.
17: Poznańskie ulice są aktualnie prawie puste. Jeszcze nigdzie nie napotkacie na korki. Coraz więcej kierowców przejeżdża jednak Hetmańską oraz Głogowską. Sporo aut napotkacie już też na Estkowskiego, Warszawskiej i Baraniaka. Godzinę szczytu jednak przed nami.
12: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: No, milusińscy to dzisiaj, na którą to się rozpoczyna rok szkolny? 9? 10? 10:30? Nie mam zielonego pojęcia. 22 444 4004. No w każdym razie telefonują Państwo do pogodnego poranka w Radiu Pogoda w sprawie tego dzisiejszego, jakże ważnego dnia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Pani Asiu, Panie Michale. Szczęśliwego nowego roku szkolnego oczywiście życzę Państwu.
2: Oczywiście, dziękujemy.
3: Chcieliby Państwo chodzić do szkoły teraz, ubierać się w mundurki, słuchać się mamy, taty. Piękne czasy. Wspaniałe czasy, beztroskie. No ciekawy jestem zdania Pani Asi, pilnej uczennicy.
2: Zapewne pilnej uczennicy. Otóż jeśli już kiedy pytają mnie, czy wróciłabym do szkoły, odpowiadam nie, w żadnym razie. Mi jest dobrze tutaj, gdzie jestem. Naprawdę nie. Może Państwo mają inne zdanie, to proszę jeszcze uargumentować, bo ja bym nie wróciła do szkoły, bo jest dobrze tu, gdzie jestem. 22 444 4004 oczywiście mogą Państwo telefonować w tej sprawie. Zresztą tak naprawdę dorosłe życie od szkoły się tak aż dużo nie różni. Tylko rachunki trzeba płacić i wymyślać, co na obiad. I jeszcze ugotować ten obiad. A poza tym to wszystko tak samo. Za 12 minut 7. Nie kochaj.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 3 minuty, już prawie za 2, 7, co tam w wiadomościach za chwilę?
1: O cenach paliw na stacjach, no, informowaliśmy, żeby nie było, że rządowy program CPN kończy się wczoraj i tak się stało, dzisiaj ceny wyższe, o ile, to za chwilę w wiadomościach sprawdzimy.
0: Wszystkie ważne sprawy już za moment, proszę słuchać.
2: Autopromocja.
3: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
0: Do poranków, które zaczyna się z uśmiechem.
4: Do wspomnień, które bawią.
5: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
6: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
7: I do wieczorów pełnych gwiazd.
3: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od dziś.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do spraw szkolnych będziemy dzisiaj wracać w pogodnym poranku. Do spraw dziczych także. A propos mojego porannego kolejnego już spotkania z dzikiem. Teraz bardzo ważne wiadomości. Proszę posłuchać.
1: Apel prezydenta Nawrockiego do Niemców o reparacje. Dzisiaj rocznica wybuchu wojny. Podrożała benzyna, skończył się rządowy program CPN. Szkoły po nowemu. Edukacja zdrowotna obowiązkowa. Uczniowie bez telefonów komórkowych.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
0: Michał Pierzchała.
1: Apeluje z Westerplatte do kanclerza Niemiec i do narodu niemieckiego. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia, mówił prezydent Karol Nawrocki o świcie na Westerplatte podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Premier Donald Tusk przekonywał, że z Westerplatte głośno krzyczymy do całego wolnego świata. Musimy pomóc przetrwać Ukrainie. Odwaga bohaterów obrońców Westerplatte nie miała granic. To już słowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na Westerplatte jak co roku mimo wczesnej pory pojawiły się setki osób, spora część z nich to gdańszczanie, są też turyści, ale też osoby, które specjalnie 1 września przyjeżdżają z całej Polski na te uroczystości.
17: Jako gdańszczanin, jako Polak czuję takie zobowiązanie do tego rodzaju wydarzeń. Jak jakieś są, to zawsze staram się uczestniczyć.
18: W zeszłym roku też byliśmy, udało się przyjechać ze Śląska. Troszkę przy okazji, bo planujemy jeszcze dalszą podróż, ale stricte po to, żeśmy przyjechali, bo w zeszłym roku Dawidka nie było i w tym roku chcemy pokazać synowi jeszcze.
19: W zasadzie obowiązek, taki obowiązek, żeby tu być, żeby pokłonić się tym ludziom, którzy tu tak dzielnie walczyli tak długo.
1: Na Westerplatte zawyły syreny, hołd bohaterskim żołnierzom został oddany w postaci armatniego salutu. Podrożała benzyna, skończył się rządowy program CPN, przywrócona została stawka VAT-u na paliwa na poziomie 23%, co automatycznie podniosło ceny. Wczoraj wieczorem w całej Polsce na stacjach ustawiały się kolejki chętnych do zatankowania. W niektórych, na przykład w Zakopanem, zabrakło paliwa.
20: Każdy, kto jeździ samochodem, śledzi na bieżąco informacje, co się dzieje na stacjach paliw. Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy, to nie my regulujemy cenę.
21: Robię dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
1: I jest gorzej, czyli drożej. Dziś na jednej ze stacji w Warszawie za litr 95 płacimy 7,64 zł, a za diesla prawie 8,40. Kilkunastu górników z likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach nadal prowadzi podziemny protest. Pracowników nocnej zmiany, którzy wyjechali na powierzchnię, zastąpili koledzy z kolejnej zmiany. Protestujący według związkowców sprzeciwiają się kształtowi likwidacji zakładu oraz planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Edukacja zdrowotna jest dla uczniów obowiązkowa, z wyjątkiem modułu o zdrowiu seksualnym. To jedna ze zmian w szkołach. Dzisiaj początek roku szkolnego. Inna zmiana dotyczy telefonów komórkowych. Dzieci w przedszkolach i podstawówkach nie będą mogły korzystać z komórek, ale do końca roku obowiązują dotychczasowe zasady określone w statutach. W części szkół zakaz już jest. Smartfony trafiają na przykład do szafek albo specjalnych etui.
15: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
22: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Iga Świątek i Hubert Hurkacz w drugiej rundzie US Open. Maja Chwalińska pożegnała się już z nowojorskim turniejem wielkoszumowym. Rozstawą nad ósemką Świątek pokonała Chinkę Shi Wang 6-2-6-3. Hurkacz wygrał z bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4-4-6-6-1-6-1, a debiutująca w US Open Chwalińska przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy w Stambule. W 1/8 finału pokonały Portugalki 3-0. W ćwierćfinale rywalkami Polek będą Holender, które wygrały wczoraj ze Słowenkami 3-2.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
23: Zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniu Estkowskiego z ulicą Chwaliszewo. Wprowadzono tam zawężenia. Zachowany został jednak wjazd na ulicę Chwaliszewo z Estkowskiego. Przypomnę, że południowa nitka mostu Chrobrego jest dostępna zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.
15: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
23: 14 stopni wskazują obecnie termometry w Poznaniu. Powoli będzie się ocieplać. Po południu temperatura wzrośnie do 22. Będzie pochmurno. Po południu możliwe są przejaśnienia. Według synoptyków będzie też lekko kropić. Deszczu spodziewajcie się około południa. Wiatr wieje umiarkowany.
15: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
24: 5 minut po godzinie 7:00. Dzień dobry, witamy.
0: Zygmunt Heizer.
24: I Asia Kruk. Witamy we wtorek, 1 września. Mamy 244 dzień roku. O, wiercą, remonty trwają. Do końca roku 121 dni, do końca astronomicznego lata 21.
0: Pytanie takie było przed 7:00 od jednego z naszych słuchaczy. Zygmuncie, jakbyś miał taką możliwość, to wróciłbyś do szkoły?
24: Ja bym sobie pochodził, a czemu nie?
0: I mundurek i też,
24: było.
0: Tak?
24: I mundurek, to i kapetki, kapcioszki i worek na kapcioszki.
0: I tarcza.
24: Który przydawał się do różnych celów, nie tylko do trzymania w nich kapci, bitwy i wojny.
0: Wiem, jak się trzeba było obronić, to też dobrze działało. No. No i tarcza koniecznie przyszyta, a nie jakoś przyklejona, bo dyżurni sprawdzali. Pamiętają to państwo?

0: Żona na imię?
1: Żona Ania, jest ze mną nawet.
0: Panie
1: tutaj.
0: Aniu, pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy serdecznie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Panie Wojtku, dla pana mamy smyczkę i długopis Radia Pogoda, a jeżeli w ciągu 30 sekund poda nam pan 5 wyrażeń w różnych kategoriach na specjalną dzisiaj literkę, to wygra pan także granatowy kubek Radia Pogoda.
1: Wow.
0: I teraz będę się starać. Ważna informacja, litera na dziś, litera dla pana, to litera S.
2: Jak Stanisław albo Szczepan.
0: A no właśnie, dlatego że może być S, może być SZ, czyli szy. Dwie możliwości. Wszystko jasne, możemy zaczynać?
1: Startujemy.
0: Uwaga, czas start. Miasto.
1: Szczecin.
0: W szkole.
1: W szkole stołówka. Mhm.
0: Roślina.
1: Słonecznik.
0: Na obiad.
1: Sałata.
0: Piosenkarz.
1: Piosenkarz. Sojka Stanisław.
0: Tak! Brawo!
2: Ale się cieszymy, że pierwszy program w sezonie i wygrany kompletnie.
0: Ale z pana to musi szczuplak być, dlatego że jak na obiad, co tam było?
1: Sałata.
0: Sałata. To tak skromnie i dietetycznie bym powiedział.
1: Ale żona podpowiadała schabowy, więc wybrałem tą łagodniejszą wersję.
2: Schabowy na sałacie, to bardzo dobrze.
0: Dobrze, gratulujemy państwu serdecznie.
1: Dziękujemy.
0: Poszło świetnie.
2: Wszystkiego dobrego i oczywiście od dzisiaj do samego końca roku szkolnego. Będzie?
4: Szybka piątka w Radiu Pogoda.

0: zobaczysz ze mną choć raz.
1: 22 minuty po godzinie 8. No dobra, jesteśmy troszeczkę spóźnieni, ale pierwszy rok szkolny rządzi się własnymi prawami. Co prawda pan Marek, najlepszy woźny w tym kraju, zapowiedział, że to miało być o godzinie 8.15. Co to?
2: Prawdziwy...
3: otwarty.
1: O, no to tak właśnie
2: jest. Prawdziwy, oryginalny, ręczny dzwonek szkolny w rękach pana Marka właśnie brzmiał tak.
1: No właśnie, a od jutra się zacznie i to oczywiście będą lekcje i przerwy, a na tych przerwach...
2: No różne rzeczy się dzieją i takich sytuacji dotyczą różne szkolne powiedzonka. Jest takie szkolne powiedzonko, które u mnie chyba jest na miejscu pierwszym.
1: Opowiadaj.
2: Choćby cię smażyli w smole, nie mów, co się dzieje w szkole.
1: Ja to pamiętam.
2: Następne. Uczeń bez jedynki to jak żołnierz bez karabinu.
1: Ja nie mogę. Ja to pamiętam takie, nie wystawiaj języka, bo ci krowa nasika. Albo kto się przezywa, sam się tak nazywa.
2: O, a czy państwo pamiętają jakieś szkolne powiedzonka? Czekamy na telefony.
1: 22 444 4004.
4: Radio Pogoda.

0: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Nabiału. Pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. We wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Mleko Wita Łączka lub Łowickie. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Została ostatnia reklama.
0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę
7: karma dla zwierząt, środki czyste.
8: I pochodziła z ziemiaństwa, więc oni powiedzieli, o nie,
9: no tak.
8: Kochana, teraz już zarabiać nie będziesz.
9: Wróg klasy.
8: Była wrogiem klasowym.
9: Mm-hmm.
8: Dokładnie. W latach 70. zaczęły pojawiać się pierwsze podziemne wydawnictwa jej twórczości. No i dopiero w latach 90. Magnesy Serc doczekały się pierwszego wznowienia, proszę sobie wyobrazić. Warto poznać tę powieść dzisiaj po godzinie 22:00, lektury w Radiu Pogoda. Serdecznie zapraszamy.
6: Radio Pogoda.

0: smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Bleszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Kaufland jest fresh. Już cztery kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99

0: 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany, kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Wracamy do szkoły tej!
5: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
4: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
5: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
6: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
7: I twoje też!
8: Została ostatnia reklama.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Reklama.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: W Poznaniu trwają utrudnienia na skrzyżowaniu Estkowskiego z ulicą Chwaliszewo. Wprowadzono tam zawężenia. Zachowany został wjazd na ulicę Chwaliszewo z Estkowskiego. Przypomnę, że południowa nitka Mostu Chrobrego jest dostępna zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.
8: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 9, choćby cię smażyli w smole, nie mów, co się dzieje w szkole.
1: Poczekaj, choćby cię smażyli w szkole.
0: Nie mów
1: w szkole o rosole. Dobra, szkolne powiedzonka, tak. Pytaliśmy państwa, no oczywiście, że mają państwo mnóstwo swoich propozycji. Dzień dobry.
2: Witam, kochane Radio Pogoda. Panie Zygmuncie, uczeń we dwójkach żołnierz bez karabinu. Tylko pan nie dodał, że na to żołnierzowi 5 karabinów.
3: Oczywiście, że pamiętam. Na przykład paluszek i główka to szkolna wymówka.
4: Mówiliśmy tak. Młodszej pracy, a garb ci sam wyrośnie.
5: Ośle, sam pisałeś, a przeczytać nie umiałeś.
6: Ja taki wierszyk pamiętam ze szkoły. Ucz się, bracie, ucz, bo nauka to potęgi klucz. A będziesz miał dużo kluczy, będziesz woźnym.
1: Dziękujemy.
0: Świetne, dziękujemy bardzo. Niektórych w ogóle nie pamiętałem.
1: No właśnie, ale się przypomniało, nie? 22 444 4004. Gdyby państwo chcieli coś dodać, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Za 8 minut 9.

0: 4,5 minuty przed godziną 9. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Znaczy zaraz, no oczywiście po godzinie 9 zagramy Holki z naszej szkolki. Nie bez powodu, się Państwo mogą domyślać. No właśnie za chwilę początek roku szkolnego, taki statystyczny, bo to nie wszędzie 15 po 8, jak u pana Marka w Poznaniu. Tylko właśnie przeważnie o godzinie 9 rozpoczęcia roku szkolnego. I o tej szkole pewnie będzie w wiadomościach, co?
1: Trochę tak, natomiast głównym tematem będą paliwa. I myślę, że nie będzie to chyba zaskakująca informacja, że dzisiaj na stacjach paliw tłoku nie ma. Mhm. Tłoczne było wczoraj. Oj, sprawdzimy, tak, o ile ceny wzrosły. Informacje no, z pierwszej ręki, bo nasi reporterzy wyjechali na miasto. No i właśnie ceny dla Państwa sprawdzą. To za chwilę w wiadomościach.
2: Radio Pogoda.

0: będziesz mój, mój. Ty jeszcze nie wiesz o tym, że...
1: Autopromocja.
2: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
3: Do poranków, które zaczyna się z uśmiechem.
4: Do wspomnień, które bawią.
5: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
6: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
7: I do wieczorów pełnych gwiazd.
2: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od dziś.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Szkoła się zaczyna. Do szkoły wrócimy, znaczy do tematów okołoszkolnych wrócimy po godzinie 9. Zagramy Państwu najpiękniejsze melodie, a teraz proszę posłuchać wiadomości.
10: Ceny paliw mocno w górę, skończył się rządowy program CPN. O reparacje od Niemiec apeluje prezydent Nawrocki podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Polacy jedzą coraz więcej mięsa, twierdzi Główny Urząd Statystyczny. Przejrzeliśmy też inne dane dotyczące jedzenia i picia.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
9: Michał Pierzchała.
10: Mamy pierwszy dzień bez programu CPN na stacjach. Wrócił 23% VAT na paliwo i oczywiście jest drożej. Wczoraj kierowcy ustawiali się w kolejkach, aby zatankować jeszcze przed zmianami. Chętnych było tak dużo, że na przykład w Zakopanem benzyny zabrakło. Dziś tłoku nie ma, o czym przekonują się nasi reporterzy na stacji w Radymnie. Koło Przemyśla jest Marcin Starzec. Powiedz, czy jest dużo drożej?
12: Tak, i widać to przede wszystkim po ruchu, jaki panuje tu od rana, bo na stacji położonej przy drodze krajowej od rana pustki. I tak jeszcze o ile wczoraj do późnego wieczora niektóre stacje przeżywały oblężenie, bo część osób chciała zatankować jeszcze po niższych cenach. Tak teraz ruch spadł do zera. Patrzę jeszcze na tablicę z cenami. Tu, gdzie teraz jestem, za 95 trzeba zapłacić 7,64 zł za litr, a diesel kosztuje 8,39.
10: To okolice Przemyśla. Z kolei z tankującymi w Warszawie rozmawiał Szymon Kępka.
13: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów patrzę.
14: A, prawie 12.
13: Drogo chyba, co?
14: Bardzo drogo.
10: Dziś benzyna i diesel mogą być droższe nawet o ponad złotówkę. Dźwiękiem syren alarmowych rozpoczęły się o 4:45 na Westerplatte obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
15: Was wzywa bohaterscy żołnierze września 1939 roku, którzy pierwsi stanęliście na drodze niemieckiej agresji. Stańcie do apelu!
16: To tu rozpętało się piekło II wojny światowej. To w tym miejscu przywracamy co roku pamięć. Nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie. Pamięć o kataklizmie II wojny światowej.
17: Cześć i chwała bohaterom z Westerplatte. Niech żyje Polska.
10: Podczas swoich wystąpień premier Donald Tusk apelował do światowych przywódców o to, aby pomóc przetrwać atakowanej przez Rosję Ukrainie. Z kolei prezydent Karol Nawrocki nawoływał do kanclerza Niemiec i do narodu niemieckiego o załatwienie sprawy reparacji i zadośćuczynienia. Od dziś BLIK blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji, a dotyczy domen wpisanych przez Ministerstwo Finansów do rejestru serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem. Polacy jedzą coraz więcej mięsa. W ciągu roku spożycie wzrosło niemal 6 kg. Według Głównego Urzędu Statystycznego to najwyższy poziom od kilkunastu lat. Częściej także sięgamy po jajka, cukier, owoce i produkty zbożowe. Polacy piją natomiast mniej alkoholu. Największy spadek jest w przypadku piwa w ciągu roku o 4 litry.
9: No, byleby nam to wszystko na zdrowie wyszło. Smacznego!
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek pokonała Chinkę Shi Wang, Hubert Hurkacz, Bośniaka Damira Dżumhura i oboje awansowali do drugiej rundy wielkoszemowego US Open. Sztuka ta nie udała się Mai Chwalińskiej, która przegrała z Amerykanką Taylor Townsend. Dziś jeszcze o drugą rundę powalczą obie Magdy. Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Linet z brytyjską kwalifikantką Franceską Jones. Trzy pary z udziałem drużyn z Ekstraklasy wzbudzają największe zainteresowanie spośród 26 meczów pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski, która rozpocznie się dziś i potrwa do czwartku. Najciekawiej zapowiadają się mecze Widzewa Łódź z Koroną Kielce, Motoru Lublin z Legią Warszawa i Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin.
11: Pogoda.
2: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotnie może padać deszcz, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Na termometrach na ogół od 18 do 22 stopni. Cieplej będzie na południowym wschodzie, tutaj nawet 25 stopni.
11: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
4: 9:04, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, Zygmunt Heizer.
4: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest wtorek, mamy pierwszy dzień września, 244 dzień roku. Imieniny obchodzą Anna, Bronisław, Felix i Michał. Poza tym dziś jest światowy dzień doceniania rudych kotów. No mój kot jest trochę rudy. No może nie cały rudy, ale
9: trochę
4: rudy.
9: No to może byś go w końcu docenił 1 września.
4: To jest dobry pomysł.
9: No, więc właśnie.
4: Jolka, będę cię doceniał.
9: Joleczka, o, jakie słodkie.
18: To się zastanów, co jej kupisz.
9: Bo prezent się należy.
4: No tak.
9: No tak. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Idziemy do szkółki, proszę państwa, i w tym momencie prezentujemy państwu taką najpiękniejszą melodię, która fajna, bo ze szkołą się kojarzy. Co z tego, że czechosłowacka. Holki z naszej szkolki, 5 minut po godzinie 9:00, Radiu Pogoda. Pogodny poranek.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 9, ależ Państwo powyciągali gdzieś tam z zakamarków pamięci różne powiedzonka szkolne, o których nie pamiętaliśmy, przynajmniej częściowo.
1: No ale mamy od czego kolejne? Są Państwo? No pewnie, że tak, słuchamy.
2: Jeśli nie chcesz nosić teczki, będziesz nosił z cementem woreczki.
1: Było to powiedzenie, funkcjonowało i różne jego odmiany. Dokładnie tak. Nie chce się nosić teczki, będzie się kopać roweczki. Na przykład ja słyszałam takie, nie? No tak, są w różnych sprawach do nas telefony, głównie jednak w sprawie szkolnej dzisiaj. O, tu mamy piękne życzenia. Dzień dobry.
3: Kochani, za waszym pośrednictwem chciałam złożyć wszystkim uczniom, tym malutkim, co idą do żłobka, do przedszkola i tym, którzy idą dzisiaj do szkoły. Życzę wam, kochani, w tym roku szkolnym błękitnego, słonecznego, spokojnego nieba, dużo szczęścia, zdrówka i niech wam się wiedzie w szkole. Stała słuchaczka Maria z Warszawy.
0: Bardzo dziękujemy, a ja mam życzenia dla nauczycieli, a życzenia są takie, żeby państwo nie mieli żadnych powodów do protestów.
1: I wszystkiego najlepszego. I cierpliwości dużo, bo to wiadomo jak będzie. Irena Jarocka przed nami, 12 minut po 9.

0: Ostatni taniec, zatrzymaj dla mnie. Tak śpiewał zespół Ben King i Drifters.
1: 18 minut po godzinie 9. W pogodnym poranku Radia Pogoda zapowiadamy coś, co będzie się działo wieczorem, a właściwie późnym popołudniem i już bardzo się z tego cieszymy, bo bardzo lubimy tego gościa, który wraz z Tamarą Pawlik-Lipską pojawi się na antenie Radia Pogoda już dzisiaj.
2: Dzień dobry, a u mnie dzisiaj w programie nie zabraknie szczerych wyznań. Posłuchajcie państwo sami.
3: To już parę kiepskich filmów też nagrałem i percepowałem na ulicy odbiór, więc wiem, że różnie może być.
2: Oczywiście to z dużym przymrużeniem oka, bo dziś gościem Alei

0: O co będzie wspaniały aktor Tomasz Kot. Zapraszam po 18.
1: Od 18 do 21 Aleja Sław Tamary Pawlikickiej.
2: A tak przy okazji to ciekawa anegdota właśnie z tym Tomkiem, panem Tomaszem Kotem, przepraszam. Z czym się kojarzy nam pan Tomasz Kot? Z jaką rolą? No religa, wiadomo. Tak. Ale już dzieciaczki zapytane, kto to jest, odpowiadają: pan Kleks, pan Kleks. Taka to jest jednak zmiana pokoleń. Wszystkie filmy z Tomaszem Kotem warto obejrzeć, bo naprawdę są świetne i warto posłuchać, co ma do powiedzenia już dziś.

0: Pogodny poranek, 9:27.
1: Dzisiaj jest ważny dzień, 1 września, początek szkoły, no i ważny dzień, bo o różnych powodach opowiadają nam Państwo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, mówi Barbara. Rzeczywiście to jest dla mnie bardzo ważny dzień, całe życie bardzo ważny dzień, ponieważ obchodzę dzisiaj urodziny i życzę wszystkim, którzy też świętują ten dzień, wszystkiego dobrego. Niech się darzy. Również wszystkim uczniom, którzy zaczynają swoją karierę szkolną. Dobrego dnia.
0: Przyłączamy się do życzeń dla Pani, dla wszystkich, którzy dziś obchodzą urodziny, imieniny i tak dalej, i tak dalej. I przypominamy o tym, że...
1: Od soboty i niedzieli wrześniowej pierwszej koncert życzeń Radia Pogoda. Wraca z wakacji Robert Janowski. Będzie Państwu pięknie składał życzenia. Zresztą koncert życzeń to był jeden z najczęściej wymienianych powodów, kiedy opublikowaliśmy takie pytanie w mediach społecznościowych Radia Pogoda. Na co Państwo najbardziej od września czekają w Radiu Pogoda? No to tam była naprawdę szybka piątka, ale też koncert życzeń pojawiał się bardzo często. Więc jeśli chcą Państwo komuś złożyć życzenia, to proszę o tym pisać przez specjalny formularz na naszej stronie www.radiopogoda.pl albo po prostu zadzwonić i zostawić taką informację, komu i z jakiego powodu, na naszej automatycznej sekretarce.
0: A my przypominamy, że koncert życzeń w sobotę i w niedzielę od 10 do 14 prowadzi jak zawsze Robert Janowski.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 25 minut będzie godzina 10. 1 września to nie tylko nowości dla uczniów i nauczycieli, ale też nowości dla naszych słuchaczy. Zapowiadaliśmy powieść od dzisiaj. Nowa powieść czyta Wojciech Masiak i to będzie Helena Mniszkówna, Magnesy serc. W związku z tym pytanie od Państwa. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry. Mówi Liliana, czy będą powtórki z godziny 22 powieści Magnesy serc w innym terminie, w jakimś wcześniejszym, czy w niedzielę, czy w sobotę? Chcielibyśmy wiedzieć. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Bardzo dziękujemy również za ten telefon. Już odpowiadamy nie, ale oczywiście każdy odcinek w dowolnej konfiguracji i dowolnym momencie do posłuchania w podcastach na naszej stronie internetowej www.radiopogoda.pl. Bardzo łatwo Państwo tam dotrą. No i wtedy można sobie posłuchać, zastopować, kiedy tylko Państwo
2: chcą. Na zaległości również, jeśli komuś brakuje hrabiego Monte Cristo, też można.
0: Pewnie, można sięgać. Zapraszamy.
3: Radio Pogoda.
4: Autopromocja.
3: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: WSHiU. Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
17: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum 2 różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
19: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
20: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
21: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Została ostatnia reklama.
23: Szukasz nowego auta, ale bez dużego wydatku na start? Wybierz leasing Kinto One w Toyota Mikołajczak. Już od 675 zł miesięcznie, zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. W racie masz wszystko. Serwis, ubezpieczenie, asystans i auto zastępcze. Ty jeździsz, my zajmujemy się resztą. Toyota Mikołajczak. Leszno, Kalisz, Poznań, Ławica. Zapraszamy do salonów.

0: Pogody poranek w radiu. Pogoda za 13 minut, godzina 10. Piotr Sporakowski
1: dzień dobry.
0: Się pojawił, a skoro tylko się pojawił, to
1: mamy
0: Asia
1: się spieszyć, słuchajcie.
0: Powiedziała, że będzie pytać.
2: No właśnie, skoro się Piotr pojawił, to znaczy, że wybrał dorosłe życie, a nie powrót do szkoły.
1: Ja? Kiedy?
2: No tak wnioskujemy, wiesz, bo pytaliśmy siebie nawzajem dzisiaj o poranku, czy właściwie to słuchacze nas pytali, czy wrócilibyśmy do szkoły. Wróciłbyś, Piotrze?
1: Tak, dużo wolnego czasu wtedy miałem.
0: Ja też, a Asia, wyobraź sobie, nie.
3: Nie.
1: Nie, no widocznie nie miała dużo wolnego
2: ja
1: czasu.
2: Ja bardzo lubię to, co robię i lubię to, kim jestem i absolutnie...
1: Ale jedno nie wyklucza takich drugiego, przepraszam bardzo.
2: Właśnie, że tak. Po 10:00 Piotr Sporakowski, sprawy szkolne, muzyczne i wszelkie inne sprawy. Proszę z nami zostać koniecznie. Zapraszamy, także no jutro to taki już normalny dzień w szkole.
0: 2 września. Cię.
1: Matematyka tak? Na którą?
2: No właśnie, spotykamy się jutro. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk. Czy nagra

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: mówi Emilia Krakowska, słuchacie państwo Radio Pogoda.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Ulubiona kuchnia?
1: Wiadomo, włoska.
4: Lody?
1: No, włoskie.
4: Wakacje?
1: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
4: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
1: Fantastycznie!
4: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wracamy do szkoły tej!
7: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
6: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
7: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
8: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
9: I twoje też!
10: Reklama.
11: Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, Skaldów i List do świata grupy Pod Budą. Zespołowo rozpocznie się ten tydzień naszych spotkań i miesiąc i rok szkolny, a wszystko wydarzy się zaraz po tych wiadomościach w Radiu Pogoda.
5: Wiadomości z Poznania.
12: Urszula Salamon, zapraszam. Pół miliona uczniów rozpoczyna dziś w Wielkopolsce nowy rok szkolny. Wojewódzka inauguracja trwa w zespole szkolno-przedszkolnym w Nądni w gminie Zbąszyń. Kolejna rozpocznie się o 13 w LO imienia Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym. A w Poznaniu zamknięto już palmiarnię. Przejdzie renowacje, wymienione zostaną oszklenia pawilonów, przebudowane zostanie też akwarium. Remont potrwa 4 lata.
13: O. 4 lata to wie pan w naszym wieku, to jest długo.
14: Wspomnienia z dzieciństwa mam dużo wspomnień. Było to takie miejsce magiczne.
12: Z poznaniakami rozmawiał Adam Kaźmierczak. Pora na ważne informacje dla kierowców. W czwartek ma się zakończyć remont infrastruktury drogowej w rejonie węzła Poznań-Komorniki. Następnie prace przeniosą się na Poznańską. Zostanie tam wymieniona nawierzchnia. Utrudnień spodziewajcie się też podczas poznańskiego maratonu. Opowiemy o nim za godzinę.
5: Radio Pogoda, 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
12: 15 stopni wskazują termometry w Poznaniu. Po południu ociepli się do 22. Przez cały dzień będzie pochmurno, możliwe są chwilowe przejaśnienia. Według synoptyków będzie też kropić. Opady nie będą jednak silne. Wiatr wieje umiarkowany, miejscami podmuchy mogą być mocne. Ciśnienie mamy wysokie.
5: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. Wrzesień trwa już od ponad 10 godzin. Rok szkolny, jak było słychać rano w Radiu Pogoda, rozpoczęty. I to wydarzenie, jak się okazuje, co roku obchodzi niemal wszystkich, nie tylko samych uczniów i nauczycieli. Wrócę do tego za chwilkę w Radiu Pogoda, bo teraz mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii w wykonaniu grup Skaldowie, Pod Budą i Santo California.

No i tak mogliby śpiewać i śpiewać i Santo California. Ich przebój Tornero, czyli Powrócę na antenie Radia Pogoda. Za chwilkę usłyszymy Mieczysława Wojnickiego w piosence La Lele, a teraz wracam do początku roku szkolnego, który w wielu szkołach już został uroczyście zainaugurowany. W innych inauguracja właśnie trwa. Tak czy inaczej, to wydarzenie jest znacznie ważniejsze niż się z pozoru może wydawać, bo zwłaszcza w początkowych latach edukacji cała rodzina jest zaangażowana w ten proces. Nawet ci, którzy ze szkołą od dawna nie mają już do czynienia, bo początek roku szkolnego zmienia całe życie rodzinne. Rodzice odwożą pociechy do szkoły, dziadkowie odbierają, ktoś karmi, ktoś powinien pomóc w lekcjach, no i tak dalej. Także jakby tak pomyśleć, to słowa szczęśliwego nowego roku powinny padać właśnie 1 września, nie sądzą państwo?

Agatko, będziesz Agato. Gdy lata miną, młodość też ma swój kres. Nie będzie bez tak cieszyć wiosną, inny będzie maj, więc mi daj, buzi daj.

0: Maciej Kosowski i Czerwono-Czarni w przeboju o całowaniu, który kojarzy się raczej z wiosną i majem niż z wrześniem, chociaż...
1: Był taki wrzesień, który niewątpliwie zostawił w mojej pamięci na całe życie pewną historię. Pozdrowienia dla pewnej M.
0: No, wspomnienia. Czy państwo mają jakieś miłe wspomnienia związane z początkiem września albo wrześniem w ogóle? Proszę się nimi podzielić z innymi słuchaczami Radia Pogoda. Za chwilkę u nas najpiękniejsze melodie Ewy Demarczyk i Michela Delpesza, a potem włączymy odliczanie.
2: Radio Pogoda.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie

0: 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Reklama.

Michel Delpech w Radiu Pogoda, za chwilkę Baim w jednym ze swoich pierwszych przebojów, a teraz włączamy odliczanie, no bo skoro dziś 1 września, to do inauguracji warszawskich Dni Seniora zostało jeszcze 11 dni. Wszystko zacznie się w samo południe na Placu Bankowym w Warszawie, gdzie seniorzy odbiorą od prezydenta Warszawy klucze do miasta i barwnym korowodem przejdą na Plac Centralny pod Pałacem Kultury, gdzie już będą czekać na Państwa atrakcje w postaci propozycji dbania o zdrowie, nauki, spędzanie wolnego czasu. No i Radio Pogoda zawsze chętne do rozmowy z Państwem też będzie oczywiście. O tym, co dokładnie będzie się działo 12 września przed Pałacem Kultury i o której przeczytają Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl. Tam także na stronie radiopogoda.pl znajdą Państwo szczegóły dotyczące wydarzenia, do którego zostało jeszcze 17 dni. 18 września na Rynku i Placu Solnym we Wrocławiu czeka nas inauguracja wrocławskich Dni Seniora, a tam wśród atrakcji doroczny Marsz Kapeluszy i prywatka z Radiem Pogoda i Haliną Frąckowiak. To odliczanie dotyczy też innych imprez, o których będziemy Państwa jeszcze informować, bo o niektórych zresztą mówiliśmy już. Bo wrzesień zapowiada się bardzo, jakby to ująć, towarzysko. A teraz piosenka o porankach przed nami, ale już chyba tylko weekendowych.

0: Żeby zobaczyć warszawski świt nad Wisłą, już nie trzeba wstawać tak wcześnie jak latem, a śmiem twierdzić, że to i tak spektakularny moment. Zapytałem Państwa o wrześniowe wspomnienia. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, panie Piotrze. Pyta panu miłe wspomnienia z 1 września. Ja mam takie miłe wspomnienie i zawsze, kiedy sobie wspomnę 1 września, to zawsze się śmieję. Był rok 1963. Jeszcze panowała końcówka czarnej ospy,
0: tak.
1: A ja szedłem do pierwszej klasy. Mama mnie trzymała za rękę, wchodzimy do szkoły po schodach. Ja się zatrzymuję, mama zatrzymuje się też i mówi, co się stało? Ja wiem, mamusiu, chodźmy do domu, jutro przyjdziemy. Mówię. Takie było moje powitanie pierwszego dnia w szkole. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Kłaniam się pięknie, Andrzej z Wrocławia.
0: Wzajemne pozdrowienia, panie Andrzeju. Cóż, czasu nie cofniemy, ale zawsze można sobie w kalendarzu napisać, że dziś jest 32, a jutro będzie 33 sierpnia.

0: 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach, już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Została ostatnia reklama.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta pianek, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.

0: emocje.
1: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
2: Do poranków, które zaczyna się z uśmiechem.
3: Do wspomnień, które bawią.
4: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
5: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
6: I do wieczorów pełnych gwiazd.
1: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
14: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
15: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
1: Została ostatnia reklama.
16: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
17: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
0: Reklama.
18: Bohdan Trzymaj się zaśpiewa sobie raźno Bohdan Łazuka, po czym usłyszymy Elvisa Presleya w amerykańskiej wersji piosenki o Sole Mio, czyli It's Now or Never. To za chwilkę, bo najpierw mamy dla Państwa wiadomości w Radiu Pogoda.
1: Wiadomości z Poznania.
19: Urszula Salamon, zapraszam. Zatrzymano mężczyznę, który miał obrazić sprzedawczynię ukraińskiego marketu i zniszczyć witrynę sklepową. 50-latek z Poznania usłyszy zarzuty po tym, jak wytrzeźwieje, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
20: Alkomat wskazał blisko 2 promile w jego organizmie.
19: Służby kompletują dowody, aby przedstawić poznaniakowi zarzuty znieważenia na tle narodowościowym i zniszczenia mienia. Zmieniamy temat. Zakończyła się rozbudowa przedszkola Mali Przyrodnicy przy ulicy Osinowej. Placówka została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Na koniec sport. 4 października poznańskimi ulicami przebiegną maratończycy. Do stolicy Wielkopolski przyjadą biegacze i biegaczki z całego świata. Trasa będzie prowadziła m.in. przez Stary Rynek, Jezioro Maltańskie i Miejski Stadion. Start przy Międzynarodowych Targach Poznańskich. A za godzinę opowiemy o remoncie poznańskiej palmiarni.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
19: 18 stopni wskazują obecnie termometry w Poznaniu. Po południu zrobi się trochę cieplej. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 22 stopni. Przez cały dzień ma być pochmurno, możliwe są przejaśnienia. Synoptycy zapowiadają też lekkie opady deszczu. Jutro natomiast ma nie padać. Ciśnienie mamy wysokie, wiatr wieje umiarkowany.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM.
18: Sporo mamy dzisiaj muzycznych powodów do wspomnień, bo i rocznica urodzin Witolda Paszta, o którym kilka zdań padnie za chwilkę w Radiu Pogoda, i urodziny Teresy Tutinas, o której będzie mowa po 12:00, i jeszcze do tego urodziny Barego Giba, o którym też zamierzam powiedzieć parę słów po 13:00. Natomiast za pół godziny mniej więcej pojawi się znany już Państwu cykl W nowej odsłonie. Wakacyjne pogodne lato zamieni się w pogodne lata, więc wspomnienia obejmą nie tylko letnie miesiące. Dzisiaj na początek cofniemy się do roku 1953, ale na razie posłuchamy Bohdana Łazuki, Elvisa Presleya i Maryli Rodowicz w ich najpiękniejszych melodiach. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

To Maryla Rodowicz, a teraz chwilka wspomnień o Witoldzie Paszcie, który urodził się 1 września 1953 roku w Zamościu, a karierę muzyczną rozpoczął zakładając w 1977 roku zespół Victoria Singers, który wykonywał repertuar rozrywkowy w nocnych klubach Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem hoteli Victoria i Europejskiego. Zespół nie przetrwał zbyt długo, bo w 1978 roku Witold Paszt założył zespół Vox. Poszukiwania członków i próby trochę trwały, bo Vox po raz pierwszy wystąpił przed publicznością w kwietniu 79 roku na Międzynarodowej Wiośnie Estradowej w Poznaniu. Panowie zaśpiewali tam piosenkę Masz w oczach dwa nieba, którą potem usłyszeliśmy podczas Festiwalu Opolskiego.

To wykonanie pochodzi z przedstawienia kabaretu Tej z tyłu sklepu z 80 roku, o czym Tadeusz Osipowicz wspominał podczas naszych wakacyjnych sobotnich spotkań poświęconych Tejowi. Te dwie piosenki oczywiście nie wyczerpują listy przebojów zespołu Vox, jednego z nich posłuchamy za moment, tylko jeszcze przypomnę, że Witold Paszt na swoim koncie ma także płytę solową, która nazywa się Jak Słońce. Jak Słońce.

0: Lato poczeka jeszcze trochę, zanim się skończy. Do końca astronomicznego lata zostały dokładnie 3 tygodnie, ale od dziś wszystko znów wygląda tak, jak przez większość roku, czyli jedni chodzą do szkół, inni do pracy, jeszcze inni robią inne ciekawe rzeczy i tylko ruch w kurortach się poważnie zmniejszył, więc i ceny różnych artykułów i usług troszkę pewnie spadły. No a najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda cieszą jak zawsze.
1: Bardzo dziękuję za przebój Sen o Warszawie. Ta piękna piosenka Czesława Niemena daje nam cudowny nastrój. Warszawa jest rzeczywiście najpiękniejsza. Z dumą patrzy król Zygmunt III Waza na krakowskie przedmieści i patrzy, jak piękne jest miasto. Pozdrawiam serdecznie, Roland z Warszawy.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Rolandzie. To prawda, że Warszawa dawno nie wyglądała tak pięknie i elegancko. I na tym poprzestańmy, żeby nie dodawać choćby łyżeczki dziegciu do tej beczki miodu.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1953. 5 marca tamtego roku na myśliwcu MiG-15 z bazy lotniczej w Słupsku zbiegł na duńską wyspę Bornholm porucznik Franciszek Jarecki. Rankiem tego dnia pilot leciał w patrolu jako drugi, a samolot, którym leciał, zaliczany był w owym czasie do najlepszych na świecie. Wykorzystując chmury, porucznik Jarecki odbił od partnera, odrzucił dodatkowe zbiorniki paliwa, zyskując większą prędkość i zanurkował na pułap 200 metrów, żeby znaleźć się poza zasięgiem radzieckich radarów. Początkowo przypuszczano, że pilot się rozbił, ale po odnalezieniu zbiorników zdano sobie sprawę z ucieczki. Franciszek Jarecki tymczasem już dolatywał do Bornholmu, gdzie, jak sądził, znajdowała się amerykańska baza wojskowa. Okazało się jednak, że było tam jedynie niewielkie lotnisko, na którym pilot zdołał wylądować, nie uszkadzając samolotu, choć pas startowy był trawiasty. 1 lipca utworzono Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, o czym mówiłem na początku lipca, a pod koniec roku pracownicy znanych zakładów cukierniczych usłyszeli taki komunikat.
2: Tu radio węzeł zakładów 22 lipca. W dniu dzisiejszym kończymy rok 1953. O 19 dni wcześniej wkraczamy w rok 1954. Brawo, koledzy!
3: Brawo i my dołączamy się do życzeń waszego fabrycznego radiowęzła. Plan roczny ukończony na 19 dni przed terminem.
1: O, i jeszcze Sylwester 1953. Właśnie wtedy, 31 grudnia, zaprezentowano pierwszy przedprototypowy egzemplarz samochodu Syrena.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: Daniel Gerard i piosenka o motylku, która 15 tygodni spędziła na pierwszym miejscu niemieckiej listy przebojów latem 71 roku. Utwór został nagrany w kilku językach i wszędzie cieszył się sporym powodzeniem. W sumie na całym świecie sprzedano jakieś 7 milionów egzemplarzy singla z tą piosenką. Daniel Gerard miał jeszcze potem kilka mniejszych przebojów, ale wygląda na to, że sukces utworu Butterfly zapewnił panu Gerardowi wygodne życie bez konieczności ścigania się na przebojowe melodie z innymi.
1: Radio Pogoda.

0: pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
5: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
13: Plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
14: Została ostatnia reklama.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: informacje.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Bez Ciebie jesień, tym przebojem Zdzisławy Sośnickiej rozpocznie się pierwsze wrześniowe pogodne popołudnie, po czym usłyszymy przebój Lulu Shout. Wszystko razem będzie słychać za kilka minut, bo teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
11: Wiadomości z Poznania.
12: Urszula Salamon, zapraszam. Rusza remont poznańskiej palmiarni. Wymienione zostaną oszklenia pawilonów, przebudowane zostanie też akwarium. Co o planowanych zmianach sądzą poznaniacy, sprawdzał nasz reporter Adam Kaźmierczak.
13: Nie wyglądały na jakąś totalnie zdewastowaną, ale no zapewne, jak ktoś zdecydował o potrzebie remontu, no to widać, jest to obiektywna potrzeba.
14: Ja się trochę boję tylko tego, że to będzie zbyt nowocześnie zrobione.
15: Dobrze, że będzie remontowane, szkoda, że tak długo tylko.
12: Prace mają potrwać 4 lata. A 4 października wystartuje Poznań Maraton. Do stolicy Wielkopolski przyjadą biegacze i biegaczki z całego świata. Start przy Międzynarodowych Targach Poznańskich. Trasa będzie prowadziła m.in. przez Stary Rynek, Jezioro Maltańskie i Miejski Stadion. Tymczasem lato dobiega końca, wciąż jednak wiele osób korzysta z kąpielisk miejskich. Zostanie tam rozbudowany monitoring. Kolejne kamery pojawią się nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekrzu. Dzisiaj rozpoczyna się ich montaż.
11: Radio Pogoda, 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
12: Do końca dnia w Poznaniu ma być pochmurno, z przejaśnieniami. Według synoptyków możliwe są lekkie, przelotne opady. Jutro z kolei ma nie padać. Ciśnienie jest wysokie, takie będzie do końca dnia. Wiatr wieje umiarkowany. Termometry obecnie wskazują 17 stopni. Będzie jeszcze trochę cieplej, maksymalnie temperatura wzrośnie do 22 stopni.
11: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. 12 minęła przed 2 minutami, więc właśnie rozpoczynamy pierwsze wrześniowe pogodne popołudnie, a rozpoczynamy je najpiękniejszymi melodiami Zdzisławy Sośnickiej, Lulu i Ewy Bem. Potem chwilkę poświęcimy Teresie Tutinas, która dzisiaj świętuje urodziny, a Radio Pogoda razem z nią. Za około pół godziny natomiast wrócę do mojego pytania o miłe wspomnienia z początku września. Niekoniecznie związane ze szkołą, chociaż to przecież istotna część naszego życia. Nic więc dziwnego, że takie wspomnienia pojawiają się najczęściej.

pytała Ewa Bem. Teraz chwilka dla Teresy Tutinas, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Ukończyła średnią szkołę muzyczną w klasie śpiewu oraz Wydział Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, a jej koleżankami z klasy były Czesława Cieślak, późniejsza Violetta Villas i Krystyna Tkacz, która mówiła, że w szkole wszyscy podziwiali dzisiejszą jubilatkę, mając nadzieję, że czeka ją wielka kariera operowa. Stało się troszkę inaczej, bo zadebiutowała w Teatrzyku Studenckim Kalambur, gdzie powstały pierwsze piosenki pisane specjalnie dla niej, między innymi pisane przez przyjaciela Radia Pogoda, Andrzeja Kuryłę, a publiczność poznała Teresę Tutinas w 66 roku na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie otrzymała wyróżnienie, śpiewając piosenkę A kiedy wszystko zgaśnie?

0: Za tę piosenkę Teresa Tutinas otrzymała w 1968 roku nagrodę specjalną w Opolu. A do jej największych sukcesów trzeba zaliczyć również piosenkę Gorzko mi.
1: Nie pojadę z tobą na wieś, sam rozumiesz, jak to jest. Pocałunek, obce twarze, jakiś pożegnalny gest.
0: Tak, to piosenka Nie pojadę z tobą na wieś, również do tekstu Andrzeja Kuryły, a Gorzko mi to oczywiście ta piosenka.
1: Szampana nalej mi, goryczy zniknie smak, panowie, wy umiecie bawić tak.
0: W 1981 roku Teresa Tutinas zdecydowała się wyjechać do Szwecji, gdzie mieszka do dziś. Licząc więc na to, że czasami słucha Radia Pogoda, szczególnie dziś, składamy pani Teresie najlepsze urodzinowe życzenia i słuchamy piosenki Na całych jeziorach ty, którą tak doceniono w Opolu. No, wyróżniono ją po prostu wtedy.

A ja się pytam, dlaczego nie? No, zostawmy to pytanie. Najpiękniejsze melodie wracają zaraz do Radia Pogoda w przebojach Andrzeja Dąbrowskiego i Frankiego Millera, a ja teraz

0: Szepnę Państwu, że dziś o 18:00 u Tamary Pawlik-Lipskiej w Alei Sław Radia Pogoda będzie gościć fantastyczny aktor i bardzo miły człowiek Tomasz Kot. Tematów do rozmowy nie zabraknie, bo pan Tomasz jest aktorem rozchwytywanym, więc tylko jego plany zajęłyby sporo miejsca w Alei Sław, a przecież nie tylko o planach będzie to rozmowa, o czym będą się Państwo mogli przekonać, słuchając Radia Pogoda dzisiaj o 18:00.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Została ostatnia reklama.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: No to jest taka piosenka, że aż chce się po prostu podrygiwać i nucić razem z Frankiem Millerem. Teraz wracam do mojego pytania o Państwa wspomnienia związane z początkiem września, albo nawet z całym wrześniem, choć początek dominuje w Państwa telefonach. Dzień dobry. Aha.
1: Dzień dobry. O. Lata 60. Budowlanka z Górnośląskiej spotyka się całą szkołą w kinie letnim Jutrzenka. Wtedy takie jeszcze kino było. To jest normalna rzecz, wszyscy uczniowie, profesorowie. Ale jeden profesor, pan profesor Grabowski, zaczynał swoją przedmowę Droga Młodzieży. I wtedy dostawał takie potężne brawa, żeśmy mu tłukli, ile wejdzie. Tak to się zawsze za to do tradycji należało, że pan profesor Grabowski zaczynał Droga Młodzieży. To zostało nam do końca chyba w pamięci rozpoczęcie roku szkolnego. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam. No proszę, niby nic, a jaki aplauz musiał być, skoro wspomnienie takie wyraźne. To było takie wspomnienie cykliczne z samego początku września, no bo powtarzało się co roku. Ciekawe, czy kiedykolwiek pan profesor zaniedbał tego wstępu do swojej przemowy. Jeszcze po 13 wrócimy do wspomnień z początku września, natomiast teraz mam dla Państwa piosenkę Steni Kozłowskiej. Przypomnij mi.

0: najpiękniejsze melodie wracają lada minuta w piosenkach Janusza Gniatkowskiego i Jana Danka, potem Morta Szumana, po czym usłyszymy Wojciecha Młynarskiego w piosence z fundamentalnym pytaniem w tytule. W co się bawić?
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Tutaj! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da!
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
14: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Alia Powierza.
15: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Została ostatnia reklama.
19: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

0: miłego dnia, pogodnego dnia. Życzę Piotr Adamczyk. Dla słuchaczy Radia Pogoda też słucham.
1: In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Górnictwo to nie tylko węgiel. To także surowce krytyczne, miedź, technologie i przemysł przyszłości. Future Mining Forum and Expo. 9-11 września w Katowicach. Debaty, technologie i targi branżowe. Zobacz, jak wygląda przyszłość górnictwa.
4: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
5: Została ostatnia reklama.
6: Ulubiona kuchnia?
7: Wiadomo, włoska.
6: Lody?
7: No włoskie.
6: Wakacje?
7: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
6: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
7: Fantastycznie.
6: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
8: Reklama. Najpiękniejsze melodie, tercetu egzotycznego o Izabelo oraz Czy pani mieszka sama w wykonaniu Olgierda Buczka zabrzmią w Radiu Pogoda za kilka minut, bo najpierw właśnie teraz proponuję posłuchać w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości.
9: Polscy nauczyciele nadal w ogonie Europy pod względem zarobków. Iga i Hubert grają dalej za chwilę o turnieju tenisowym w Nowym Jorku. Najpierw jednak wrócimy do śledztwa w sprawie pożaru hali w Lublinie.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
9: Marcin Krzemiński. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie niedzielnego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Straty oszacowano na 5 milionów euro. Firma zajmowała się produkcją komponentów dla przemysłu lotniczego. Śledczy sprawdzają m.in. udział obcego wywiadu, ale nie wykluczają żadnej wersji zdarzeń.
10: No ale to wymaga zgromadzenia szczegółowej dokumentacji, przesłuchania świadków, dokonania oględzin miejsca zdarzenia i dopiero wtedy biegły będzie mógł wydać kategoryczną opinię co do tego, z jakiego rodzaju pożary mamy do czynienia i czy powstanie tego pożaru wiąże się z celowym podpaleniem.
9: Mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów w postaci pożaru. Sąd rodzinny zajmie się 13-latkiem, który uciekał motocyklem minicross przed policjantami w Uniejowie w Łódzkiem. Młody pirat drogowy nie zatrzymał się do kontroli. Gdy policjanci go zatrzymali, okazało się, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu, bo nie był nawet zarejestrowany. Nauczyciele w Polsce zarabiają lepiej niż jeszcze kilka lat temu, ale wciąż dużo mniej niż ich koledzy z zachodu Europy. W Polsce zależnie od stopnia awansu zawodowego od niespełna 7 do około 10 tysięcy złotych brutto, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service.
11: Te największe różnice są widoczne w porównaniu z Niemcami. Tam nauczyciel potrafi zarobić te 21 do nawet 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
9: W Szwecji początkujący nauczyciel zarobi 17 tysięcy złotych brutto, w Wielkiej Brytanii około 14 tysięcy. Przez miesiąc zebrano 67 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna rozpoczęła zbieranie podpisów 30 lipca. Akcja potrwa do 28 września. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. Iga Świątek i Hubert Hurkacz z pewnym awansem do drugiej rundy US Open. Debiut w głównej drabince nowojorskiego turnieju nie był za to zbyt udany dla Mai Chwalińskiej. Michał Waszkiewicz,
12: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszynowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów.
13: Myślę, że zagrałam dobrze. Cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Z 12 ostatnich meczów Świątek wygrała 11. Forma jest. Na drugim biegunie jest Maja Chwanińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła po bezbarwnym spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura.
9: A dziś o drugą rundę zagrają Magdalena French i Magdalinet.
5: Pogoda.
9: Na ogół od 18 do 22 stopni, przewaga chmur. Od czasu do czasu może padać deszcz, miejscami też burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju.
8: Pierwszy września to początek szkoły, o którym dziś także sobie rozmawiamy. Wspominałem, że będzie ciąg dalszy, ale 1 września to również dzień urodzin kilku znaczących postaci w polskiej i światowej, na polskiej i światowej scenie muzycznej. O Teresie Tutinas i Witoldzie Paszcie już mówiłem. Za chwilkę parę słów o Barym Gibie, który dziś świętuje swoje 80. urodziny. A świat muzyki wraz z nim. Piotr Sforakowski, dzień dobry.

0: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkaniu

0: Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Pytanie Olgierda Buczka, czy pani mieszka sama, pozostaje bez odpowiedzi, bo teraz zajmie nas Barry Gibb, który dzisiaj świętuje swoje 80. urodziny. Urodził się na wyspie Man, ale w dzieciństwie razem z całą rodziną wyemigrował do Australii i to właśnie na antypodach zafascynowała go muzyka rock'n'rollowa. Przystał do zespołu The Rattlesnakes, a po 3 latach założył własny The Bee Gees razem z braćmi Robinem i Morrisem. Nie sposób wymienić wszystkich przebojów, które napisał w ciągu wszystkich lat działalności The Bee Gees, ale 2 zawsze przychodzą mi do głowy natychmiast, kiedy mowa o tej grupie. Jeden nazywa się To Love Somebody.

Piosenka wraz z kilkoma innymi znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Gorączka sobotniej nocy i nie tylko pomogła w odnowieniu zainteresowania publiczności zespołem, ale przyczyniła się do zainteresowania braćmi Gibb jako autorami piosenek, które trwało przez następnych, dobrych kilka lat. Dzisiejszy jubilat i jego bracia napisali kilka najpopularniejszych albumów innym wykonawcom, na przykład Barbra Streisand czy Dionne Warwick, a wśród wykonawców piosenek Barry'ego Gibba byli na przykład Dolly Parton i Kenny Rogers. My, życząc dziś Barremu Gibbowi, który ciągle nagrywa i koncertuje, żeby robił to jak najdłużej, ciesząc się jak najlepszym zdrowiem, posłuchamy dzisiejszego jubilata śpiewającego swoją piosenkę w duecie z Barbrą Streisand. To zresztą jest tytułowy utwór z płyty Barbry Streisand z roku 1980, Guilty, której produkcją zajmował się właśnie Barry Gibb.

0: Dziś mamy początek roku szkolnego, a jutro według prognoz Heleny Majdaniec i Czerwono-Czarnych będzie dobry dzień. Śmiem twierdzić, że dzisiaj będzie też dobry wieczór. Nie trzeba czekać do jutra, żeby usłyszeć na przykład pierwszy odcinek nowej powieści w Radiu Pogoda. Dzisiaj wieczorem Wojciech Masiak zacznie nam czytać fragmenty powieści Heleny Mniszkówny, Magnesy serc. Natomiast cała powieść Aleksandra Dumasa, Hrabia Monte Cristo, jest już dostępna w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl. Można kliknąć i słuchać w dogodnym dla siebie momencie.
1: Radio Pogoda.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
0: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.

0: ekonomię i logistykę,
1: zarządzanie, finanse i rachunkowość,
0: administrację, bezpieczeństwo narodowe,
1: turystykę, hotelarstwo i gastronomię
0: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Została ostatnia reklama.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: Mickey and Sylvia w przeboju z 1957 roku Love is Strange. Teraz jeszcze raz wracam do wspomnień z początku września i znów to będą wspomnienia szkolne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Piotrze. Ponieważ zazdrościłam bardzo siostrze, że ona chodzi już do szkoły, a ja nie, to jak przyszedł ten pierwszy września, byłam przeszczęśliwa. Niewiele pamiętam z tego dnia. Euforia także minęła dosyć szybko. A najfajniejsze w szkole były wycieczki szkolne,
0: no tak.
1: WF. No i oczywiście koleżanki i koledzy. Pozdrawiam ze słonecznego Wrocławia.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Krystyno i przyznaję, że mam podobnie. Nie pamiętam, żebym opuścił jakiś początek roku, chociaż niewiele pamiętam z uroczystych inauguracji któregokolwiek z lat moich szkolnych. Najlepiej zapamiętałem koleżanki i kolegów, z którymi tworzyliśmy dość zgrane paczki znajomych. A jutro pewnie jeszcze wrócimy do tych wspomnień z początków roku szkolnego, dlatego że no, pojawiło się jedno przecudnej urody, ale to jutro wszystko państwo usłyszą na antenie Radio Pogoda. Dzisiaj posłuchajmy historii jednej znajomości.

0: To takie wspomnienie greckiego lata Anny German z połowy lat 70. Za chwilkę w Radiu Pogoda usłyszymy najpiękniejsze melodie w wykonaniach Toma Jonesa, Andrzeja Rybińskiego, Haliny Kunickiej i innych, a około 14 przywita... O 14, nie około. Przywita się z Państwem Monika Tarka, jak zwykle po południu. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro o 10.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Bleszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
11: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
13: Została ostatnia reklama.
14: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
3: Do poranków, które zaczyna się z uśmiechem.
4: Do wspomnień, które bawią.
5: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
6: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
7: I do wieczorów pełnych gwiazd.
2: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od dziś.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Górnictwo to nie tylko węgiel. To także surowce krytyczne, miedź, technologie i przemysł przyszłości. Future Mining Forum and Expo. 9-11 września w Katowicach. Debaty, technologie i targi branżowe. Zobacz, jak wygląda przyszłość górnictwa.
13: Została ostatnia reklama.
14: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Reklama.
15: Słuchają Państwo Radia Pogoda, my za chwilę zaczynamy pogodne, wtorkowe, już wrześniowe popołudnie. Będą piosenki Marka Grechuty, Zbigniewa Wodeckiego, Diany Ross i to już dosłownie za kilkanaście minut, ale na razie wiadomość. Jest 14.
16: Niepokojący przyrost tragicznych wypadków na hulajnogach. Po powodzi w Nepalu wciąż poszukiwane tysiące osób. Prezes PiS ponownie kontra rząd. Tym razem chodzi o ceny paliw.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
16: Marcin Krzemiński. 312 śmiertelnych ofiar wypadków i ponad 5,5 tysiąca rannych. To wakacje na drogach w policyjnych statystykach. Policjanci mówią, że z roku na rok jest coraz bezpieczniej. Niepokoi jednak fakt, że rośnie liczba śmiertelnych ofiar wypadków na hulajnogach elektrycznych. W tym roku było ich już 14, mówi podinspektor Robert Opas.
17: Jest to jedyna kategoria pojazdów, gdzie faktycznie odnotowaliśmy wzrosty. Dlatego też tych kontroli jest bardzo dużo, nie tylko prowadzonych przez policję, ale też przez inne służby.
16: Samodzielnie hulajnogą można jeździć po skończeniu 13 roku życia. Do 16 obowiązkowy jest kask. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał pielęgniarz z wrocławskiego szpitala, który miał dusić pacjenta poduszką. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na oddziale neurologii. Z oświadczenia wydanego przez szpital wynika, że Piotr P. został przez innych pracowników zatrzymany na gorącym uczynku i przekazany wezwanej policji. Sąd aresztował mężczyznę tymczasowo na 3 miesiące. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
18: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli, wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Indii, Korei Południowej oraz Australii. Udzielenie pomocy obszarom dotkniętym katastrofą w Nepalu, współpraca międzynarodowa w zakresie pomocy to nasza ważna decyzja polityczna, która świadczy o przyjaźni wobec Nepalu. Mówił rzecznik chińskiego resortu dyplomacji. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
16: Są wszelkie przesłanki do tego, żeby paliwo było teraz tańsze niż za końcówki naszych rządów, uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński. No, o północy zakończył się rządowy program CPN, który wprowadzał niższe ceny paliw poprzez obniżkę podatku VAT, co miało ulżyć m.in. Polakom wracającym z wakacji. Zdaniem prezesa Kaczyńskiego obecne ceny paliw są zbyt wysokie.
19: To jest po prostu dowód na to, że rząd, który doprowadził do ciężkiego kryzysu finansów publicznych, po prostu w ten sposób kosztem ludzi, kosztem Polaków, bo dzisiaj prawie każdy ma samochód, próbuje się ratować.
16: Po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach wzrosły nawet o ponad złotówkę za litr. Z nowym rokiem nowości w szkołach. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oddano do użytku hale dla logistyków oraz pracownię reklamy, mówi dyrektor szkoły Paweł Hurbańczyk.
20: Mamy dwa pomieszczenia. Jedno pomieszczenie jest to reżyserka, drugie właściwe studio nagrań. Mamy sprzęt w postaci mikrofonów, instrumentów muzycznych, przynajmniej części instrumentów muzycznych, gdzie będzie nagrywany dźwięk. Oprócz reklamy wizualnej będziemy tutaj nagrywać reklamy audio.
16: Nic tylko pozazdrościć.
13: Pogoda.
16: 19 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w Trójmieście, 21 na Mazowszu, 22 na Dolnym Śląsku, 23 w Małopolsce, 24 na Podkarpaciu. Takie dziś maksymalne temperatury. Dużo chmur, słońca jak na lekarstwo, przelotne opady deszczu, miejscami też burze.
15: Dzień dobry, witam serdecznie. Tuż po godzinie 14:00 oczywiście zapraszam na pogodne popołudnie, już wrześniowe, razem z Radiem Pogoda, z naszymi najpiękniejszymi melodiami. To, co się nie zmieni, proszę Państwa, to na razie we wrześniu konkurs, daję słowo, będę na niego jeszcze we wrześniu zapraszać Państwa codziennie po godzinie 16:00. W tym tygodniu wyjątkowe nagrody, więc mam nadzieję, że się Państwu spodobają. Cały czas też będę otwierać drzwi do klubu pogodnych ludzi dla Państwa, także że proszę o zgłoszenie albo przez naszą stronę internetową, albo po prostu możecie zadzwonić pod nasz numer 22 444 4004. Więc to są rzeczy, które są stałe. No a najważniejsza jest oczywiście muzyka, czyli nasze najpiękniejsze melodie. Witam i zapraszam.
13: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

niemal pięciominutowa płytowa wersja Dni, których nie znamy, Marka Grechuty na antenie Radia Pogoda. Ten dzień, który przed nami, jest coraz bardziej znany i coraz więcej Państwu mówimy o tym, co się dzisiaj wydarzy. I tak na przykład po godzinie 18 w Alei Sław premierowa rozmowa z aktorem Tomaszem Kotem. Oczywiście zaprasza Tamara Pawlik-Lipska. Tomasz Kot, znany polski aktor, który bierze udział w wielu projektach filmowych i to nie tylko w Polsce, również za granicą, więc pewnie dzisiaj nam o tym opowie. Między 18 a 21 zapraszam w imieniu Tamary. Natomiast po godzinie 22 zaczynamy nową powieść Radia Pogoda. Od dzisiaj, proszę Państwa, Wojtek będzie Państwu czytał Magnesy serc Heleny Mniszkówny. To jest opowieść o architektce Kasi Zachojskiej, która nie dość, że przeżywa kryzys małżeński, no to jeszcze w tych dawnych czasach, no, jako architekt i kobieta po prostu nie jest akceptowana w środowisku i z tym wszystkim musi się mierzyć. Także fragmenty tej powieści już od dziś na antenie Radia Pogoda po godzinie 22. Mam nadzieję, że będą Państwo oczarowani.

0: 16.19, Radio Pogoda, Albert Hammond, a już niedługo Mieczysław Fąk i Czerwone Litery, a później Daję Słowo na naszej antenie. Konkurs, w którym można wygrać torbę Radia Pogoda. Nagrodą gwarantowaną będzie termos z naszym logo. I już teraz czekam na Państwa zgłoszenia. Nasz numer telefonu 22 444 4004.
1: Reklama. Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i TravistoFast.
10: Aflofarm.

0: jesienne już, czerwone gitary na antenie Radia Pogoda, 16:29, czas zagrać.
1: Daję słowo
2: w Radiu Pogoda.
0: A dzisiaj ze mną pani Teresa, rozmowa międzynarodowa. Pani Teresa na plaży nad Dunajem w Austrii. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jak mi pani powiedziała poza anteną, wykorzystuje pani chwilę przerwy w pracy, tak, żeby po prostu gdzieś tam odpocząć nad pięknym, modrym Dunajem.
3: Tak.
0: On rzeczywiście ma taki nietypowy kolor, prawda? Może nie w każdym odcinku, ale generalnie taki lekkomorski, taki zielonkawy taki, prawda?
3: Zielonkawy, także
0: pięknie ta rzeka wygląda.
3: Jest troszkę mniej wody niż było na przykład w lipcu, bo faktycznie susza i tutaj doszła. Ale jest przyjemnie.
0: No, to najważniejsze i mam nadzieję, że będzie jeszcze przyjemniej, kiedy zdobędzie pani komplet nagród w konkursie Daję Słowo, bo termos Radia Pogoda już pani ma. Teraz czas powalczyć o torbę, żeby ten termos w niej sobie nosić. No i na plażę, prawda?
3: Dokładnie.
0: Nad Dunaj, jak znalazł. Pani Tereso, to przed panią oczywiście zadanie, bo za chwilę dam pani słowo, na jaką literę to sobie pani wybierze, to słowo będzie się zaczynać. No a potem włączę od razu stoper. Będzie pani miała 15 sekund, żeby podać mi 5 wyrazów, które się z tym słowem kojarzą. To na jaką literkę ma być słowo dla pani?
3: Skoro jestem nad Dunajem, to niech będzie D, jak Dunaj.
0: Dobrze, niech będzie D. Ja już mam to słowo w głowie. Uwaga, daję słowo dach.
3: Dom, ogrodzenie, okna, zasłony, kotara. Co tam jeszcze...
0: Dach. Jeszcze jedno, co by pasowało.
3: Dachówka, blacha.
0: Dobrze, tak.
3: Komin.
0: Dobrze, świetnie. Dobrze, bo to ogrodzenie to tak za bardzo mi do tego dachu nie pasowało.
3: Coś mi się kojarzyło z domem, a to dach przecież miał
0: być. No właśnie, ale wybroniła się pani Teresa, to jest najważniejsze. Cieszę się, że pani w takim pięknym miejscu słucha Radia Pogoda.
3: Słucham. Powiem szczerze, że całe 2 miesiące, lipiec to tu byłam, rozwiązywałam krzyżówki, w sierpniu w domu, nie udało się, ale dzisiaj 1 września. Super.
0: No i dobrze zaczęty miesiąc.
3: Tak, dokładnie.
0: Oby tak było dalej. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Daję słowo
2: w Radiu Pogoda.

0: Przebój, proszę Państwa, na żywo w wykonaniu pani Haliny Frąckowiak będą mogli Państwo usłyszeć już niebawem, bo 18 września we Wrocławiu, podczas wrocławskich dni seniora, bo oprócz tego, że będzie tam piękna parada kolorowych kapeluszy wokół wrocławskiego rynku, to będziemy stamtąd nadawać program. No i oczywiście pojawimy się tam, żeby spotkać się z Wami, no i żeby poprowadzić po tańcówkę Radia Pogoda. Asia Kruk, Zygmunt Heiser pojawią się na scenie, będą konkursy, ale będzie też i gwiazda. W tym roku to właśnie pani Halina Frąckowiak, także zapraszamy serdecznie na spotkanie we Wrocławiu już 18 września. Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Wracamy do szkoły tej!
6: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
5: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
6: Przyjdź do Avenidy tej. Szczegóły na avenidapoznań.com.
7: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
8: Twoje też!
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
13: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
14: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Marian, a gdzie mogę kupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
20: Po Desnoranie znika chrapanie.
19: Aflofarm.
21: Reklama.
16: Drogowskaz Radia Pogoda.
0: Początek września ma nam trochę przypomnieć o wakacjach. W najbliższych dniach pogoda ma być ciepła i słoneczna, choć pojawią się też przelotne deszcz i burze. To przede wszystkim na północy, w południowej części kraju więcej słońca i cieplej, a w najbliższych dniach, czyli jutro i pojutrze, od 20 do 25 stopni maksymalnie. Uważajcie jeszcze na autostradzie A1 po porannym tragicznym wypadku. Nadal jeszcze utrudnienia na wysokości Mykanowa w rejonie Częstochowy.

0: Oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
9: Reklama. To jest Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie w to pogodne popołudnie. Za kilka minut piosenka Ady Rusowicz i Wojciecha Kordy i wietrzny utwór Teresy Tutinas, ale na razie wiadomości. Jest 17.
10: Ładunki wybuchowe przy elektrowni. Niemieckie służby udaremniły sabotaż. Mniej ofiar na drogach w te wakacje, za to więcej wypadków z udziałem hulajnóg. Okazja dla pasażerów kolei. Z okazji 25-lecia PKP ma specjalną ofertę.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyrzutnie rakiet domowej konstrukcji i ładunki wybuchowe znaleziono przy niemieckiej elektrowni. Zakład Jenschwalde położony jest w Brandenburgii, blisko polskiej granicy. Według niemieckich mediów celem mogła być rozległa awaria zasilania. Do blackoutu nie doszło, a niebezpieczne urządzenia zneutralizowali saperzy. Spadła liczba wypadków drogowych i ich ofiar, nieco mniejsza jest także liczba utonięć, za to coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Jakub Medek.
11: W te wakacje na polskich drogach zginęło 50 osób mniej niż w roku ubiegłym i wpisuje się to, jak podkreśla policja, w stały trend. 118 utonięć to też nieco mniej niż w ubiegłym roku, chociaż tu dużej zmiany nie widać, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Andrzej Fiołek.
12: Topią się głównie mężczyźni, jest to około 90% mężczyzn, gubi brawura, alkohol, chęć popisania się.
11: Mamy mniej wypadków, mniej ofiar, mniej przekroczeń prędkości, podsumowuje statystyki rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji Tomasz Krupa.
13: Natomiast niestety bardzo niepokojąca jest statystyka dotycząca zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych i tutaj mamy dwukrotny wzrost.
11: Od początku roku w wypadkach z udziałem hulajnóg zginęło w Polsce 11 osób, ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
10: Działania przestępcze, tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać umowę sponsorską z upadłą giełdą kryptowalut, która była niekorzystna dla samych sportowców i PKOL-u. Zonda Krypto dostała prawo do korzystania z wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków, a gdyby któryś ze sportowców zażądał pieniędzy, zapłaciłby mu PKOL. Tłumaczy wiceminister sportu Piotr Borys.
14: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
10: Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. PKP Intercity oferuje duże zniżki na bilety, a to z okazji 25-lecia spółki. Promocja jest dostępna od dziś do czwartku, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
15: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
16: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
15: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
10: Zniżka dotyczy pociągów kategorii Intercity i TLK, które kursują do 3 października oraz składów Pendolino i Express Intercity do 24 października. Jedna z nielicznych w Polsce synagog w stylu neuromauretańskim odzyska dawny blask. Zabytkowy budynek w Radzanowie na Mazowszu przejdzie gruntowny remont. Zamieni się w centrum kultury z wystawami, spotkaniami i koncertami. Muzeum Mazowieckie przejęło obiekt na 75 lat i zapowiada zachowanie unikatowych detali tej niezwykłej architektury.
7: Pogoda.
10: Wieczorem jeszcze może trochę popadać na wschodzie Polski i na północy. Temperatura około 20 stopni. A jutro od 20 na północy Polski do 25 na Podkarpaciu. Niebo częściowo zachmurzone, w większej części kraju możliwe przelotne opady.
9: Minuty po 17, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. A propos pogody, taki telefon od Państwa.
17: Dzień dobry Pani Menichlu. Ma Pani takie przysłowie, jak i pierwszy wrzesień, taka będzie jesień. Pozdrawiam.
9: Ja też pozdrawiam, a to znaczy, że będzie piękna i trzymamy za to mocno kciuki. Za chwilę Ada i Korda, masz u mnie plus. Pojawi się też dzisiejsza świętująca swoje urodziny Teresa Tutina z piosenką Wiatr, wiosenny gitarzysta.
7: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Za chwilę Teresa Tutinas w Radiu Pogoda. Dzisiaj świętuje swoje urodziny. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego od Radia Pogoda i założę się, że też dołączają się do tych życzeń słuchacze Radia Pogoda. Pani Teresa urodziła się 1 września 1943 roku w Zdołbunowie, to jest dzisiejsza Ukraina. Jako pierwsza zaśpiewała na festiwalu w Opolu na całych jeziorach Ty. Kalina Jędrusik nie mogła wtedy pojawić się na tym występie, ale pani Teresa dała tej piosence swoją osobowość, swoją wrażliwość, wykonała ją przepięknie. Śpiewała też Jak Cię Miłe Zatrzymać, kolejny jej hit również z Opola, czy Gorzko Mi, też zresztą piosenka wykonana właśnie w Opolu. W ogóle gościła bardzo często na tego typu festiwalach, nie tylko w Opolu, ale także i w Kołobrzegu, oczywiście zdobywając nagrody i przede wszystkim aplauz publiczności. Występowała też w Zielonej Górze. Wydała 7 płyt studyjnych, a jej kariera zakończyła się, właściwie ta polska część kariery, w 1981 roku. Wtedy wyemigrowała do Szwecji, gdzie mieszka do dziś, ale tam też, z tego co wiem, bardzo lubi śpiewać. A u nas pani Teresa i Wiatr Wiosenny, gitarzysta.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż błaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i

nie wiem jak, taki fakt, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

0: to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: Bogdan Niewinowski w Radiu Pogoda. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły i my też tak wspomnieniami trochę do tej szkoły wracamy od samego rana. Ja pytam się Państwa o uwagi w dzienniczku ucznia. Kolejny telefon w tej sprawie.

0: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
0: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
0: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Górnictwo to nie tylko węgiel. To także surowce krytyczne, miedź, technologie i przemysł przyszłości. Future Mining Forum and Expo. 9-11 września w Katowicach. Debaty, technologie i targi branżowe. Zobacz, jak wygląda przyszłość górnictwa.
10: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
11: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
1: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Została ostatnia reklama.
14: Ulubiona kuchnia?
15: Wiadomo, włoska.
14: Lody?
15: No, włoskie.
14: Wakacje?
15: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
14: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
15: Fantastycznie!
14: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. Fiat.pol-car.pl.

0: Pamiętajcie, proszę Państwa, żebyście zgłaszali się do Klubu Pogodnych Ludzi, wypełniając formularz na naszej stronie radiopogoda.pl. A ja do Państwa oddzwaniam, przyjmując do klubu. Dzisiaj dzwonię do Pana Piotra.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Halo?
0: Dzień dobry. Monika Tarka z tej strony. Radio Pogoda i Klub Pogodnych Ludzi.
2: Dzień dobry, pani redaktor.
0: Mam przed oczami pana zgłoszenie i pozwoli pan, że zacytuję. Napisał pan tak. Mam już 55 lat i tak naprawdę nic się nie zmieniło. Trochę gówniarz, trochę młokos, niezmiennie dusza towarzystwa. PESEL nie stanowi o tym, jacy jesteśmy. Najważniejsze jest to, co mamy w głowie i sercu, jak postrzegamy życie. Oto recepta, żeby nigdy nie być starym grzybem. Brawo!
2: Bardzo dziękuję.
0: Pięknie napisane.
2: Nie ukrywam, to oczywiście moje autorskie stwierdzenie, ale jakby biorące się z serca przemyśleń i tych właśnie paru lat, które już mam za sobą, wystarczy tylko trochę to uwierzyć albo mniej przejmować się tym, że znajomi naokoło, aktorzy w telewizji czy sportowcy są coraz młodsi od nas, tylko pamiętać o tym, że tak naprawdę nic się nie zmieniło. Jesteśmy tacy, jacy byliśmy, a PESEL naprawdę dla mnie to jest banał.
0: Tak, no młodość to stan ducha, prawda?
2: Oczywiście.
0: A ilość zmarszczek świadczy tylko o naszych przeżyciach i kolejnych doświadczeniach. I właśnie to pan zawarł w tej bardzo fajnym zgłoszeniu, że no my składamy się z różnych rzeczy, które nam się wydarzyły w ciągu życia. Dlatego bardzo mi się spodobał ten pana wpis. I oczywiście mam dla pana taką oto wiadomość.
1: Witaj w klubie Pogodnych Ludzi.
2: Ale super, bardzo dziękuję.
0: I tak jak kiedyś były takie książeczki oszczędzania, nie wiem, w szkole, czy różne inne książeczki
2: tak,
0: rowerowe
2: oczywiście.
0: I tak dalej, to ja mam dla pana taką też książeczkę, ale to jest książeczka zaświadczająca o członkostwie w klubie Pogodnych Ludzi, panie Piotrze, także witam w
2: bardzo
0: klubie.
2: Bardzo się cieszę.
0: A co pan robi w ogóle? Kim pan jest z tego dorosłego zawodu? Jeszcze tak spytam się z ciekawości.
2: Jestem grafikiem komputerowym. Aha. Ale też z drugiej strony zajmuję się taką zabytkową budowlanką, czyli znam się trochę na sprawach związanych z remontami obiektów zabytkowych, ich przywracaniem do życia.
0: Po prostu artysta, dusza taka bardiej artystyczna,
2: troszkę,
0: wrażliwa,
2: tak,
0: na piękno.
2: Czasami to słyszę. To prawda.
0: No to nie dziwię się, że pan też słucha Radia Pogoda, bo no, pięknych piosenek to akurat u nas nie brakuje.
2: Oczywiście, że tak. Dajecie bardzo dużo frajdy i to absolutnie nie jest frazes.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: godzina za godziną najpiękniejsze melodie na antenie Radia Pogoda, a także rock'n'roll, jak Państwo słyszeli przed momentem. Za 21 minut będzie godzina 18, po 18 Aleja Sław. Dzisiaj zaczynamy nowy sezon Alei Sław. Tamara Pawlik-Lipska zaprasza na spotkania z gośćmi. Dzisiaj będzie nim Tomasz Kot, więc zapraszamy na to spotkanie od 18 do 21, a o 22 nowa powieść na naszej antenie Magnesy Serc Heleny Mniszkówny. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Słyszymy się jutro. Monika Tarka. Do usłyszenia.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
18: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
16: No.
18: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Została ostatnia reklama.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Od 20 do 25 stopni dziś i jutro. Na brak słońca nie powinniśmy narzekać, choć będzie też przelotnie padać. Może też zagrzmieć to przede wszystkim w północnej Polsce. Uważajcie nadal na autostradzie A1 po porannym tragicznym wypadku na wysokości Mykanowa w rejonie Częstochowy. Uwaga również na Krajowej 91 między Kamieńskiem a Radomskiem na 49 km. Po zderzeniu osobówki i ciężarówki droga została zablokowana.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginie, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w

0: autopromocja.
1: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
2: Do poranków, które zaczyna się z uśmiechem.
3: Do wspomnień, które bawią.
4: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
5: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
6: I do wieczorów pełnych gwiazd.
1: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wracamy do szkoły tej!
16: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
15: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
16: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
17: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
18: I twoje też!
0: Reklama.
2: Ale Jasław, Radia Pogoda już w pełnej gotowości, na zegarach 18, więc zaczynamy za chwilę, ale najpierw wiadomości i prognoza pogody.
19: Koniec taniego tankowania. Paliwa zdrożały nawet o złotówkę za litr. Jak na dzikim zachodzie, szajka złodziei bydła przed sądem na Podlasiu. Koniec scrollowania na lekcjach.
20: Będą zabierane.
21: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
19: W nowym roku szkolnym zabronione będzie korzystanie ze smartfonów.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
19: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. O blisko 1 zł za litr zdrożała dziś benzyna, podobnie olej napędowy. Wygasły rządowe limity cen na stacjach, wrócił wyższy VAT na paliwo, a do tego ropa na światowych rynkach jest droga, bo nie widać końca wojny USA z Iranem. Cena benzyny to na niektórych stacjach już 7 zł 65 groszy. Diesel dochodzi do ceny 8,40 za litr. Za nami uroczyste apele, jutro pierwsze zajęcia, rozpoczął się nowy rok szkolny. W tym roku będzie dużo zmian, jedna z nich to zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Co na to uczniowie?
21: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje. Ale teraz będą zabierane.
22: Duże oczy?
21: Nie oddajemy smartfonów.
23: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
21: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
22: To będzie wyzwanie?
21: Może być.
19: Wiele szkół już wcześniej wprowadziło taki zakaz na własną rękę. Teraz szkoły nie muszą już się z tego tłumaczyć. Zakaz jest narzucony przez prawo. W te wakacje utonęło 118 osób, trochę mniej niż w ubiegłym roku, ale trudno mówić o satysfakcji, mówi policja. Według raportu z wakacji najczęściej tonęli mężczyźni wchodzący do wody po alkoholu.
24: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jezioro na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
19: Mówi podinspektor Andrzej Fijołek. Wśród ofiar wody w tym roku było też 6 dzieci. Wydłużone godziny zakazu sprzedaży alkoholu obowiązują od dzisiaj w Krakowie. Wieczorem w życie wchodzi uchwała radnych zaostrzająca dotychczasowe przepisy w sprawie tzw. nocnej prohibicji. Zakaz obowiązuje od 22 do 6 rano, a nie jak było dotąd, od północy do 5.30. Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta.
25: Naruszenie przepisów jest przestępstwem, tutaj już grożą kary i grzywny. No i jest to przesłanka do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
19: Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych. Szajka oskarżona o kradzież bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni wywozili busem krowy, byki i jałówki prosto z pastwisk, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W jednym z przypadków 72-letni rolnik, który próbował powstrzymać złodziei, został pobity. Działo się to jesienią ubiegłego roku, niedaleko pod Białostockich Łap. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Do rowerowej przejażdżki po największym sadzie Europy zachęcają członkowie Stowarzyszenia Warka. Przygotowali oni 10 tras, które wiodą po południu Mazowsza. To nie są zwyczajne trasy. Dowiemy się z nich, co z południem Mazowsza ma wspólnego królowa Bona i gdzie zjeść najlepszą szarlotkę. Mówi Tymon Tkaczuk ze Stowarzyszenia Warka.
1: Dla tych, którzy chcą pojechać samodzielnie na rowery i dla grup przyjaciół i dla tych, którzy chcą trochę wyczynowo pojeździć, bo są też dłuższe szlaki, żeby poznali to południowe Mazowsze. Słyszy się, że są Warka, sadownicy. Z czym to się kojarzy? Jakie postacie historyczne wiążą się z tym regionem? Jak dzisiaj wygląda nowoczesne sadownictwo?
19: A dokładny opis tych tras znajdziemy na stronie internetowej szlakjabłkowy.eu.
14: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. FC Barcelona ma nowego napastnika. Został nim Brazylijczyk Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu, który z katalońskim klubem podpisał 3-letni kontrakt. Przed sezonem z Domy Katalonii odeszli Robert Lewandowski i Ferran Torres. Magdalena i Magdalena Franch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Linet z Brytyjką Francesco Jones, a Franch z Amerykanką Iwą Jovic. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek, a już po pierwszym meczu z nowojorskiego turnieju odpadła Maja Chwalińska.
14: Pogoda.
19: W nocy temperatura od 10 do 16 stopni, a jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, sporo słońca, ale miejscami może też przelotnie popadać. Temperatura 19 stopni na północy Polski, 22 w centrum, a na południu do 25.
14: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Dzień dobry Państwu. Wrześniowe spotkania Alei Sław zaczniemy od rozmowy z aktorem Tomaszem Kotem, którego zresztą Państwo już dosłownie za kilka dni będą mogli zobaczyć w najnowszej filmowej produkcji 100 dni Misja Zeus. Ale nie tylko o tej najnowszej roli dzisiaj porozmawiamy, pojawią się też wspomnienia tych niektórych kultowych aktorskich występów Tomasza Kota. Zapraszam bardzo serdecznie. Witam we wrześniu. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
14: Aleja Sław. Radia Pogoda.

0: A gdzie?
1: Ananasku.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Z tej strony Tamara Pawlik-Lipska, a ze mną dzisiaj Tomasz Kot.
4: Dzień dobry, ale tak mnie zachwyciło to, jak powiedziałaś Aleja Sław, ale ja, że to można rozbierać od razu.
3: Okay.
4: Moja choroba zawodowa, ja zawsze rozbieram wszystkie słowa.
3: A ja się już zastanawiałam, że tutaj zaraz padnie, że Pan mi powie, że nie, ale ja Sława...
4: A nie, to mam rozwiązane dawno temu, kiedyś podczas jednego z wywiadów usłyszałem od dziennikarza, nie wiem, czy mogę sobie pozwolić, ale panu prawie taki rodzaj gwiazdorstwa wklęsłego, nie? I to mi się tak bardzo spodobało, to określenie, i pomyślałem sobie, tak, to jest takie bardzo charakterystyczne, tak, gwiazdorstwo wklęsłe jest jak najbardziej takie pasujące.
3: Ja chyba nie do końca rozumiem jednak ten zwrot wklęsłego gwiazdorstwa.
4: No, na różne sposoby to można rozbijać, tak najpoważniej że kiedyś w rozmowie, i to na planie chyba zimnej wojny, z Agatą Kuleszą, tak sobie opowiadaliśmy, no bo to długie, ciężkie dni. I czasami gdzieś człowiek jest gdzieś w lesie na jakiejś polanie i od paru godzin po prostu słońce pali, nie? A tutaj w tym płaszczu człowiek siedzi i rosną różne tematy. I rozmawialiśmy o naszych początkach, nie? Ja mówię, że jak ja w liceum po raz pierwszy w konkursie szkolnym wyszedłem na scenę, bo mieliśmy takie szczęście, że ten konkurs się odbywał w Teatrze Legnickim. I jak zobaczyłem te lampy i zobaczyłem, o co chodzi, i byłem w stroju, w ogóle w sukience, nie? Co było wtedy takim naprawdę wyczynem, nie? Bo chłopaki się przybrali za dziewczyny i tak dalej. To były wczesne lata 90. I mi to w ogóle jakoś tak nie przeszkadzało. Bardziej byłem podekscytowany tym, że wow, nie, ale się dzieje, bo czułem, że tak jakby mnie nie było. Że tak jakby nie jestem obciążony, nikt nie ocenia tego, co robię, no bo przecież gram kogoś innego i to nie ja. I Agata wtedy mówi, o kurde, nie? To u ciebie jest na odwrót, bo większość ludzi to tak chce jeszcze bardziej zaistnieć, nie? Żeby to tak nazwisko było bardziej zapamiętane. A faktycznie, nie? Jakoś takie, nie wiem, czy jakieś skotłowacenie, czy takie zamieszanie, które miało, czy jakaś bardzo niska samoocena. No na pewno coś spowodowało, że ten mechanizm u mnie zadziałał, nie? Że ile razy, że jak po tym pierwszym razie pomyślałem sobie, kurde, bardzo muszę zrobić wszystko, żeby to powtórzyć, żeby znowu być na tej scenie, bo to było coś fantastycznego. Oczywiście nie wiedziałem wtedy, dlaczego mnie do tego ciągnie. Ale jak tak po latach patrzę wstecz, to myślę sobie, kurde, to chodziło bardziej chyba o zwolnienie z siebie trochę.
3: Okej.
4: Bo to i do dzisiaj mam taką frajdę, nie? Że po prostu mogę, dlatego bardzo często robię jakieś takie rzeczy. No nie wiem, co z tego, czy ten film wyjdzie, czy nie wyjdzie, nie? Może to być kolejna rzecz nieudana i znowu mogę przeczytać jakąś kiepską recenzję na swój temat, no ale no trudno, taki jest los podejmowania ryzyka, nie?
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
5: Paese mio, che stai

0: Radio Pogoda.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Została ostatnia reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To skoro już tutaj padło ten film, to mówimy tutaj o filmie 100 dni Misja Zeus.
2: Tak, tak, oczywiście.
1: To pan chyba tutaj trochę młodzież do złego namawia w tym filmie, mam wrażenie.
2: No, nie mogę tutaj absolutnie nic zdradzać, to jestem zobowiązany tajemnicą. Na pewno było to bardzo ciekawe spotkanie i ja całą ekipę, obsadę znam jeszcze sprzed pierwszej części, mimo że w pierwszej części nie grałem, dlatego że produkowała to firma, która zrobiła również Bogów. I zostałem zapytany, czy no słuchaj, robimy taką rzecz trochę eksperymentalną, młodzi ludzie, influencerzy, chodzi o to, żeby zrobić z nimi masterclassa, żeby jakoś tak sprzedać parę tipów, czy można zrobić jakiś przyspieszony kurs. I ja odpowiedziałem, że tak, jak najbardziej, dlatego że człowiek bardzo zdolny, bez szkoły może się odnaleźć przed kamerą i to i w zasadzie całe Stany są dowodem na to, ale już ten sam zdolny człowiek będzie miał wielkie problemy, żeby się odnaleźć w teatrze. Chociażby dlatego, że nie wiem, będzie ciężko, żeby był słyszalny, będzie się zacierało treść, którą mówi. No, szkoła teatralna jest głównie po to, żeby wyszkolić technicznie człowieka, żeby on w tym teatrze mógł działać na tyle sprawnie, żeby ktoś, kto kupił bilet na trzeci balkon, czy tam na drugi, żeby mógł to usłyszeć, nie? Nawet jak ci ludzie szepczą. Więc jeśli chodzi o kamerę, to się rządzi trochę innymi regułami. I pojechałem do Krakowa, czy też pod Kraków, zobaczyłem w pełni profesjonalną halę, bardzo pewnych siebie młodych ludzi. Ludzi, którzy wiedzą dokładnie, co robią, czego chcą, prawdopodobnie bardzo zamożnych. To było bardzo ciekawe spotkanie, spędziłem z nimi cały dzień. Potem nawet była jakaś taka propozycja, żeby zagrać w pierwszej części, ale terminowo tam się coś nie zgadzało. Czy ja wtedy niebo robiłem, już nie pamiętam. Jak zbliżała się druga część, no to dostałem zapytanie, czy bym zechciał zagrać, więc oczywiście z zewnątrz może to tak wyglądać, że nagle dołączam do obsady, ale de facto mogę zdradzić, że jestem przy tym projekcie od samego początku. To, co mnie najbardziej zachwyciło, czy zaskoczyło, czy też tak w sumie zaimponowało, to jak usłyszałem, że premiera jest na Bemowie i tak pomyślałem, kurde, w zasadzie chyba nie byłem nigdy na premierze tak daleko od centrum i to będzie ciekawe wydarzenie. I jak tam dojeżdżaliśmy do tego kina, to zobaczyłem tłumy, nie? Takie dzikie tłumy, nie? I byłem bardzo zaskoczony. Naprawdę byłem w kompletnym szoku.
1: Tutaj nie stawiamy kropki, to dopiero przecinek. Wracamy do naszej rozmowy po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach, już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
4: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
3: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5: Została ostatnia reklama.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Jutro nieco cieplej niż dziś, bo od 20 do 25 stopni w cieniu. Na brak słońca narzekać nie powinniśmy, choć to bardziej na południu będzie pogodnie. Na północy możliwy przelotny deszcz i burze. A po wakacjach zaczną się utrudnienia na trasie S6 na Pomorzu Zachodnim. Remont nawierzchni jest planowany w rejonie węzła Klucz. Od jutra ruch będzie się odbywać jedną jezdnią w obu kierunkach. I tak będzie przez mniej więcej 3 tygodnie. Potem zacznie się remont na trasie S3.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Podobne zamieszanie, to pamiętam, że przy Kleksie Jedynce było, nie? Że po prostu mnóstwo ludzi, którzy czekają, którzy chcą zobaczyć i to, ja mówię, kurde, to jest niesamowite, to jest taka moc, gdzie bardzo dużo filmowców w moim wieku albo starszych ode mnie nie bardzo ma świadomość, że jest taka moc, nie? Przecież też bardzo dużo ludzi poszło do kina na ten film. Ten film, to jest określony gatunek, ma być po prostu, nie wiem, śmiesznym filmem, który umila czas i z takim zamiarem powstaje. Więc jak zobaczyłem, co było jeszcze bardziej zaskakujące i tego w ogóle nie zakładałem, że w tym kinie dużo ludzi mnie zaczepiało, ponieważ chwilę wcześniej byli na Kleksie.
2: Okej.
1: Ja tak sobie myślę, kurde, ciekawe to jest, ciekawe zjawisko, nie? To jest bo znowu coś się zmienia i to tak trwale się zmienia, nie? I zakładam, że będzie, nie wiem, coraz mniej tych kin, życzę jak najlepiej, żeby było więcej, ale kurde, percepcja widza się zmienia, nie? Jakby to już jest inny montaż, inny. To jest bardzo ciekawy czas, w którym żyjemy. I pomyślałem sobie, czyli ta młodzież to są te takie trochę starsze dzieci, jakby, które poszły na Kleksa, okej, czyli mam jakiś rodzaj takiego, bo wiem jak to działa, nie? Po prostu teraz na przykład jak jestem na planach, to podchodzi do mnie dziewczyna, młodsza ode mnie i mówi, wychowałam się na niani, pan mi zrobił dzieciństwo, nie? Jestem myślę, kurde, o wow, nie? Jak człowiek na bieżąco gra, to nie myśli o tym, co będzie za 10 lat, za 20, czy to będzie zapamiętane, czy to będzie, nie wiem, kolejny serial, który zniknie, a tu się nagle okazuje, że tak, kurde, przed tą 50, tak patrzę wstecz i mówię, kurde, to są, no parę takich rzeczy jest, co bardzo funkcjonują świadomie w jednym pokoleniu, w drugim, w trzecim, a tu nagle jestem tak jakby postacią dla tych najmłodszych, nie?
2: Ale to też jest bardzo ciekawe, no bo tak jak pan powiedział, że biorąc udział w danym projekcie, pan o tym nie myśli, no a z drugiej strony potem się okazuje, że właściwie można zaryzykować stwierdzenie, że bierze pan udział w samych dużych projektach.
1: Tak się jakoś ułożyło, tak, że bardzo często tak jest, nie? Że jak na przykład zdarza się, że kończę jakąś rozmowę albo z kimś rozmawiam, albo robimy jakiś tam wywiad gdzieś na ulicy i widzę, że ktoś przestanął, nie? I czeka, aż ta sytuacja się skończy, bo chce zrobić zdjęcie, nie? I mam taką prywatną zabawę, ciekawe z jakiego powodu mnie zaczepi, nie? Czy będzie Niania, czy Skazany, czy Religa, czy Zimna Wojna, czy i tak tych tytułów się tak trochę już zrobiło, nie? Tak mówię, kurde, w ogóle, wow, nie? No i zazwyczaj zgaduję, nie? Że jak widzę faceta w moim wieku, nie wiem, w jeansowej kurtce i ma tak ciut dłuższe włosy do tyłu, to myślę sobie, Rysiek, na pewno Skazany, nie?
2: Jak to i pewnie jest, wtedy ten strzał jest prawny.
1: Tak, ktoś w średnim wieku czeka i widzę, że no, jakiś poważny, nobliwy człowiek, pewnie Religa albo Zimna Wojna, nie? Pewnie, kurde, to, no tak, jest tak.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

rano ty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
2: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
1: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
7: Nowy sezon Top Model. Już jutro o 21.30 w TVN.
8: Została ostatnia reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody, a później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
12: Niemcy odpowiadają Moskwie za atak dronowy, zamykają rosyjski konsulat. Polską fabrykę dronów też podpalił obcy wywiad, mówi prokurator. Zaczęły się wypłaty czternastek, już w tym tygodniu idą przelewy na konto.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja stoi za sierpniowym incydentem na lotnisku w Lipsku. Znaleziono wtedy drona z materiałem wybuchowym przy ukraińskim samolocie transportowym. Niemieckie władze poinformowały, że to był element działań sabotażowych wymierzonych w strategiczny port lotniczy, wykorzystywany także przez NATO i do transportów dla Ukrainy. W reakcji na to niemiecki MSZ zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn oraz rosyjskiego domu w Berlinie, promującego w Niemczech rosyjską kulturę. Dziś znaleziono też materiały wybuchowe przy niemieckiej elektrowni. O sabotażu mówią także polskie władze w związku z podpaleniem fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy wciąż nie zatrzymano. Szczegóły zna Szymon Kępka.
14: Zamaskowany sprawca miał dostać się na teren zakładu i wzniecić ogień przy użyciu łatwopalnej cieczy. Kiedy został zauważony, uciekł. Śledczy sprawdzają teraz, kto stał za podpaleniem i jaki był jego motyw. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
15: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
14: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej to nie jedyna taka sytuacja w ostatnich dniach. W Lublinie także doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. W Skarżysku straty to co najmniej 15 milionów złotych, w Lublinie ponad 20.
12: Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył o 2 miesiące areszt dla Polaka, który zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje. Przypomnijmy, pod koniec lipca mężczyzna zniszczył figurę Matki Boskiej i podpalił ołtarz. Przyznał się do tego, twierdzi, że objawienia w Medjugorje to oszustwo. Koniec laby, uczniowie wrócili do nauki, a policja w wielu miastach ruszyła z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Tak jest na Śląsku, przy placówkach będą wzmożone patrole policji, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
16: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy po pierwsze dzieci w sposób właściwy są odprowadzane, czy właściwy sposób udają się do szkoły, jak również czy w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły. Czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci, policjanci nie będą mieć żadnej taryfy ulgowej.
12: Dzisiaj były uroczyste apele, a lekcje zaczynają się jutro. A gdyby potrzebne były korepetycje, w tym roku znowu zapłacimy więcej. Jak szacuje GUS, może być drożej nawet o 10%. Z uczniami jednego z liceów w Łodzi rozmawiał Bartosz Kądziołka.
17: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
16: A ty?
17: Matematyka i chemia.
16: Jakie są widełki?
17: No!
9: ja znam od 50 zł do 200.
17: Chyba dużo 200.
9: Bardzo.
16: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
9: Korzystałyśmy. I ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów. Z angielskiego dobra nie jestem, więc uznałam, że sobie go zostawię.
12: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w ciągu 4 lat korepetycje podrożały o 60%, a rocznie to wydatek średnio 3000 zł. ZUS tymczasem rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi niecałe 2000 zł brutto. Przy czym im wyższa emerytura, tym niższa 14.
13: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zaczęła się tegoroczna edycja piłkarskiego Pucharu Polski i już mamy pierwszą niespodziankę, bo z rozgrywkami pożegnał się pierwszy przedstawiciel Ekstraklasy. Zagłębie Lubin przegrało w Tarnobrzegu z Siarką 2-3. Pierwsza runda potrwa 3 dni. Zobaczymy w niej aż 3 bezpośrednie starcia drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwsze dziś o 20.30 Motor zagra z Legią. Francuz Bastien Tronchon wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. W sobotę po kraksie z wyścigu wycofał się lider i faworyt Słoweniec Tadej Pogacar.
13: Pogoda.
12: Pierwszy dzień nauki w szkołach zacznie się w całkiem przyjemnej aurze. W przeważającej części kraju będzie pogodnie albo co najwyżej umiarkowane zachmurzenie. Deszczu niewiele, choć przelotnie może popadać. A temperatura 21 stopni na północy Polski do 25 na południu. Rano możliwe mgły.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Przypominam Państwu, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomasz Kot. O tych kultowych rolach trochę dzisiaj rozmawiamy. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: To mi w tej pracy pasuje, nie? Że ja w jakimś sensie mam jeden głos, jedną twarz i oczywiście tam, gdzie mogę, to sobie kombinuję, żeby tak trochę inaczej wyglądać albo żeby coś zmienić. No ale to też te możliwości się kończą. Natomiast zasada generalna i szlachetna jest taka, że użyczam siebie na rzecz danej produkcji, nie? No i chciałbym, żeby to dobrze powstało, żeby... Zawsze mam taki zwyczaj, że jak kończę scenę, to pytam, czy jesteś zadowolony, czy to jest to, co chciałeś, nie? Czy jest okej? Okay? No bo ja też mogę wycelować źle, nie? Mogę inaczej proponować, możemy się nie zgadać, możemy się nie synchronizować. Zawsze to może wypalić. No już parę kiepskich filmów też nagrałem i percepowałem na ulicy odbiór, więc wiem, że różnie może być, nie?
2: Ale mówimy tu cały czas o filmach, a zdarza się panu, że na przykład ktoś chce sobie zrobić z panem zdjęcie, bo widział pana w teatrze, w monodramie.
1: Nie, bo ja w teatrze już od dawna, kilka lat temu skończyłem przygodę i miałem chyba dwie próby powrotu. Co jakiś czas mam takie bardzo krótkie przygody, ale to nie jest z tego powodu, że w teatrze, nie? Bo, na pewno wrócę i na pewno coś zrobię i na pewno to się wydarzy, bo to ma swój smak, ale jakoś tak, kurde, też przy pandemii zacząłem na to inaczej patrzeć, nie? Tak,
2: to znaczy?
1: Kurde, jak człowiek, nie wiem, jak człowiek nie ma możliwości kupienia chleba, no to do teatru nie pójdzie, nie?
2: I coś w tym jest.
1: I tak sobie pomyślałem, kurde, to też jak ludzie mnie pytają, wiesz, bo to komedia, no tak, komedia, my jesteśmy od rozrywki, nie? Czasami scenariusz ma rozśmieszyć, czasami ma umilić czas. Jak się uda, że wzruszy, to jest super, nie? Jakoś tak, jak ktoś do mnie podchodzi, mówi, słuchaj, mam taki film, wiesz, to ludzie będą płakać, to jest, myślę, no to dobra, to najpierw go zrób i pokaż, nie? Jak się rozpłacze, to zobaczymy, nie? bo to są piękne chwile, nie? Kiedy ktoś podchodzi i mówi, zimna wojna mi dała bardzo wiele, nie? I bardzo się cieszę, że mogłem zagrać w tym filmie i że on akurat nie rozśmieszał i nie rozweselał, ale działał w drugą stronę. Wielkie to szczęście, że mogłem w tym być, nie? Tak samo nie wiem, Bogowie. Ale zazwyczaj chodzi o rozrywkę, nie? Zazwyczaj chodzi o komedię. Kiedyś kończyłem przedstawienie z Jerzym Szturem, ich czworo. Wychodzimy z Teatru Polonia i czekała pani z taką dziewczyną na wózku. I ta pani zapytała, mówi, że chciała zdjęcie właśnie najbardziej z panem Jerzym, ale też z panem też. Ja mówię, bardzo się cieszę, nie zrobiliśmy te zdjęcia i ona mówi, niech mi pan tak w jednym zdaniu powie, nie? Po co jest aktor, nie? I pan Jerzy tak spojrzał na mnie i mówi, chyba żeby dać śmiech, nie? Albo dać nadzieję, albo nie wiem, no to chyba jest też kwestia gustu widza, ale to chyba o to chodzi, nie? Żeby tak gdzieś przy okazji tego ciężkiego życia, kurde, ktoś się mógł uśmiechnąć albo umilić czas. Nie? I mnie to strasznie zauroczyło, nie? Bo to była trudna sytuacja, bo na pewno ta pani się zmagała z niezwykłymi trudnościami na co dzień. I tak sobie pomyślałem, kurde, genialnie, że on to tak powiedział, nie? Że nie ma takiego, wiesz, żeby wzruszać, żeby zmuszać do myślenia, żeby nieść kaganek oświaty. To jest jakiś, bardzo się boję takich rzeczy, nie? Nigdy
2: pełnych
1: tego nie
2: patosu.
1: Używałem. Tak, ale to pamiętam, że nawet jak studiowałem, to nie, że to krzewić kultury, nie krzewić, po prostu weź dobrze, zrób swoją robotę, a jeżeli ktoś chce to oglądać, to już jest bardzo dużo.
2: To jest dla mnie zawsze ciekawe i chciałam się zapytać też o to, czy to jest prawda, ponieważ czytałam, że przygotowując się do roli Riddla, mieszkał pan w jego mieszkaniu.
1: Tak, przez chwilę pomieszkiwałem. Tak.
2: Ale czy to jest rzeczywiście potrzebne, żeby przygotować się do roli?
1: Nie, znaczy, nie wiem jak to odpowiedzieć, bo...
2: Skąd był taki pomysł? O tak, zacznijmy od początku.
1: Tak, to była bardzo specyficzna sytuacja. Jak studiowaliśmy, to była taka... No taka fala po prostu, że czytaliśmy biografię amerykańskich aktorów. De Niro, Pacino, przepiękna jest biografia Anthony Hopkinsa, Światło i Mrok chyba. I to kurde, myśmy się w tym zaczytywali, bo jeżeli czytasz na przykład wspomnienie, gdzie De Niro zaczyna karierę po 30 i to do 30 się zmaga i się zastanawia, czy mu wyjdzie w tym zawodzie, no to jest bardzo pocieszające w chwili, kiedy jesteś studentem bez, nie wiem, nazwiska, bez żadnej koneksji, nie, po prostu udało się, nie?
2: I bez kasy.
1: Zdałeś, nie? Bez kasy też, oczywiście, tak, to jest podstawa, że bez kasy, nie? I to niesie ze sobą nadzieję. I była ta amerykańska metoda i mówię, kurde, jeżeli ja kiedykolwiek będę miał szansę dostać się przed kamerę, A miałem taki raczej motyw, że raczej to nie wyjdzie, nie? Bo miałem, pamiętam, że dostałem chyba dzień zdjęciowy w filmie Pragnienie Miłości z Chopin, gdzie Piotr Adamczyk grał Chopina. Mm-hmm. I byłem tak podniecony, mówię, ludzie, będę grał w filmie, to w ogóle to jest szok, nie? No i ktoś zadzwonił, powiedział, no niestety spadły te zdjęcia, także tutaj, no dobra, nie? Potem dostałem chyba 2 dni zdjęciowe w takim filmie Moja Angelika. No i byłem na drugim roku i biegnę, ja mówię, panie profesorze, tylko że ja muszę, no nie, to ja cię nie puszczę, to już to jest egzamin, nie? Jestem jeszcze, no ale ja pierdzielę, no nie, więc mnie nie puściła szkoła.
2: I znowu takie, się nie udało.
1: Miałem takie przekonanie, że dobra, jestem w teatralnej, będę grał w teatrze, o to chodziło, nie? Przecież kurde, miało nic nie wejść w mi w życiu w ogóle i tak dalej, no bo tak jakoś tak za dużo takich tekstów w dzieciństwie usłyszałem, że nic raczej z tego nie będzie. Ja mówię, kurde, jestem tu, będę po prostu aktorem teatralnym.
3: A jednak do życia Tomasza Kota ten film wkroczył i to na bogato. Zostańcie Państwo z nami do naszej rozmowy z naszym dzisiejszym gościem. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: I 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.
8: Górnictwo to nie tylko węgiel. To także surowce krytyczne, miedź, technologie i przemysł przyszłości. Future Mining Forum and Expo. 9-11 września w Katowicach. Debaty, technologie i targi branżowe. Zobacz, jak wygląda przyszłość górnictwa.
9: Na Rzeźki Poranek

Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20:30 w TVP1 i w TVP VOD.

0: Słuchają Państwo Alejsław, Radia Pogoda. Dzisiaj gościem jest u nas aktor Tomasz Kot i o swoim podejściu właśnie do tego zawodu między innymi opowiadał w naszym programie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Obiecałem sobie, że jeżeli mi się jakkolwiek przydarzy, to robię to w pełnym wymiarze, tak po amerykańsku, nie? Mhm. I nagle przychodzi skazany na bluesa. Okazuje się, że bardzo ciekawie proponuje. Ja poszedłem na takie szkolenie do ośrodka dziennego dla biorących. I to było dla mnie wstrząsające, nie? Przeżyłem wstrząs po prostu, nie? Bo cały dzień ten facet mi tłumaczył, co to znaczy, na przykład, nie wiem, że tam towar jest kiepski i mówi, wie pan, co to jest rowerek? Ja mówię, nie wiem, nie? No i nagle on się tak przewraca na kanapę i robi rowerek i zaczyna tak jęczyć, nie? Mówi, to jest ból taki, że to jest niewyobrażalne, to jest to... I, no i zasypał mnie taką wiedzą, gdzie ja naprawdę nie wiedziałem, co z tym zrobić. Czułem się bardziej tak w chaosie, a z drugiej strony byłem wdzięczny, że dotykam tego świata i miałem takie, zaraz zwariuję. I wtedy postanowiłem, że muszę się naprawdę do tego przygotować, bo mnie taki oblał strach, że ja dotykam świata, którego nie znam, że to jest główna rola, że to będą bliskie zbliżenia, że ja muszę to zrobić dobrze. I pojechałem, mieszkałem wtedy w Krakowie głównie. W Krakowie się zgłosiłem do Monaru jako wolontariusz. Zacząłem chodzić na tak zwany bajzel. Tam mnie wprowadzono. No, w ogóle to było też śmieszne, nie myśleć, że jestem policjantem pod przykryciem. Ja mówię, że nie, bo nigdzie nie grałem wcześniej. Więc pobiegłem do teatru, do dyrektora. Ja mówię, błagam, potrzebuję jakieś takie zabezpieczenie, że jestem aktorem, a nie jakimś policjantem, nie, i tak dalej. I więc chodziłem na ten bajzel. Przeżyłem tam naprawdę szok, bo poznałem tą społeczność biorących i tam dwa razy w tygodniu była wymiana strzykawek.

0: wiedziałem już jedno, że jak pojadę do Tychów, to mi nie starczy parę godzin, nie? Ja faktycznie pojechałem, poznałem Golę, poznałem Bastka, rozmawialiśmy, tak nie wiem, pamiętam, pół dnia, jakiś hotel miałem i Gola była bardzo, bardzo zestresowana, tak, i ręce latały, nie? Że spotkanie, jakiś gość nieznany, w ogóle nie wiadomo, co ten aktor potrafi, nie? To było naprawdę stresujące. I to wynikało stąd, że ja naprawdę chciałem poznać tego prawdziwego Ryśka i chciałem jak najwięcej zaproponować reżyserowi i czułem, że... I wtedy były wakacje. Mhm. Nie byłem zobowiązany w ogóle, byłem na etacie w teatrze, nie mieliśmy żadnych prób. I ja mówię, to mogę zostać, to zostanę jeszcze dzień, to coś tam. To w ogóle przyjedź, to wiesz, ja cię poznam tam z tymi i z tymi. Przyjedź w ogóle, tu będziesz nocował w ogóle. I to wynikało bardziej tak z zaproszenia. To nie było tak, że ja przyjechałem i tak, ja mówię, teraz ja będę Ryśkiem i muszę w jego domu tam spędzić, nie wiem, 3 tygodnie, nie? To byłoby głupie. To wynikało bardziej z takiej serdeczności, bo Gola była bardzo serdeczna i bardzo mnie serdecznie przyjęła. Zresztą, no wszyscy. Ja ile razy jestem na Śląsku, to się czuję jak honorowy obywatel Śląska, bo Richard i profesor, nie? Mhm. Więc tak się czuję bardzo spoko, no tak. No i w ten sposób zostałem oni. Pamiętam, że Gola nawet mówi tak: słuchaj, ty musisz poznać tego i tego, bo oni to się przyjaźnili, tam Rysiu z nimi chodził, to pojedziemy na chwilę. Ja nawet, ona mnie nawet gdzieś tam w góry zabrała. Ja na 2 dni gdzieś ze znajomymi pojechaliśmy i to tak, to było takie towarzyskie, nie? To, tak. No nie zapomnę tego, nie? Jak jestem u niego w domu i mówię, no tutaj, wiesz, tutaj, tu chodził, tutaj, wiesz, tutaj chodź, a tu pójdziemy, tu jest taka knajpa, tam zawsze siedział, a jeszcze było tak, że o, a tu kiedyś, no i to było, wiesz, takie, chodziłem i percepowałem ten świat, jakby zachwycałem się tym takim sposobem, oczywiście cały czas ubrany w te bardzo wąskie dżinsy, cały czas w kowbojkach, cały czas z kapeluszem, nie? I żeby to wszystko znosić na sobie. I tak mówię, dobra, no to ja to robię naprawdę po amerykańsku, nie? I to był 2003 rok. No to też koledzy w Krakowie myśleli, że zwariowałem, nie? Bo wziąłeś kota, ty, on chodzi jak kowbój jakiś, nie, w ogóle jak idiota.
1: To było bardzo sympatycznie.
0: Ale to, no, to taki rodzaj szyderki
1: kontrolowanej.
0: To cały czas istnieje. Natomiast pech był taki, że pierwsze podejście do zrobienia tego filmu skończyło się po jednym dniu zdjęciowym. Jak ktoś mnie pytał, co ty kotu robisz, nie? Tam w ogóle co się dzieje? No wiesz, film, coś tam, no, kiedy startujecie? No, wtedy i wtedy, wiesz, będzie to, jestem Ryśkiem Riddlem. I kurde, po pierwszym dniu film, ciach, koniec, nie będzie więcej, rozwiązujemy produkcję. I ja wróciłem do Krakowa, byłem zwolniony chyba na 3 miesiące, teraz mi poszedł na rękę, nie? I nagle jestem tak, bez kasy, bez pracy, bez niczego. I zostały mi tylko te długie włosy, nie? I pamiętam, że w knajpie Zinger takie w upojeniu alkoholowym takie zrywałem, nie? Mówię, dobra, koniec, nie nadaje się do filmu. I rok później reżyser Janki Dawałoński zostawił dom i mówi, ja muszę skończyć ten film, koniec, nie? I jakimś takim naprawdę wielkim wysiłkiem, to już nie było to samo, to nie, znaczy scenariusz był ten sam, a myśmy robili według tych środków, które mieliśmy, żeby ten film jakkolwiek zrobić, nie? Mm-hmm. Bo plan, tam inna była sytuacja finansowa w 2003 niż w 2004 i ja po roku takiego bujania się Warszawa, Kraków, grania w kamerę, kafe, nagle jest reaktywacja, nie? I no to Tomek, kończymy Ryśka, nie? I tak to wyglądało.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak sobie też myślę o tym, że jeżeli tak długo się wchodzi w rolę, to chyba potem trudno tak na pstryk wyjść aktorowi z
2: takiej
1: roli.
2: Tak, oczywiście,
1: roli.
2: Ale to nawet nie chodzi o samą rolę. To był mój debiut, nie? Ja nie przeżyłem nigdy podobnej przygody. I to, czego się nauczyłem po samym filmie, tak naprawdę stało się pilotem na wszystkie inne działania do dzisiaj. Bo jest jakaś gigantyczna różnica, kiedy jesteś aktorem na dorobku i starasz się jakkolwiek dorobić do tej pensji i ona jest w zasadzie najniższa i tak dalej, no bo to jest start, nie? Człowiek skończył szkoły. Jest coś takiego, że nagle jak się trafia na plan i to jest główna rola, no to idąc logicznie, jeżeli ten gość dzisiaj zachoruje, to jutro będziemy go stawiać na nogi, nie wiem, jakoś to zagramy, ale pojutrze być może po prostu trzeba będzie przesunąć film i nie wiem, i poczekać. Mhm. I to jest już straszne, bo wchodzimy w gigakoszty. W związku z tym na planie raczej ty sobie sam herbaty nie robisz, bo na tobie mierzą światło i jesteś w próbie i ktoś przychodzi, nie? Potem ktoś przychodzi i mówi załóżcie mu kurtkę, nie? Albo człowiek jest jakoś zaopiekowany po prostu, nie? Jakby na tobie się opiera ten film. Film to nie jest kieszonkowy, tylko to jest gigantyczny budżet. I my jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za te sumy, to się ma zwrócić, jakby to jest gigantyczna machina, nie? To nie jest tak tylko, że aktor mówi, ach, to będę sobie tutaj błyszczał i grał. To jest tak, że zanim temu aktorowi się tą rolę zaproponuje, cała masa ludzi się zastanawia, czy warto, czy jak podepniemy mu w plecy te wszystkie wagoniki, to czy on to pociągnie, nie? Czy promocja na nim będzie się opierała, czy da radę. Jest cała masa rzeczy, o których się nie mówi, ale to jest związane z presją, z odpornością psychiczną, z unoszeniem pewnych rzeczy, nie? Ja byłem bardzo młodziutki, to był mój debiut. Ja takich rzeczy nie wiedziałem. Jak ten film się skończył, to poczułem taką naprawdę wyrwę, nie? Taką, że skończyło się to, bo magia filmu, jak się robi film, to jest to, co jest niesamowite, to to, że nigdy się nie powtórzy ten dzień. Nigdy nie będzie nawet podobnego. Co chwilę jest seria, coś się dzieje na ulicy, ale jest inny reżyser, no po prostu jest inaczej, nie? To nigdy nie jest tak, że wchodzisz do tego samego biura, nie? To zawsze jest jakiś rodzaj takiego szaleństwa, nie? Jak robimy film, jeździmy po Polsce, to się bardziej czujemy jak taki rodzaj, nie wiem, plemienia wędrownego, nie? Że to jest po prostu trzeci miesiąc wspólnie razem, czy jak robiłem Niebo, no to jest takie, w pewnym momencie się robi tak rodzinnie już, nie? No, my się znamy, jest zawsze, do wszystkich dopada ten sam moment, nie? Po prostu w świecie cyfrowym awizo nieodebrane powoduje, że jednak odebrałaś ten list i musisz być fizycznie po prostu i odebrać na poczcie, ale nas nie ma, bo jesteśmy wszyscy na Kaszubach, nie? I to wszystko tak, no, więc jakby to jest stała bolączka ludzi, którzy pracują w tym sektorze artystycznym. I nagle to wszystko się kończy, nie? I ja wtedy miałem taki rodzaj: dobra, przygotuj się tak, jak możesz, pracuj najlepiej, jak możesz, a potem tak głośno trzaśnij drzwiami, nie? Żeby to nie było. I ja wypracowałem sobie taki sposób, że jak dzisiaj słyszę, że ktoś mówi, nie mogłem wyjść z roli, to mam wrażenie, że to trochę ściema jest, nie? Że to trochę wygoda jest taka, żeby tak gadać, nie? Bo jakoś tak człowiek jest w tym immunitecie i dalej nie musi tego awizo odbierać i w sumie mam wrażenie, że albo ja jestem, albo być może moja wrażliwość jest pozbawiona pewnego elementu, nie? Bo ja trochę nie rozumiem, jak ktoś mówi, że nie może z roli wyjść, nie? Prawdopodobnie źle się, coś poszło źle w przygotowaniach, nie? I sobie zamontował, że to jest też on. No bo ja nie kumam. Moim największym problemem jest to, że jak na przykład ktoś mówi, on się tak wczuwa, nie? To on był Ryśkiem, on był Zbyszkiem. Nie, nigdy nie byłem. Nie ma aktorów, którzy mówią, dzisiaj jestem Renatą, nie? Dzisiaj jestem... Nie znam tej formuły, nie znam ludzi, którzy w to wierzą, nie? Mało tego, ci, którzy uprawiają ten amerykański styl, że od rana są w roli, nie? I że inaczej nie rozmawiają, to myślę sobie tak, jest jakiś rodzaj wewnętrznego chciejstwa do zrealizowania, nie? Że to teraz na przykład gram z jednym aktorem, bardzo dobrym aktorem, który mówi, gra z takim trudnym akcentem i on na przykład przez cały dzień mówi po to, żeby się nie wybijać, żeby nie było tej pomyłki i tak dalej. I to kumam, nie? Kumam to i szanuję i no i to jest mój od lat
1: kolega. Pamięć mięśniowa zostaje.
2: Tak, i on do mnie tak mówi, cały czas, nie? Ja sobie myślę, no dobra, okej, spoko. Przed chwilą w innym filmie mówiłem z silnym akcentem niemieckim i wiem dokładnie, o co chodzi, nie? Że jak człowiek tak za bardzo śmieszkuje, żartuje, a potem szybko wróci, to tam są jakieś takie małe poślizgnięcia, więc kumam. Ale nie w takim mentalnym sensie, że teraz ja jestem kimś innym, wiesz, teraz to jest, nie mów do mnie, nie, teraz jeździmy do uśmiechu, bo jestem kimś innym. To jest, kojarzy mi się to z jakimś takim, że ma to jakiś taki wymiar amatorski.
1: To teraz krótka przerwa. A potem znów będziemy sobą, a nie kimś innym. Słuchają Państwo Ale i Sław, Radia Pogoda. Moim i Państwa gościem jest Tomasz Kot.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

dam, myślcie dam, myślcie dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak na przykład pracuję z dziećmi i one mają coś do zagrania trudnego, nie? To ja mówię tak, proszę cię, nie? Tylko nie myśl o tym, że ci piesek umarł, albo że coś się z mamusią stało, bo nie wolno, bo to jest krzywdzenie, nie? Ludzie się krzywdzą w ten sposób. Nie wiem, są inne sposoby, można to zrobić tak, można pomyśleć tak, można popracować, nie? I wtedy człowiek się popłacze i mało tego, bawi się jak sztukmistrz, jak magik, nie? Że można się rozpłakać jakby z pozycji magika, a nie kogoś, kto znowu się bo jeżeli aktor przyjmuje tą rolę magika, to może zrobić tych dubli 15. A jeżeli to jest takie właśnie też tego czasami nie rozumiem, nie? Że koleżanka czy kolega z boku i po dwóch dublach ja już nie mam siły na więcej, nie? No a dobra, jak nie jest ostry, to co? Przecież co w tej maszynerii coś mogło nie pójść, nie? I wtedy...
2: Włączony mikrofon działa lepiej,
1: tak,
2: na przykład.
1: I wtedy wiadomo, że ta osoba wszystko, co przygotowała, przygotowała na bazie czegoś bardzo prywatnego, intymnego. Ja rozumiem, że to boli, rozumiem, że się ktoś rozrywa i tak dalej, nie? Tylko może trzeba to jakoś bardziej technicznie zrobić, nie? Żeby móc to powtórzyć, żeby móc to opanować. Paweł Pawlikowski ma taką dziwną technikę, że pracuje czasami, nie wiem, 60 dubli, czasami 70, nie? Czasami to jest naprawdę nie do zniesienia. Jak miałem scenę w baraku, gdzie miałem jedno zadanie, gdzie Asia mnie odwiedza w tym baraku i chodziło o to, żebym płakał, ale tak nie wyciskał twarzy, nie? Że czy da się zrobić tak, że ja po prostu patrzę na nią i zaczyna lecieć, nie? I pamiętam, że chodziłem po ogrodzie i mówię tak, dobra, ale to kurde, przy tych wariackich dublach to naprawdę nie, przy tej wariackiej ilości, no to ile może być łez w oczach? No takie techniczne pytanie, nie?
2: W końcu się zablokuje coś.
1: Jakie to jest porąbane w domu, nie? Że ja mówię do żony przy dzieciach, ja mówię, sprawdzę, ile mogę płakać, bo naprawdę nie pozwoliło, ja po prostu będzie kwas, nie taki, że... I biorę słuchawki, idę w ogród i se chodzę i płaczę, nie? Ja patrzę, ten tatuś porąbany chodzi po ogrodzie i płacze. A ja po prostu sprawdzam, ile jestem w stanie tego wykrzesać, no bo...
2: Ale to się da momencie... tak w ogóle płakać na zawołanie?
1: Tak, jest tak, okay. Nie? Że są przeróżne rzeczy, nie? Pamiętam, jak dzieci mnie zapytały, nie? Ty naprawdę umiesz to na zawołanie? Ja mówię, tak, ale wiele osób to umie. Jakby paru aktorów znam, to co też, jakby to nie jest jakaś czarna magia. Mało tego, w przypadku zagrożenia życia, kurde, mam wrażenie, że 90% ludzi by to potrafiło, nie? Bo matka jak ma obronić, no to sytuacja wojenna, no ktoś wchodzi, nie? Ktoś, nie wiem, no nie ma dzieci w domu, nie? No i teraz, no jak dobrze to zagrasz, jeżeli grozi im utrata życia, nie? To zagrasz to na Oscara. Ktoś mi kiedyś powiedział zajebiście jedną rzecz. Wiesz, kto jest najlepszy? Możesz sobie zagrać jak chcesz, a wiesz, kto jest najlepszym aktorem na świecie? Kto? Każdy glina, który działa pod przykrywką. Bo jak on się wysypie, to po prostu zginie, nie? Ja mówię, kurde, racja.
2: Duża stawka.
1: Bardzo duża stawka, nie? I jakby staram się na to tak patrzeć, nie? Że te umiejętności są w każdym z nas, nie? Jak trzeba coś podegrać, no to nie wiem, no to niektóre panie są w tym mistrzyniami świata, nie?
2: No dobra, ale wracając do tej zimnej wojny, to ile rzeczywiście udało się zrobić dubli z płaczem?
1: Nie pamiętam, że...
2: Ale to było taki... rzeczywiście kilkadziesiąt?
1: Może akurat w tej scenie nie, bo tam pamiętam, to był ostatni dzień zdjęciowy i było pytanie, czy ogolimy kota na łyso, bo jak ogolimy kota na łyso, to znaczy, że już więcej nie będzie zdjęć. A Paweł się bardzo bał i było tak, że najpierw mnie ścieli tak trochę... Ja tylko czekałem na hasło, dobra, golimy go na łyso, nie? Więc za pół dnia było... Bo już po prostu byliśmy wykończeni, nie? Wszyscy byli wykończeni. I jak padło hasło, golimy go na łyso, no to po prostu to wszyscy, wow. Jak już zostałem ogolony na łyso, to też udzieliło mi się taki rodzaj takiej ulgi, nie? Że już więcej nie będzie tych dni. I to pamiętam, że to... Ja raz tylko widziałem zimną wojnę na premierze i to było coś takiego, że jest... No, że ona przechodziła i nie pamiętam, który weszł, ale to pamiętam, że Paweł był też zadowolony, nie? To był jeden z tych dni, kiedy Paweł mówi, dobra, okej, wiesz, to... czujemy wszyscy sytuację, nie?
2: Zapraszam Państwa teraz na krótką przerwę, a potem wracamy do rozmowy z aktorem Tomaszem Kotem. Przypominam, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
2: Do poranków, które zaczyna się z uśmiechem.
3: Do wspomnień, które bawią.
4: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
5: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
6: I do wieczorów pełnych gwiazd.
1: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Szukasz nowego auta, ale bez dużego wydatku na start? Wybierz leasing Kinto One w Toyota Mikołajczak. Już od 675 zł miesięcznie, zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. W racie masz wszystko. Serwis, ubezpieczenie, asystans i auto zastępcze. Ty jeździsz, my zajmujemy się resztą. Toyota Mikołajczak. Leszno, Kalisz, Poznań, Ławica. Zapraszamy do salonów.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Nie ma we mnie jakiejś takiej wewnętrznej zgody na to, że jest wrzesień, ale skoro wrzesień, to wrześniowa Aleja Sław. Przypominam, że słuchają Państwo właśnie tego programu. Tamara Pawlik-Lipska. Dzisiaj rozmowa z Tomaszem Kotem. Za chwilę jej kolejna odsłona. Zostańcie Państwo z nami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duch.

0: Pogoda. 103,4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Cały czas słucham pana opowieści i zastanawiam się nad tym, że właśnie ma pan takie bardzo racjonalne podejście, że to jest praca.
2: Bo to mnie ratuje.
1: Że to trzeba właśnie wyćwiczyć, pokazać pewne rzeczy przygotowane. A z drugiej strony pamiętam swój odbiór bogów, kiedy akurat oglądałam to w jakimś rodzaju, na jakimś playerze i początek włączyłam sobie chyba ze 4 razy, bo byłam przekonana, że to nie pan idzie i to nie pana
2: tak,
1: plecy.
2: Tak, takie dokumentalne wstawki.
1: Tak, że to jest dokumentalna wstawka, więc to jest dla mnie w ogóle aż nie tak. do pojęcia.
2: No ale na przykład a propos, nie, tej transformacji fizycznej, to pamiętam, że Piotrek Woźniak-Starak, właśnie byłem... No, siódma rocznica śmierci. Pamiętam, że Piotrek Woźniak zaprosił nas do siebie tam na Mazury na próby różne, na próby scenariuszowe i ja pamiętam, że wtedy po raz pierwszy podjąłem taką próbę. Ja mówię, dobra, 3 pełne dni chodzę przy tej skoliozie, nie? Przy tym zgarbieniu. Chcę zobaczyć, jak to jest. No, jestem wysokim facetem, chudym, problemy z kręgosłupem co jakiś czas mam, więc muszę sprawdzić, czy dam radę, nie? No, plan trwa 12 godzin. No i teraz, no i faktycznie, kurde, chodziłem te Mazury cały czas tam, próbowałem, no bo to trzeba też jakby, no bo co innego mój zamiar, a co innego, kurde, pełni tej pracy, nie?
1: No tak.
2: Więc chodziłem faktycznie, coś mi tam przeskakiwało, więc jakiś kręgarz pomógł, nie? Mówię, kurde, to jest trudne, ja mówię, dobra. I teraz nagle z reżyserem ustalam, mówię, Łukasz, jest jedna rzecz, będzie czasami bardzo męcząco, nie? Będę bardzo zmęczony, będę chciał pójść na skróty, zrobię... Transformuję się i na przykład będę karykaturalny, a nie chciałbym strasznie uszkodzić jakkolwiek pana profesora, nie? No bo jak człowiek poznaje też historię, spotyka się z rodziną, widzi co chwilę kogoś, kto mówi, uratował mi życie, nie? Zróbcie to, nie? Ten człowiek walczył o innych ludzi, nie? I w zasadzie przy całej masie jakichś, powiedzmy, cieni, może słabszych stron, tak naprawdę słyszę te genialne rzeczy, nie? Kurde, on uratował życie mojemu ojcu, on coś tam, jesteśmy otoczeni historiami typu, czy można logo CPN-u użyć, dobra, znalazł ktoś tam w produkcji za nas faceta, który to robił i on nagle mówi, bierzcie to za darmo, ja nic o to nie chcę, profesor uratował mi życie, nie, i po prostu zróbcie dobry film. I my wsparci tymi wszystkimi słowami, no i teraz, wiesz, ja stoję na planie i mam takie, dam radę? Presja jest tak gigantyczna, bo wszyscy patrzą i tak, czy on będzie religią, nie? A jeszcze wcześniej miałem parę nieudanych filmów na koncie i to było takie, no presja była gigantyczna. Więc na przykład mówię, dobra, Łukasz, tego, czego się boję, to, że mogę skarykaturować, nie? Że pilnujcie mnie, bo ja czasami nie mam tego trzeciego oka, nie widzę, jak to wygląda. I pamiętam, że dziennikarze mi bardzo pomogli, bo przyjechali trzeciego czy czwartego dnia i byli pod wielkim wrażeniem, nie? I to mi dało taką pewność siebie. Ja mówię, dobra, kurde, nie? Panie Zbyszku, jedziemy, nie? Kurde, to musi być dobre, nie?
1: No ale i wtedy z takiej roli też rzeczywiście kończą się zdjęcia pstryk i zaczyna być pan Tomaszem Kotem?
2: Tak, bardzo to chciałem. To było moje zamierzenie. Tak sobie to wyobrażałem, nie? Że to jest takie... Jest jakiś rodzaj żałoby, nie? Bo to jest wielka przygoda. Człowiek się poświęcił temu. Poświęcił się, nie wiem, to trochę pojeździł i powiedzmy, to jest taki moduł półroczny, nie? Kurde, skończyło się jakieś kolejne genialne pół roku, nie? Byłem lekarzem. Oczywiście wtedy trzeba być asertywnym, bo producenci dzwonią i mówią, słuchaj, taki serial lekarzy jest i super by tam było, wiesz? Ja mówię, no tak, a może to jest tak, że wy wiecie, że za rok będzie premiera filmu, w którym jestem lekarzem po prostu i już będę funkcjonował publicznie jako lekarz w jednym serialu, nie? To ja to chyba tak nie chcę, nie? I teraz trzeba asertywnie się zachować, bo to, co wyszło, to teraz my to powielimy i to jest trudne, bo z drugiej strony to jest kuszące, nie? No, pamiętam, że po Bogach na przykład byłem zapraszany do każdego, nie wiem, miałem takie wrażenie, że byłem zaproszony do każdego możliwego programu i wtedy miałem taką refleksję, i tak się rodzą ci aktorzy, co wszystko wiedzą, o kurde, dobra, to nie, ja mnie bardzo przepraszam, lubię wasz program, ale nie pójdę, nie? No po co ja mam tam gadać? Jakby to fajnie, że film wyszedł i fajnie, że się pojawiłem, ale też nie chciałbym... Jestem trochę przeciwnikiem tej teorii, że skoro mam małe dzieci, to napiszę książkę o małych dzieciach i teraz będę ekspertem od małych dzieci, no bo kurde, każdy ma małe dzieci, kto się decyduje na dzieci i to nie oznacza, że jest się od razu ekspertem. Nie?
1: No dobra, ale nie ma na przykład pokusy, żeby się nauczyć się śpiewać, gdy jest się jednak przez jakiś czas Riddlem?
2: Pewnie jest i pewnie nie jeden ma takie zakusy, ale to jest zupełnie co innego. To jest... To też nie zapomnę tego momentu. Jestem w spotku, I mamy taki dzień i od 3-4 dni jeździmy po różnych telewizjach, po radiach i prosimy fanów Ryśka, żeby nam pomogli, nie? Że produkcja nie jest najbogatsza, że stać nas na 500 statystów, potrzeba, żeby było jak najwięcej. Pamiętam, że przyszło chyba ponad 1000 ludzi, coś było bardzo dużo ludzi. Oczywiście w spotku wyglądali jak wycieczka szkolna. No i ja tak mówię tak, panie Janku, bo to jest taka sytuacja, nie, że ja sobie tak to wyobrażam, że muszę naprawdę się wydzierać, a ja nie mam skali Ryśka, więc ja będę to kaleczył, ale chodzi o to, że jak sobie ćwiczę ten synchron, ten lip-sync, bo ja jeszcze wtedy byłem bardzo niezamożnym człowiekiem, więc ja ćwiczyłem, miałem mieszkanie w domu aktora w Krakowie i na czas przygotowań wykręcałem tą słuchawkę od prysznica i ustawiałem pod pewnym kątem lustro od balkonu i ćwiczyłem i sobie na laptopie puszczałem Ryśka, nie? I po prostu ćwiczyłem te ruchy, nie? To było mi dało coś takiego, że po prostu w tym odbiciu balkonowych
1: jechałem z tym. Ale bardzo kreatywnie.
2: No tak, i ten kształt tej słuchawki, nie? Ja wypowiadam, bo jak ja sobie tak ćwiczę i jak czasami jest wieczór, to już tak nie śpiewam, żeby tam nie budzić kolegów i koleżanek, nie? W domu aktora, to wiem jedno, że jak są puste kłapy bez głosu, to tak tu inaczej chodzi wszystko. Mhm. I że tak mi się wydaje, że żeby to tylko nagrać, nie, jak ta kamera będzie blisko, to że muszę się wydzierać tak naprawdę, a ja nie mam skali Ryśka, więc ja będę kaleczył i czy to można jakoś ogłosić po prostu, że to nie wejdzie do filmu. Mówię, a kto ma to ogłaszać? Czy ty to ogłoś? Ja się boję, bo są prawdziwi fani, oni mnie zjedzą. I pamiętam ten moment, jak stanąłem na scenie, tak chwyciłem mikrofon i mam pełny kostium, nie? I ci ludzie tak się zachwycają, jak to myślę, fajnie wyglądam, teraz kurde fajnie zagraj. I mówię tak, szanowni państwo, jest taka historia, nie, że bardzo bym chciał oddać jakby tą tragedię Ryśka i wielkość Ryśka i będę musiał śpiewać na głos, żeby te wszystkie żyły wychodziły. Więc będę po prostu kaleczył, bo nie mam jego głosu, mam genialny głos, nie? Więc błagam, nie zlinczujcie mnie, jak wam się to nie będzie podobać, bo w filmie będzie głos Sebastiana Riddla, syna, nie? Mm-hmm. I to będzie naprawdę miało ręce i nogi, nie? A teraz jakby, to będzie trochę kiepskie, nie? Ubezpieczam, nie?
1: Do tego tematu wracamy dosłownie za chwilę. Tomasz Kot jest moim i państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Dziś gościem Alejsław Radia Pogoda jest aktor Tomasz Kot, a między innymi już w poprzedniej części naszego spotkania wspominał swój udział w filmie Skazany na bluesa. Posłuchajcie Państwo, co jeszcze powiedział o tej roli.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: To są takie momenty też, takie okruchy zawodowe, które trzymam, które jak sobie przypominam, to zawsze mnie to jakoś tak bardzo porusza w środku. Oni wszyscy zaśpiewali ze mną, nie? Whisky. Wszyscy się wydzielali, nie? To było takie... Ja po prostu nagle tak miałem taką namiastkę przez sekundkę, mówię, no dobra, to ja jestem tu w spotku, nie? Hmm. 1000 osób ze mną śpiewa, nie? No dobra, a co czuje Freddie Mercury na Wembley? Albo podsiadło na Narodowym, nie? Jakby... To jest tak, że ja dostaję coś w mikroskali, nie? Nawet jeżeli odtwarza się to filmowo i na ekranie to będzie wyglądać podobnie, to ja tylko mam mikroskalę, jakąś namiastkę, nie? I teraz mam takie... Jezus Maria, nie? Jak w ramach promowania Kleksa uczestniczyłem jako Kleks, odpalaliśmy wizerunek Kleksa na koncercie Sanach, 60 tysięcy ludzi, nie? I tam ktoś powiedział, to jest doświadczony aktor, zdajcie się na doświadczonego aktora, to ja wiem, moje doświadczenie jest takie, że na jakiejś nocy kabaretowej byłem w jakiejś takiej otwartym amfiteatrze i tam było może, nie wiem, ze 3000 ludzi, nie? To jest moja największa publiczność, do której grałem. Ja mówię, człowieku, to jest 60 tysięcy, to jest cały stadion, ja nawet nie wiem jak... W psychologii jest takie bardzo ciekawe pojęcie, że są pewne rzeczy, których nikt nigdy nie sprawdził jeszcze, bo my jako ludzkość nie doszliśmy technicznie do tego punktu. Czyli na przykład psychologowie abstrakcyjnie zakładają, to się nazywa syndrom znikającej kulki, czyli możemy się przygotować na Ziemi, na podróż kosmiczną najlepiej jak możemy, ale nikt nie wie, jak zareaguje ludzka psychika w momencie, w którym...
0: W tej rzeczywistości.
2: W którym Ziemia, od której się oddalasz, po prostu... znika, nie? Jest tylko kropką maku i jej nie widać. I teraz nie wiadomo, co ci kosmonauci, którzy będą zdobywać kosmos, nie, jakie mechanizmy w nich zajdą, no bo tego nie ma jak sprawdzić. Nie ma jak tego przesymulować, nie? I tak sobie myślę, kurde, to dokładnie tak jest, nie? To jest... pewnych rzeczy po prostu jest, możesz sprawdzić w namiastce, w symulacji, nie? I pamiętam, i mówię tak, ja mówię, kurde, ja tam wyjdę, ale ja nie wiem, jak ja się... Ja nie wiem, nigdy nie przeżyłem podobnej przygody, nie? I pamiętam, jak wychodziłem na ten koncert jako Kleks i ta Zuzia w Sanach tam śpiewała, nie? I miałem takie... Wiesz, to nie było tak, wiesz, super, że ja tu jestem, tylko patrzyłem na Sanach i mówię, jaką trzeba mieć psychę, żeby to unosić od 2 godzin. Tym bardziej, że wiedziałem, że każdy gościnny artysta, to tam były takie łamiące się nogi trochę, nie? Cześć, Wołtasz, tu jesteś super, fajnie. A ona tam od 2 godzin szaleje, nie? A autokary z całej Polski przyjechały i po prostu... ja mówię tak, ja pierdzielę, nie? Szacun. Więc ja nie mam takich aspiracji, że skoro, nie wiem, skoro udawałem piosenkarza, to będę piosenkarzem, bo to naprawdę jest osobny, jakiś osobny strzał, nie?
0: Ale jakoś udało się panu wtedy przebrnąć przez tę tremę, czy jednak rzeczywiście
2: tak,
0: był ten efekt trochę paraliżujący?
2: Był. Ja sobie wtedy ustawiłem swoją głowę tak. Ja mówię, dobra, jeżeli... No bo to jest, no powiedzmy, nie wiem, ktoś z tłumu cię chwyci za rękaw albo za brodę, zerwie brodę. No człowiek musi troszeczkę posabotować sobie swoją wizualizację, żeby móc ewentualnie się przygotować na różne czarne scenariusze. Mm-hmm. Broda była zawsze problemem, bo ona była taka krucha i pamiętam jedno... Kurde, córka pewnej celebrytki była na planie i mi ją urwała i to był jakiś mega problem, nie? I taki, mówię, Boże, zaraz zwariuję. Więc na przykład o te rzeczy się bałem, nie? Że szalik mi ją przyblokuje, nie? Że mikroport, że te kable, odsłuchy, nie? Że jest cała masa rzeczy, które trzeba starać się przewidywać. Mhm. Ja mówię, dobra, jak to mi odetnie, coś pamiętaj, nie? Jeszcze mało tego, no ja nie wiem, jaki jest ten Kleks, nie widziałem filmu, on się cały czas montuje. Jesteśmy 3 miesiące przed premierą, nie wiem, w jakiej formule to wyskoczy. Więc mówię, dobra, pamiętaj, nie, to jest... Jeszcze to był ten moment też, że naprawdę cała Polska czekała na to, nie? Ja byłem przeszczęśliwy to, że mogę z Piotrem Franceskim być na planie, nie? Naprawdę tam kawał serducha ludzie zostawili na tym planie i pamiętam, że... A jak wejdziesz w abstrakcyjne myślenie, jak cokolwiek odpłyniesz, nie? No bo to też jest możliwe. Nie wiem, po prostu nie wiem, nigdy nie byłem. Ja mówię, dobra, pamiętaj, tutaj jest postać, tutaj tego, jesteś obok Sanach i jakby takie, dobra, okej. Okay. Pamiętam, że ten facet, który sprawdzał mi, czy mam oba odsłuchy, czy działają, to było śmieszne, że przed samym wejściem działa, nie, stoję. I on odbierał też moje takie zdenerwowanie, bo ja wiedziałem, że to jest ostatni moment, w którym to jest takie, wchodzimy, nie, jakby trzeba już, teraz już maska gra, nie. I pamiętam, że tak szedłem, bo ja musiałem przejść przez ten tłum, nie? Tam była ścieżka wyznaczona i na wyspę, na której była Zuzia i tak

0: A Zuzia śpiewała i ten mikrofon tak ją... Nie, i nagle ja zatrzymałem, zobaczyłem, że tak ją tak delikatnie ją tak musnął i tak przyjąłem taką pozycję, że ją tak słucham z takim zainteresowaniem, nie? I nagle mam, a w głowie mi leci podwójny scenariusz. Kleks wybił jedynki.
1: Wszystkie możliwe nagłówki.
0: No bo gdybym mocniej chwycił, gdyby to sitko uderzyło moc, wiesz, i mam takie Jezus Maria, zaraz zawału dostanę, nie? A tam wszystko, te wszystkie ręce chcą się dotknąć.
1: Przyszedłem gościnnie, zepsułem.
0: Druga rzecz. Ja wiem, jak działa jedno rozproszenie, nie? I teraz jak trzeba mocno oddziałać z psychiką, żeby to zniszczyć i ciągle się utrzymać w roli, nie? I myślę sobie tak, a co jak ona właśnie też o tym myśli, nie? I śpiewa piosenkę w tej dyscyplinie rytmicznej i mówi, kurde, dobrze, że mi jedynek nie... I mam takie, czy ja będę miał szansę z nią pogadać po mnie? Czy ja będę...
1: Udało się?
0: Tak, wszystko spoko. Potem ją spotkałem w jakimś radiu, mijaliśmy się i ten, i ja mówię, słuchaj, strasznie ci za to. Ja w ogóle nie pamiętam, w ogóle luz, stary, to jest... Ja mówię, bardzo ci dziękuję, Zuziu, wiesz, wielki szacun, że unosisz takie rzeczy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

a już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

0: reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Dziś Waleisław gości Tomasz Kot. Aktora możecie zobaczyć Państwo między innymi w najnowszej produkcji, która już dosłownie za kilka dni w kinach, 100 dni Misja Zeus. To jest druga część filmu, który pojawił się w ubiegłym roku w kinach, który nosił tytuł 100 dni do matury. No i właśnie premierę tej pierwszej części tych 100 dni wspomina na naszej antenie Tomasz Kot.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: To jest przygotowywanie się, no i też konsekwencje wielkich ról. A gdy ma tam taką pan trochę mniejszą rolę, tak jak na przykład właśnie teraz w Misji Zeus, to przygotowanie też jest takie wielowarstwowe?
3: To oczywiście to przeróżne rzeczy są. I też takie wielkie przygotowanie też się nie zdarza za często, nie? No bo to jest proste. Na przykład jak miałbym zagrać księgowego i nie mam ani jednej sceny w biurze, to nie potrzebuję żadnych przygotowań. Po prostu mówię, że jestem księgowym. Nie? Jeżeli teraz miałem ciekawe zadanie, będzie taki film Mr. Drums. Genialny scenariusz, nie? To po prostu szczęka mi opadła. I on w jakimś sensie nawiązuje do Skazanego. Nie? W jakimś sensie tam jest jakiś taki rodzaj kody, nie wiem, powiedzmy, półżycia, nie wiem jak to nazwać. Genialny scenariusz. I teraz jedna rzecz, musisz się nauczyć grać na perkusji. Nie? Ja mówię, stary, ale to jest w ogóle niemożliwe. No ale chodzi o to, że mamy to tak pięknie rozpracowane, że niektóre partie jakby trzeba tam tylko opanować. Strasznie się wciągnąłem, nie? Tak, no bo ja wiedziałem, że mam zawsze jakiś problem tam z poczuciem rytmu. I jak myślałem sobie o perkusistach, że wszystkie kończyny działają niezależnie, to dla mnie było nieosiągalne, nie? I nagle trafiam na przepięknych, fantastycznych ludzi, fachowców i mówią, stary, to są ćwiczenia, to się wyrabia, nie? To jest w ogóle, to jest... I nagle jak pierwszą pętlę zrobiłem, nie? To mówię, oj, kurde, to jest niesamowite. To kocham w tej pracy, nie? Że zawsze mi się otwierają jakieś drzwi i zawsze ktoś mnie wpuszcza i nie ma tego teatru takiego na zewnątrz, no my to zawsze, to tylko jest od razu konkret.
2: Ale to też ciekawe, no bo akurat perkusista trzyma cały zespół.
3: Tak.
2: W ryzach rytmicznych.
3: Tak. I to było. I też jak zrozumiałem, co mnie czeka, że to nie będzie łatwe, to pomyślałem sobie, kurde, zaraz mam 50 lat, zrobię sobie prezent, nie? Czyli jakby zredukuję to, co zawsze myślałem, że będzie do końca, czyli mam problem z pożyciem rytmu, właśnie się go nauczę, nie? Jakby nauczę się go, nie wiem, wytwarzać.
2: Okej, nie wiem, nie znam się na tyle, żeby stwierdzić, czy jest to rzeczywiście możliwe, jest?
3: No po prostu, no nie będzie to już taką moją słabą stroną, jak do tej pory było, nie? Bo pamiętam, że przy zimnej wojnie to był naprawdę problem, tam doszło do takiej pomyłki, że nikt nie zaopiekował się tą stroną, że moja ten Wiktor jest dyrygentem, nie? Więc ja się uczyłem różnych rzeczy. Z Marcinem Maseckim bardzo dużo czasu spędziłem, ale kurde, tą o tej dyrygenturze, nie wiem, no po prostu ktoś prowadził przygotowania i byłem przekonany, że to jest w pełni świadome. Na ostatnią chwilę się okazało, że dyrygenturę trzeba jeszcze podkręcić, nie? I to była jakaś naprawdę wielka, w wielkim stresie walka. I wtedy zrozumiałem, to jest coś, kurde, szkoda, że tak olewałem zajęcia rytmiki na studiach.
2: Z tego, co pan opowiada, to jakby nic, tylko rzeczywiście zostać aktorem, bo można przeżyć chyba wiele żyć, chociaż może to
3: można,
2: trochę górnolotnie
3: ale...
2: brzmi.
3: Tak, tylko że to jest strasznie ważne, super, że o tym wspominamy. Ja jestem w tych paru procentach, co żyją w pełnej satysfakcji, dobrze zarabiają i wybierają. I to jest tylko kilka procent. Mam moi najwięksi przyjaciele, to też aktorzy, pracują w mniejszych miastach, w teatrze, znam absolutnie ich realia, wiem, z czym się zmagają i to jest zdecydowana większość zawodowa, nie? I ja też kończąc szkołę wiedziałem, że żeby tak się udało, nie? Żeby gdzieś etat załapać, żeby gdzieś dorobić w radio i czytać te reklamy, nie? Już od jutra, tam, nie? Bo pamiętam, że na studiach to cały czas było tak, że jeździliśmy do tak zwanych łowców dźwięków i ja mówię tak, ej, bo tam wiesz, bo koledzy tam wiesz, no nie będę wymieniał nazw, ale no i było tak, wiesz, dobra, tam wiesz, no, spróbuj przeczytać tam. To i to, nie wiesz.
2: Pralki, lodówki.
3: Zadzwonimy, nie? No bo każdy chciał, wiesz, każdy tak, też mogę basem, nie? Też.
2: To ktoś umiem.
3: I tak dalej, nie? I to, ale to ważne, żeby wspomnieć, bo taka historia, jak ja opowiadam oczywiście o mojej rzeczywistości, ona jest bardzo ciekawa, ale na tym samym planie też będą ludzie, którzy bardzo się cieszą, że dostali tą dniówkę i Tylko że to nie jest to samo, to za tym idzie, nie wiem, jakiś rodzaj opieki, przywileju. To nie, to co ja mówię, nie odzwierciedla tego zawodu. Nawet, nie wiem, w połowie. Nie? Znaczy, przepraszam, pogubiłem się troszeczkę.
2: To, co jakby...
3: Ale tylko technicznie. Mhm. To nie jest obraz zawodu, nie? To jest tak, że czasami ktoś tak niesprawiedliwie mówi, co to za praca tam, pośpiewa, potańczy i tak dalej. Są myślę, tak, tylko że zdając do tej szkoły, stoisz w szeregu, nie wiem, z tysiącem osób, a dostanie się tylko tam 15. I potem, jak jesteś w tym niby gronie wybranym z tysiąca, to można założyć, że może jedna, dwie osoby z roku będą miały fajną sytuację, nie? Mhm. Lepszą jakąś. Nie mówię tutaj, że będą grali główne role, nie? Po prostu lepszą sytuację. I jak już zbierzemy sobie, nie wiem, przez 10 lat się uzbierze kilkuset aktorów, którzy mają papiery państwowej szkoły i wychodzą, i teraz weźmiemy jedną, dwie z każdego roku, no to zostanie nam, nie wiem, 30 osób i powiedzmy parę osób z tych 30 będzie grało w filmach i będzie wybierało scenariusze, nie? To mówimy o takim ułamku. Mhm. A trzeba też pamiętać o tej całej masie, która nie załapie się w zawodzie. Nie załapią się, po prostu to nie wyjdzie, okaże się, że to był błąd i nie wiem, i może powinienem być bardziej reżyserem, może bardziej... Oczywiście umiejętności ze szkoły teatralnej przydają się wielu, na przykład paru moich kolegów jest dziennikarzami, nie? I to jest ciekawe, że oglądam, mówię, o kurde, o, to kumpel, nie? Dwa lata niż... albo kumpel z roku jest dziennikarzem, albo że oczywiście można się odnaleźć i te umiejętności na pewno pomagają i wpływają, ale to nie jest kolorowy świat, nie? To jest takie, jak ktoś mnie pyta, co by pan powiedział, żeby zachęcić, ja mówię, nic. Ja nikogo nie zachęcam, bo jak ktoś to czuje, to i tak to będzie robił. Mhm. Bo ten przymus będzie taki jak u mnie, tak sobie wyobrażam, i po prostu musisz to robić, nie? No nie teraz to, nie, to nie wiem, to innym razem, albo, ale ja to będę robił, bo ja to, nie wiem, no tak czuję, że kocham, nie?
0: Proszę nie odchodzić się zbyt daleko od radioodbiornika do naszej rozmowy z Tomaszem Kotem. Wrócimy za kilka chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czyli ten przymus w panu był od zawsze.
2: Takie
1: do grania.
2: Coś, no, od tego odkrycia, nie? Od odkrycia, że to jest takie miejsce, w którym ja się poczułem tak wyjątkowo, że naprawdę bym chciał, nie? I to jest strasznie ważne. Natomiast nie mam w sobie w ogóle czegoś takiego, hej, jeśli chcecie zostać aktorem, to no to się poważnie zastanówcie, bo to jest ciężka praca, nie? To tak bym powiedział. Natomiast nie mówiłbym tak, no to musicie zrobić to, żeby być... To myślę, kurde, jest dużo szkół teatralnych, jest bardzo duży tłok w tym zawodzie i po prostu najlepsi są ci, którzy mają taką autentyczną pasję, a jeżeli mają autentyczną pasję, to nie trzeba ich zachęcać, nie? To jest po prostu...
1: Zrobią wszystko, żeby jednak być aktorem.
2: Tak.
1: To tak zapytam wprost, bo tutaj trochę pan też powiedział o tym, że niektóre propozycje pan odrzuca, może pan wybierać. To ten procent odrzuconych do przyjętych duży jest?
2: Duży jest, duży. Duży, dlatego że i to w każdym przypadku, to mam wrażenie, że mechanicznie to zawsze wygląda tak samo. Dobrze ci idzie, jest sukces, dużo się o tobie mówi, to każdy cię chce, nie?
1: Aha.
2: Na chwilę. I teraz, no wiadomo, że jeżeli robimy taki film jak, nie wiem, Zakopiańscy Dżentelmeni, no to jest takie pełne zanurzenie, bo trzeba się przygotować, tego boja poczytać, nie? To mnie też zafascynowało tak prywatnie, ten okres, ten czas. I teraz sytuacja jest taka, że jeżeli ja poświęcam całą energię i mam bardzo ułożony świat i wiem, że zdjęcia się kończą wtedy, nie? I mamy podpisaną umowę i agencja wynegocjowała stawkę, no jest ten bezpieczny świat, w którym jestem, oddaję się pracy i nic mi innego nie obchodzi, to wszystko, co w tym terminie jest zaproponowane, po prostu albo schodzi na później, albo musi być odrzucone, nie? Mhm. I tu ja też nie uprawiam czegoś takiego, że do 16 zagram w tym filmie, od 17 pojadę tam dograć jeszcze, nie?
1: Byłoby to trudne chyba.
2: Pozornie tak, ale też sami reżyserzy tego chcą, nie? Bo na przykład dostaję, słuchaj, 2 dni, tam, wiesz, to ja mówię, no ale ja tutaj kończę 14, 18, już jestem na wyjeździe, 16, 17 mi to pasuje. Ja mówię, no ale ja chcę powiedzieć, że
1: kiedyś chciałbym się wyspać.
2: No wyspać, ale też no, czekają na mnie dzieci, jestem w niedoczasie. Nie widzę takiej możliwości, ale mógłbyś przyjechać. Mógłbym na przykład nie spać, nie, i po nocach też coś robić i tak, nie, jakby, ciężko to zrobić, więc de facto tych odrzuconych rzeczy jest dużo, natomiast nie lubię mówić o odrzuconych, bo jeśli na przykład jakiś aktor to zagrał, to wydaje mi się, że jedyne możliwe traktowanie to jest takie, po prostu on tam miał zagrać i tyle. Jakby nie ma sensu stawiać ludzi w jakimś takim dylemacie, kto powstał film, nie? Ktoś zainwestował wielkie pieniądze w ten film, ktoś miał wielkie nadzieje, powstał z taką, a nie inną obsadą i nie ma sensu sobie, po latach można sobie gdzieś tam wyobrażać, nie? Ciekawy jest przypadek, jeśli chodzi o amerykańskie kino, James Caan, który grał najstarszego syna w Ojcu Chrzestnym. Zagrał go tak brawurowo, że w zasadzie wtedy się mówiło o dwóch postaciach, nie? O nim i o Alu Pacino. I wszyscy byli przekonani, że James Caan będzie jednym z tych tuzów, który zdominuje kino, a on odmówił paru rzeczy, w które nie uwierzył, między innymi Lot nad Kukułczym Gniazdem. Jak Miloš Forman chciał głównie Caana i mówił, że ta energia mu pasuje, nie? Że to jest, że zobaczył tego syna w Ojcu Chrzestnym, on mówi, sorry, ale to jest jakiś film, dużo gadaniny i tak dalej. No i Nicholson to wziął, nie? I po latach możemy się zastanawiać, nie? To może byłoby ciekawe, może nie? A w sumie, kurde, no, ciężko sobie wyobrazić, że ktoś inny to gra, nie, od Nicholsona, nie?
1: No właśnie, czasami nawet po piosenkach widać, że ktoś wykonywał pierwszą wersję, a potem dopiero ta druga stała się tak naprawdę pewnym kanonem.
2: I tego nikt nie wie, nie?
1: Tak.
2: Bo też jak czasami z muzykami rozmawiam, to mówię tak, no stary, no piszesz numery i jesteś przekonany, że te dwa będą, a tutaj ktoś coś innego, nie? I teraz nie wiadomo, na jakiej zasadzie ludzie szaleją na tym utworze, a tamten nie. To taka tajemnica, nie?
1: To gdzie niebawem jeszcze pana zobaczymy? Możemy coś zdradzić? Jakieś zdjęcia trwają?
2: Tak, teraz, o Boże, ale chyba nie mogę mówić, w czym jestem. Na pewno zagrałem to, co mogę mówić i to, co odpalono, to jest film Małysz. Jestem bardzo ciekawy, bo byłem naprawdę w szoku. I nasi filmowcy są bardzo kreatywni. I byłem pod wielkim wrażeniem pracy z Bartkiem Deklewą, który grał Adama, świetny aktor. Ale też to, jak oni rozkwinili, że nasi aktorzy w tych strojach z koszków i miałem taką fajną scenę tam. Grałem Ediego Federera, który załatwia kontrakty Adamowi. wydaje. A ja gdzie stoję? No ty stoisz tam tutaj przy zeskoku, wiesz, bo chłopaki będą skakać, tylko pamiętaj, ty jesteś obyty, nie, bo ty jesteś były skoczek. Ja mówię, no, kurde, stoję normalnie na skoku. Tak jak wszyscy to oglądamy w telewizji, nie, że są te najazdy, no ale no, kto tam wejdzie? Kto będzie chodził po tym miejscu, gdzie oni lądują, nie? No, to jest takie... To kocham w tej pracy, nie? Że, mm-hmm. że masz immunitet, żeby wchodzić tam, gdzie normalnie nie można wejść, nie? No i ja mówię, dobra, okej, nie? Jest takie, drodzy Państwo, że jak się jest tak na samym zeskoku, to ta taka górka, na której oni spadają, zasłania... No tak jakby, no zasłania, po prostu jest tak, że z daleka się widzi, jak tam ci kaskaderzy, czy tam ci skoczkowie są w tych kostiumach, nie? Aha. Nasi aktorzy są przygotowani do pomianki. I kurde, ja mam, no dobra, i przez kamerę ustawiam przez radio. Bliżej, bliżej, bliżej, o, za 2 metry bliżej. No dobra, podchodzę i w pewnym momencie nie widzę tylko tego garba, nie? Jak mówię, kurde... Ja mówię, dobra, stoimy, nie? I pamiętam, jak pierwszy poleciał, ja tak... Jest taki strach, że zaraz cię uderzy tą nartą. Oczywiście to jest daleko, jakby naprawdę wszystko jest bezpiecznie. Nie? I tak, Boże, co za życie, nie? Cały czas jestem gdzieś w jakimś dziwnym miejscu. Niesamowite to było. Także Małysz, bardzo jestem ciekawy tego filmu. Nie mogę się doczekać tego Mr. Jamesa, bo to było jakoś bardzo dużo emocji tam włożyłem. I reżyserem jest młody facet, który... No, bardzo mnie zachwycił, bardzo mu kibicuję. Maciej Aleksander Bierut, bardzo fajny gość. Polecam Państwu serdecznie jego twórczość. Taki staroduszny człowiek, bardzo młody, ale ma pięknie w głowie. To, co teraz robię, to będzie seria, to w przyszłym roku wyskoczy. I kurde, chyba coś jeszcze robiłem, ale już nie pamiętam.
1: Ale generalnie dzieje się.
2: Tak, dzieje się, no.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim serdecznie. I Państwa gościem był Tomasz Kot.
2: Dzięki bardzo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jeśli czują Państwo niedosyt tego spotkania, to oczywiście zapraszam na radiopogoda.pl. Tam znajdą Państwo całą naszą rozmowę. Zresztą nie tylko z Tomaszem Kotem. Tamara Pawlik-Lipska. Do usłyszenia jutro po 18:00.

0: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Została ostatnia reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Radio Pogoda. 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
5: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W programie będzie o Fundacji Panda Team.
6: Fundacja Panda Team jest fundacją, która wspiera w żałobie dzieci, młodzież, dorosłych. Właściwie, no można powiedzieć, wszystkie osoby, które mierzą się z tematem straty bliskiej osoby. Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team imienia Michałka Tarachowicza. Taką naszą misją, można powiedzieć, jest to, żeby nikt nie czuł się sam w swojej stracie, żeby każda żałoba była uznawana, żeby była widoczna, żeby edukować w tym temacie, który jest bardzo powszechny, a bardzo gdzieś tam spychany i takim obrós wielkim tabu.
5: No właśnie o tym się nie mówi. Wielu ludzi nie wie, jak się zachować w takiej sytuacji, a często osoby, które są w tej żałobie, zostają po prostu same.
6: Dokładnie tak. I właściwie jesteśmy, w Poznaniu jesteśmy jedyną organizacją, która pozarządową, która wspiera w żałobie i się tym specjalizuje, również w całej Wielkopolsce, a w Polsce właściwie drugą, nie licząc oczywiście hospicjów, które też, czy innych tego typu organizacji, jednak u nas jest to głównym działaniem. I rzeczywiście osoby, które do nas przychodzą, czasem przychodzą po wielu latach od straty i już wcześniej czując się bardzo samotnie, bardzo niezauważane w tym. I myślę, że coś, co właśnie wiele osób łączy, to jest ta potrzeba niebycia samemu w tym, potrzeba tego, żeby być w tym zauważonym, w tej swojej samotności, w tym swoim cierpieniu, w swojej żałobie. Przede wszystkim można powiedzieć tyle, ile się chce powiedzieć. Mamy różne formy działalności, mamy zarówno grupy wsparcia, jak i oczywiście spotkania indywidualne z psychologiem, z asystentami też w żałobie, z interwentami kryzysowymi. Mamy też takie spotkanie bardziej, nazwijmy to luźne, czyli powiedzmy takie trochę z elementami arteterapii, trochę warsztatowe. Mamy osobne spotkania dla mężczyzn. Tych działań jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę na niektóre można przyjść i po prostu być, nie trzeba nic mówić, a wszystkie informacje na temat wszystkich naszych działań są na naszej stronie internetowej pandateam.pl, ale też w mediach społecznościowych i tam jest w sumie najbardziej aktualne to Facebook, Instagram, tam nas można znaleźć, tam wszystkie zapisy na wszystkie nasze działania. Można też po prostu zadzwonić i porozmawiać z nami, bo może ktoś nie wie, czego potrzebuje w tym momencie, czy bardziej grupy, czy bardziej indywidualnego spotkania, to też może się do nas po prostu zgłosić, napisać lub zadzwonić i my wtedy wspólnie się możemy zastanowić, co dana osoba potrzebuje w swojej sytuacji.
5: Są spotkania dla mężczyzn, bo powiedzmy, że tak się mówi, że kobietom tu łatwiej uzewnętrznić się, mężczyźni często gdzieś zostawiają to w środku, ale nie oznacza to, że to cierpienie jest mniejsze. I jak pomóc tak się tutaj pozbierać, kolokwialnie mówiąc?
6: To prawda. Jest tak, że my w toku działalności zauważyliśmy to, że rzeczywiście no, mężczyźni rzadko korzystają z naszych spotkań i z pomocy u nas, dlatego stworzyliśmy no, taką przestrzeń, w której no, po prostu, która jest tylko dla nich i rzeczywiście no, głównie tutaj ojcowie po stracie dziecka przychodzą i w takim męskim gronie po prostu gdzieś tam rozmawiamy, mamy różne tematy, jest to też przestrzeń, żeby trochę sobie po prostu porozmawiać, czasem się wymienić różnymi, czy pomysłami, czy czasami nawet pasjami się podzielić. Jest to jakaś taka po prostu też rodzaj budowania takiej społeczności właśnie trochę innej niż taka grupa mieszana w innych, na przykład na grupie wsparcia, czy w innych działaniach. No na pewno dużo to daje, ta taka siła od innych mężczyzn. I też znowu to, co już wielokrotnie mówiłem i powtarzamy bardzo często, można po prostu przyjść i być, nie trzeba nic mówić. Wcale nie trzeba mówić o tym, co się wydarzyło. Można po prostu być i słuchać, można być i milczeć. Można tak naprawdę wszystko. Tutaj nie chodzi o to, żeby opowiadać ze szczegółami. Tu chodzi o to, żeby po prostu no, gdzieś tam być w gronie ludzi, którzy rozumieją, czy chociaż trochę rozumieją to, co przeżywamy.
5: To są ludzie, którzy też przeżyli to samo, czy podobne historie i dzięki temu czują taką jedność, takie wsparcie.
6: Tak, to są dokładnie, to są najczęściej ojcowie, którzy przeżyli śmierć swoich dzieci i no i oni po prostu, no tutaj wiele słów nie trzeba, no po prostu fakt, że ktoś się pojawia, to już jest właściwie bardzo wymowne i wiele nie trzeba więcej nam do informacji. A jest to na pewno przestrzeń, która bardzo pomaga na pewno nie być w tym samemu.
5: Są spotkania dla mężczyzn, ale mogą też przychodzić całe rodziny, prawda?
6: To jest ważne. My nigdy nie pytamy jakby o jakiś status, że tak powiem. Czyli można przyjść samemu, można przyjść z kimś, można przyjść...
5: Po prostu z drugą połówką.
6: Dokładnie, z drugą połówką, czy też nawet się zdarza czasem, że przychodzi na przykład mama z córką, na przykład dorosła córka, przepraszam, ze swoją mamą, ale też no, to widać bardzo w działaniach, my wspieramy też dzieci i młodzież i to też widać tam, że tam to przychodzą często całe rodziny po prostu, czyli dzieci przychodzą z rodzicami, czasem jeszcze babcia, dziadek się pojawiają co jakiś czas, także to jest takie wsparcie, którym opiekujemy się całą rodziną wtedy i ta cała rodzina korzysta wtedy z naszej pomocy.
5: Ta pomoc jest bezpłatna?
6: Tak, pomoc jest finansowana, jest bezpłatna, finansowana z przeróżnych źródeł. Mamy też kilkuletnie takie różne finansowania, a też miasto Poznań nas bardzo w tym wspiera, więc ta pomoc jest bezpłatna i każdy może skorzystać, jeżeli tylko tego potrzebuje, z takiej pomocy.
5: Jeśli ktoś nas słucha i potrzebuje takiej pomocy, chciałby się zgłosić, to może zachęćmy właśnie, jakie kroki tutaj poczynić i jak to będzie wyglądało w praktyce.
6: Najlepiej jest wejść na naszą stronę internetową, na której jest konkretna zakładka, że potrzebuje pomocy i po prostu tam wybrać tak naprawdę no, konkretny jakby rodzaj tej pomocy, czego się potrzebuje. I tam już dalej pokieruje zarówno jest formularze, które tam są, które trzeba wypełnić, ale też są po prostu podane numery telefonów, e-maile, na które jeżeli ktoś na przykład nie wie, jak wypełnić, albo się waha, albo kogoś może też, no po prostu technicznie może ktoś nie umie, albo się boi, to też można po prostu do nas zadzwonić i się z nami skontaktować w ten sposób, rozmawiając z nami, a wtedy myślę, że no na pewno nikogo nie zostawimy bez pomocy. To jest, to też jest ważne, że ktoś, jak ktoś się do nas zgłosi, to na pewno tą pomoc uzyska.
5: Nie zapominajmy o tym, jeśli potrzebujemy takiej pomocy, czasami wystarczy jeden telefon. Oczywiście nikt nikogo tutaj do niczego nie zmusza. To jest nasza decyzja, czy my chcemy właśnie taką pomoc w takiej formie przyjąć.
6: Dokładnie tak. Tutaj jest bardzo duża dobrowolność. Czasami też jest tak, że po prostu rozmowa wystarczy. Czasami jest tak, że ktoś dzwoni, a wraca do nas po długim czasie, gdy po prostu czuje, że to jest ten moment. Czasem dzwoni ktoś bliski, że ma kogoś w otoczeniu, kto przeżywa właśnie żałobę, kogo dotknęła jakaś tragedia. I to też jest, to też w takiej sprawie też można się z nami kontaktować. No ale też mamy też wszelkie działania edukacyjne, dużo szkoleń różnych, warsztatów, webinarów i tak dalej, więc też można śledzić i samemu się też doedukować w tym temacie, więc to też jest taka przestrzeń, gdzie można też po pierwsze uzyskać pomoc, ale po drugie też zwiększyć swoją świadomość, wiedzę na temat właśnie żałoby, zdrowia psychicznego, kryzysów.
5: Można znaleźć wszelkich informacji w internecie, można do Was zadzwonić, a kto chce przyjść osobiście, gdzie dokładnie mieścicie się w Poznaniu?
6: Mieścimy się na Ramowicach, na ulicy Bolka 8A przez 1 i tam mamy takie miejsce, które nazwaliśmy Hope Spot, miejsce z nadzieją, który jest takim miejscem przytulnym, w którym właśnie mamy zarówno gabinet psychologiczny, jak i salę warsztatową. Natomiast nadal zachęcam do tego, żeby też nas śledzić, bo powoli się nie mieścimy w tej naszej przestrzeni, więc kto wie, może lada moment będziemy gdzieś się przenosić, natomiast o tym na pewno będziemy informować i na pewno się takie informacje pojawią. Na ten moment jesteśmy właśnie tam i zapraszamy, no ale też bardzo dużo naszych działań odbywa się po prostu online. Jeżeli ktoś po prostu nie chce, boi się, czy po prostu są jakieś bariery, które uniemożliwiają przyjście, to można też skorzystać z takiej pomocy zdalnej.
5: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
6: Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team.
5: Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Dzięki.
5: A z Poznania przeniesiemy się teraz w okolice Śremu. Będzie o zwierzętach. Za nami wakacje. Wiadomo, wakacje często niestety ludzie porzucają psiaki. A jak było w tym roku? Posłuchajcie Grzegorza Kałużnego ze schroniska w Gaju, niedaleko Śremu.
7: Mamy coraz mniej psów, które są porzucane, oddawane na okres wakacyjny. O czym to świadczy? O tym, że drodzy Państwo, jesteście coraz bardziej świadomi tego, że pies jest członkiem rodziny i trzeba odpowiednio zorganizować ten czas wakacyjny. Za to wielkie dzięki, bo naprawdę to jest wynik naszej chyba wspólnej edukacji i świadomości. To jest ta rzecz. Druga rzecz to, że naprawdę poziom psów i kotów w schronisku jest na pewnym stałym punkcie, czyli nie mamy ponad miarę. Oczywiście zdarzają się sytuacje dramatyczne, takie gdzie likwidujemy na przykład pseudohodowlę, to jest oczywiście odosobniona rzecz, ale ten stały odsetek psów i kotów, które przybywają, są na pewnym poziomie naprawdę już coraz lepszym, tak to można powiedzieć. Wakacje za nami, na pewno mnóstwo wrażeń z pobytu z psami na tych wyjazdach wakacyjnych, na pewno dbałość o to, że dbamy w okresie letnim o te zwierzęta, no bo upał nie tylko nam, ludziom doskwiera, ale i coś, co jest przed nami, czyli spotkanie w postaci cyklicznej imprezy, którą nazywamy Jesień Gajowa.
5: A jesień coraz bliżej i właśnie trzeba się przygotować do tego wyjątkowego spotkania.
7: Tak, mamy tę imprezę zaplanowaną na okres właśnie jesienny, prawdopodobnie wrzesień. To jest impreza, która jest skierowana do wszystkich przyjaciół schroniska dla zwierząt w Gaju. Drodzy poznaniacy, drodzy wielkopolanie, droga rodzina Gajowa, że tak powiem, zapraszamy wszystkich na to spotkanie, bo wtedy możemy przyjechać spotykać się z psami, które są i kotami w schronisku, ale też możemy wziąć swojego czworonoga, który został zaadoptowany z naszego lub innego schroniska lub taki, który na szczęście nigdy nie był w żadnym schronisku i przyjechać do nas. To wszystko jest dozwolone, będzie mnóstwo atrakcji, mnóstwo fantastycznych takich pobocznych działań, które na pewno będą atrakcyjne dla Was, ale i przede wszystkim będą atrakcyjne dla tych zwierząt. A może gdzieś pojawi się tam myśl o zaopiekowaniu się pieskiem ze schroniska lub kolejnym pieskiem i wtedy w tym bardzo, bardzo pomożemy.
5: Oczywiście zachęcamy do pomagania zwierzętom. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Mieszkańcy mogą już korzystać z wygodnego traktu pieszego na ulicy Tarnowskiej. Zyskali również przejście dla pieszych i miejsca postojowe. Nowa zieleń będzie posadzona do połowy listopada. Koszt robót to ponad 500 tysięcy złotych. Środki pochodzą z funduszy, które ma do swojej dyspozycji Rada Osiedla Krzesiny, Pokrzywno, Garaszewo. A teraz czas wolny w okolicach Poznania. 12 września szykuje się piknik rodzinny Bezpieczni w powiecie poznańskim. To wydarzenie, które od lat łączy edukację z dobrą zabawą. Tradycyjnie piknik odbędzie się na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 8 w Bolechowie. Początek w samo południe, finał o 16. Na uczestników czekać będzie bogaty program atrakcji. Wśród nich m.in. symulator dechowania. Dzieci znajdą specjalną przestrzeń do zabawy z dmuchańcami, karuzelą i kącikiem plastycznym. Na scenie pojawi się Mezo.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
5: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, w którym sporo tematów z naszego miasta.
8: Aktywnie w Poznaniu.
5: Już teraz coś dla cyklistów. Zachęcam do wysłuchania dłuższej rozmowy. Odnoszę wrażenie, że poznaniacy, poznanianki coraz chętniej wsiadają na dwa kółka i tak przemierzają przez nasze miasto.
9: No widzimy faktycznie naprawdę duże tłumy poznaniaków, poznanianek na trasach rowerowych. Karol Raniszewski, Rowerowy Poznań. Oczywiście, zimą trochę mniej, latem trochę więcej, to jest oczywiście naturalne w każdym mieście. Natomiast no, rzeczywiście widzimy, że na niektórych trasach ten ruch już jest taki, że w niektórych okresach roku rzeczywiście już jest tłoczno wręcz.
5: Jakie miejsca są najbardziej oblegane przez właśnie mieszkańców, mieszkanki naszego miasta?
9: No my mamy ten komfort, że mamy na bieżąco liczony ruch rowerowy za pomocą liczników rowerowych i one na bieżąco rejestrują nam ten codzienny ruch. No i na pewno takim absolutnym topem, jeżeli chodzi o trasy rowerowe, stały się mosty berdychowskie. Co ciekawe, to nie są przejazdy tylko rekreacyjne, ale również dla wielu osób to jest droga do szkoły, do pracy. I tam no liczymy nawet, że wiele dni to jest ponad 3000 przejazdów przez mosty berdychowskie w jedną, w drugą stronę. No oczywiście od wielu lat już trasa rowerowa, trasa grunwaldzka jest również w takim topie i tam również mamy średnio w dzień taki roboczy ponad 2000 przejazdów. Też czasem sięga i 2500 i 3000. Również oddana do użytku trasa solna stała się taką trasą dla wielu poznaniaków codzienną, bo to widzimy również, że właśnie od poniedziałku do piątku takie typowe szczyty poranny, popołudniowy, to wszystko z tych danych da się wyczytać i my to rzeczywiście analizujemy.
5: Oczywiście pan przez cały rok niezmiennie jeździ po Poznaniu na rowerze.
9: Oczywiście przez cały rok. W zasadzie tych dni, kiedy nie jeżdżę, kiedy wybieram inny środek transportu, jest bardzo mało. Natomiast no, czy to zima, czy to lato, oczywiście rowerem jest szybko, przyjemnie. Nawet jeżeli pada śnieg, to tych dni ze śniegiem mamy w Poznaniu zaledwie kilka. Jeśli mamy dni upalne, no też jazda na rowerze fajnie się sprawdza, bo jednak ten czynnik chłodzący wiatru, jak to się mówi, jest spory, także na rowerze nigdy nie jest tak ciepło, jak na przykład w komunikacji miejskiej. Ja jeżdżę codziennie.
5: Czyli można przez 12 miesięcy. A co jeśli mamy jakieś bagaże?
9: No ja akurat używam rowerowych sakiew, gdzie rzeczywiście mieści mi się to, co na co dzień potrzebuję. Czyli bagażnik w rowerze miejskim sprawdza się bardzo dobrze. Na to sobie montujemy sakwy, do tego wkładamy torbę, drugie śniadanie, komputer, cokolwiek tam potrzebujemy. Jest to o tyle fajne, że no nie obciąża nam to nawet przy dłuższej trasie pleców, ramion, także polecam. Rzeczywiście, jeżeli mamy więcej do przewiezienia, również wszelkiego rodzaju bagażniki, czy to właśnie bagażnik taki nad tylnym kołem, czy bagażnik nad przednim kołem z koszykiem, świetnie się sprawdza. A jeżeli rzeczywiście mamy sporo tego towaru na co dzień do przewiezienia, no to warto na pewno pomyśleć o takim rowerze jak rower cargo, który ma dużą skrzynię transportową i rzeczywiście no, znamy firmy na przykład drobnych rzemieślników, rzemieślników, którzy wożą ze sobą sprzęt, nawet budowlany, takimi rowerami. Rzeczywiście w Europie jest to bardzo popularne, w Polsce coraz bardziej. Na ulicach Poznania sporo już takich rowerów cargo widzimy. Tak samo nadają się świetnie do przewozu chociażby dzieci.
5: Co zresztą widać na ulicach naszego miasta. A teraz zapytam o bezpieczeństwo. Właśnie, mamy rower, ale pamiętać musimy też o odpowiednim wyposażeniu. I to nieważne, czy mamy wiosnę, lato, jesień, zimę.
9: Tak, rower musi być wyposażony w kilka podstawowych rzeczy. To wyposażenie oczywiście możemy sobie jeszcze rozszerzać, modyfikować o takie elementy, które gdzieś tam dodatkowo nam to bezpieczeństwo podnoszą, ale pamiętajmy, że o każdej porze dnia, nocy i o każdej porze roku musimy mieć zamontowany między innymi tylny odblask.
8: To warto wiedzieć.
9: Światła, pamiętajmy, że zimą używamy ich częściej, latem rzadziej, ale one powinny być również sprawne, bo to jest rzeczywiście pierwszy chyba taki element naszego bezpieczeństwa. Nie będziemy bezpieczni, jeżeli nie będziemy na drodze widziani, a więc po zmroku przednie białe światło, tylne światło czerwone. To jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli to jest światło na baterie, weźmy ze sobą zapasowe baterie, bo zawsze może się zdarzyć, że akurat po dłuższym nieużywaniu to światło przestanie na przykład działać. Ja przez wiele lat jeździłem rowerem z lusterkiem. To nie jest obowiązkowe wyposażenie roweru, ale rzeczywiście, szczególnie dla osób, które nie do końca pewnie czują się w tym ruchu miejskim, to jest bardzo fajny element wyposażenia roweru, który pomaga nam, wiemy, co się dzieje przed nami na rowerze, ale też nie musimy się obracać, jeżeli chcemy skręcić i rzeczywiście obejrzeć się za siebie, co jest za nami. To lusterko nam daje takie lepsze pojęcie o tym, jak ten ruch wokół nas się kształtuje.
5: A teraz zapytam o trasy, o ulubione pana trasy tutaj w Poznaniu, gdzie jest najładniej, najbezpieczniej, gdzie warto po prostu się wybrać.
9: Poznań moim zdaniem generalnie jest stworzony do jazdy rowerem. To jest miasto jednak płaskie. Mamy oczywiście trochę przewyższeń, podjazd z wartostrady do centrum, to trochę musimy tam rzeczywiście włożyć siły, bo centrum jest położone jednak wyżej. To zresztą bardzo fajnie widać, jeżeli ktoś zaczyna jeździć rowerem, nagle dostrzega

0: prowadzi, czy to na tej osi wschód-zachód, czyli od jezior Rusałka czy Strzyszynek po Maltę.
1: Życie w mieście.
2: Ale rowerzystów nie brakuje również w ścisłym centrum Poznania. Wystarczy wyjść z naszej redakcji na 27 grudnia i tutaj tych rowerzystów no jest sporo.
0: Tak, tutaj akurat macie bardzo fajny dojazd do studio, ponieważ tędy prowadzi trasa rowerowa, jedna z tych głównych tras rowerowych w Poznaniu. W jedną stronę oczywiście przez Stary Rynek, gdzie możemy się już od pewnego czasu cieszyć taką wyremontowaną, gładką nawierzchnią, stamtąd prosto nad Wartę, a w drugą stronę na Jeżyce, również częściowo uspokojonymi ulicami.
2: Pozwoli pan, to jeszcze poruszę jeden temat. Chodzi o zabezpieczenie naszych jednośladów.
0: Tak, rzeczywiście trzeba wyposażyć rower w zabezpieczenie i no tutaj apeluję, żeby to nie było takie najtańsze zabezpieczenie linka metalowa, bo to jest dla złodzieja bardzo proste w usunięciu. Tak naprawdę w kilka sekund możemy stracić swój rower z oczu.
1: Ważne porady.
0: No warto rzeczywiście pomyśleć o mocniejszym zabezpieczeniu, czy to o łańcuchu, czy to o tak zwanym uloku, a więc takim metalowym pałąku, który bardzo dobrze zabezpiecza nam rower. Przypinajmy rower do, no przede wszystkim do stojaków, tam gdzie one są. Tutaj też rzeczywiście w nie każdym miejscu znajdziemy taki stojak, ale zawsze znajdziemy gdzieś tam jakiś słup czy inną latarnię, gdzie rzeczywiście możemy się przypiąć. Pamiętajmy tylko, żeby przypinać ten rower tak, żeby no nie utrudniać ruchu innym, czy to pieszym, czy to innym pojazdom. No i właśnie, wracając do tego rodzaju zapięcia, no tutaj nie powiem pewnie niczego odkrywczego, jeśli powiem, że im droższe to zapięcie będzie, tym ono będzie lepsze. No oczywiście dobierzmy je do tego, jaki rower mamy, no bo jeżeli mamy jakiś tam niedrogi rower, który nie jest jakimś tam łakomym kąskiem dla złodzieja, no to możemy tutaj na tym zabezpieczeniu trochę oszczędzić, ale rzeczywiście, jeżeli kupujemy rower za kilka tysięcy, to zainwestujmy w to dobre, sprawdzone, certyfikowane zabezpieczenie, no bo im rower jest droższy, tym dla złodzieja większy wysiłek tak naprawdę będzie opłacalny, żeby ten rower nam ukraść.
2: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach, a ja przypomnę, że w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościł
0: Karol Raniszewski z Rowerowego Poznania.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: A my tymczasem pozostajemy w klimacie sportowym i nie chodzi tylko o rowery.
3: Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji nie narzekają na brak zainteresowania ze strony poznaniaków. Poznaniacy bardzo się interesują naszą działalnością, odwiedzają nasze obiekty. My te obiekty cały czas budujemy nowe i ta baza sportowo-rekreacyjna się rozszerza.
1: Sport w Poznaniu.
3: Mamy bardzo duże zainteresowanie zarówno na pływalniach, na hali sportowej Wilda, która latem działa jako hala do badmintona i rolkowisko, a jesienią i zimą jako lodowisko. Także bardzo dużo tutaj chętnych także się pojawia na tych obiektach. Korty tenisowe na Ratajach to jest obiekt, który jest zabukowany, można powiedzieć, przez cały rok od rana do wieczora. Bowling cieszy się bardzo dużą popularnością, także no, poznaniacy tłumnie odwiedzają nasze obiekty.
2: A możemy powiedzieć, jakie sporty cieszą się największą popularnością wśród poznaniaków, które dyscypliny najchętniej uprawiają?
3: Znaczy, no, poznaniacy ogólnie w całym mieście mają bardzo dużo możliwości uprawiania różnego rodzaju dyscyplin. W Posirze nie wszystkie dyscypliny można uprawiać, natomiast zdecydowanie najpopularniejsze nasze obiekty to pływalnia i oczywiście także korty tenisowe.
1: Aktywnie w Poznaniu.
3: Poznaniacy mogą biegać przez cały rok, mogą biegać nad poznańskimi jeziorami, ale mogą także biegać korzystając z obiektów typowo sportowych, bo nasze dwa boiska z bieżniami lekkoatletycznymi, czy to na Golęcinie, czy to na Śródce, są otwarte i można z nich, jeżeli się to robi indywidualnie, korzystać. Wtedy oczywiście, kiedy nie ma innych treningów, kiedy zawodowcy tam nie trenują. Także widzimy to, że poznaniacy także z tych obiektów korzystają i bardzo nas to cieszy, bo po prostu te nasze obiekty żyją.
2: mówił nam Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji.
1: Z mikrofonem przez Poznań.
2: Sportowo nam się zrobiło w tym magazynie. Spacer to też aktywność fizyczna. Zapytałem poznaniaków o ulubione miejsca, gdzie można pospacerować.
4: Stary Rynek na przykład, tam bardzo piękne.
5: Cytadela.

0: Po prostu lubię ten park, mam sentyment od dziecka.
1: O każdej porze roku?
0: Tak, o każdej.
2: No na pewno Cytadela, Park Sołacki, Park Wilsona zdecydowanie.
1: Dlaczego te miejsca akurat pan wymienił?
2: Ponieważ są zadbane, dobrze zaprojektowane i jest tam poczucie bezpieczeństwa.
3: Park Sołacki i jeśli ktoś lubi jakieś ładne kamienice w Pojerzycach. Ponieważ moim zdaniem są to bardzo duże parki, są bardzo ładne, jest co w nich oglądać, bo są na przykład na Cytadeli i najróżniejsze jakieś rośliny i też rzeźby poukrywane, a Park Sołacki jest po prostu też ogromny.
1: Powiedziała pani też o Jeżycach.
3: Tak, no Jeżyce myślę, że są taką ikoną Poznania, dlatego jeśli ktoś chce poznać taki prawdziwy stary Poznań, to powinien się przejść po Jeżycach, bo są bardzo urokliwe te kamienice i te uliczki, także dlatego.
1: Pytam o ulubione miejsca poznaniaków do spacerowania.
4: Stare miasto, no stary rynek i okolice.
5: Poznań jest pięknym miastem, odremontowane, do parków można wchodzić wszędzie.
1: A ulubione pani miejsce?
5: Moje ulubione to jest Dębina, bo mieszkam na osiedlu Dębina i tam jest użytek ekologiczny. Po prostu są piękne tereny. Poznaniacy przyjeżdżają z miasta, z centrum do Dębiny i tam są parking, jest leśny, można zaparkować i chodzić do woli.
1: Pani zdaniem to trochę takie płuca miasta Poznania?
5: Myślę, że tak. Myślę i jesteśmy bogaci o to, że mamy to prawie w centrum, bo to jest blisko centrum. Tam są i kaczki, i ptactwo leśne, i zwierzątka, sarenki biegają.
6: Park Sołacki zdecydowanie.
1: A dlaczego Park Sołacki?
6: Długo mieszkałam w tym pobliżu, jest naprawdę piękny.
1: O każdej porze roku?
6: Zdecydowanie o każdej.
7: Na pewno Stary Rynek. To jest takie pierwsze miejsce, do którego wszyscy tutaj przybywają i robi wrażenia, szczególnie ratusz i Koziołki. Ale też wydaje mi się, że warto zobaczyć dzielnice mniej znane, typu Jeżyce, Wilda, Łazarz. Jeżeli kogoś interesuje chociażby architektura, no to są miejsca niesamowite, które można oglądać, zwiedzać.
1: A co ciekawego jest na poznańskim Łazarzu?
7: Przede wszystkim te niesamowite kamienice z początku XX wieku, z przełomu XIX-XX wieku.
1: Tych miejsc na mapie Poznania jest zdecydowanie więcej. Spacerować warto, a ruch to oczywiście zdrowie.
8: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie między innymi Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Co dobre, szybko się kończy za nami wakacje. Wrzesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, bardzo ciekawie w bibliotece.
9: Tak, będziemy dbać, żeby Państwo mieli po pierwsze co czytać, ale żeby też mogli Państwo uczestniczyć w bardzo wielu niezwykle ciekawych i szalenie różnorodnych spotkaniach, dlatego że we wrześniu i wystawy, i spotkania autorskie, i oczywiście wydarzenia dla dzieci oraz kluby książki i spotkania także w naszych muzeach literackich, więc wracamy, jak to się mówi, na petardzie. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich. Zapraszamy Państwa na przykład 14 września o godzinie 18 na spotkanie z panią profesor Anną Nasiłowską, którą pewnie część z Państwa kojarzy jako historyczkę literatury, między innymi autorkę świetnej biografii Mrożka. Natomiast pani profesor także sama pisze i właśnie tej jej powieści Węzeł Rodzinny będziemy poświęcać to spotkanie. To jest bardzo ciekawa historia właśnie jej rodziny, odkopywana trochę z domowych zapisków, trochę z wspomnień rodzinnych, więc można się z jednej strony dowiedzieć trochę więcej o samej pani profesor, ale też o tym, jak takie narzędzia badacza literatury przydają się, kiedy ktoś szuka historii własnej rodziny. Ta historia była bardzo ciekawa, a które elementy będą ciekawe dla Państwa, czy te bardziej historyczne, czy te bardziej współczesne, o tym można się przekonać 14 września, ale wrzesień to także w Poznaniu czas kryminału, Poznański Festiwal Kryminału Granda, także w bibliotece. Jak zawsze jesteśmy stacją, sensacją tego festiwalu. I tak zapraszamy 25 września na dwa spotkania. O godzinie 17 gościem Filii Wildeckiej będzie Jarosław Strzyżowski, autor, który swoje powieści łączy z górami, więc myślę, że wszyscy fani Sławka Gortycha powinni także na tego pisarza zwrócić uwagę i spotkać się z nim właśnie 25 września o godzinie 17. Natomiast jeśli chcieliby Państwo mieć trochę szerszy przekrój tego, co się dzieje w polskim kryminale, to tego samego dnia, 25 2 września o godzinie 18 w głównym gmachu biblioteki odbędzie się panel Co odbija lustro, którego gośćmi będą Dariusz Gizak, Adrian Ksycki i Rafał Glina. Trzech kompletnie różnych autorów. Jeden to były policjant, jeden to anglista z Poznania, a trzeci to ekonomista. Każdy z nich pisze zupełnie inną serię o zupełnie innym bohaterze, korzystając z przeróżnych doświadczeń. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, dlatego że rzeczywiście te różne perspektywy się na nim spotkają i sprawdzimy, co odbija to lustro. Ale to nie jest jedyne spotkanie z kryminałem w Bibliotece Raczyńskiej, dlatego że 16 września zapraszamy do filii 35 na Podolanach na spotkanie z Robertem Michniewiczem. To też jest były policjant. Coraz więcej byłych policjantów zabiera się za pisanie kryminałów i to się czuje w tych książkach, ponieważ oni doskonale znają na przykład procedury i mam wrażenie, że czytając te powieści pisane przez ludzi, którzy no, w tej firmie przepracowali wiele lat, czytelnik ma wrażenie bardzo dużej autentyczności opisywanych historii, więc także na to spotkanie zapraszamy, ale nie będzie tylko kryminalnie, dlatego że będzie też podróżniczo. 28 września o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z laureatem Nagrody Bursztynowego Motyla. Kto nim będzie, jeszcze nie mogę Państwu zdradzić. Natomiast o godzinie 12 tego dnia będzie wręczenie nagrody w Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie, które jest współorganizatorem tego konkursu. Natomiast o godzinie 18 będzie można spotkać się z laureatem na rozmowie u nas w muzeum. No ale także bardzo dużo ciekawych wydarzeń właśnie w naszych muzeach, dlatego że zmieniają się godziny pracy Muzeum Sienkiewicza, o czym warto wspomnieć. W środę i czwartki to muzeum będzie czynne popołudniami i wieczorami, w związku z tym też będą popołudniowe zwiedzania, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Dostawaliśmy też głosy, że chętnie odwiedzaliby Państwo Muzeum Iłakowiczówny popołudniami. Taka okazja już 9 września o godzinie 17.
1: No to muzeum, przypomnijmy, na Poznańskich Jeżycach.
9: Muzeum na Jeżycach na ulicy Gajowej. Jedno z niewielu takich muzeów, w których, o czym świadczą głosy wszystkich odwiedzających, czuje się obecność patronki tego muzeum, ponieważ Iłakowiczówna w tym pokoju spędziła prawie 40 lat i niewiele się od tego czasu w tym miejscu zmieniło, więc serdecznie Państwa zapraszamy. No i oczywiście jak zawsze będą także spotkania dla dzieci. 26 września będą czytaty i to będą czytaty dla tych, którzy chcieliby się nauczyć patrzeć, dlatego że okazuje się, że nie wszyscy umiemy patrzeć, a będziemy uczyć się tej umiejętności razem z Katarzyną Drozdowską-Sawińską z Poznańskiego Muzeum Narodowego. Ona nam pokaże takie elementy na obrazach, na które na pewno nie zwrócilibyśmy uwagi, a które pozwalają zupełnie inaczej zrozumieć pewne rzeczy. No i w ogóle o samym też wzroku i samej umiejętności patrzenia będziemy rozmawiać. No i naturalnie, jak zwykle u nas, także mnóstwo spotkań w klubach książki. Bardzo różne tematy, dlatego że w klubie książki u Sienkiewicza Duma i uprzedzenie, a w klubie książki u nas w historycznym gmachu Rozmowa w katedrze, więc bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o tematy, ale myślę, że dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o literaturze, znajdzie się miejsce. No i zapraszamy jeszcze na wystawy, które w bibliotece. Od 7 września nowa wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, twórcy Ossolineum. Trochę o jego historii, trochę o tym, jak budował swój księgozbiór. Wystawa, którą przywozi do nas właśnie Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, więc ci, którzy zajmują się badaniem i propagowaniem spuścizny Ossolińskiego. Natomiast cały czas do końca września w Galerii Atanazego wyjątkowa wystawa Tęsknota za transcendencją, wystawa rzeźb i grafik Romana Kosmali. To jest wystawa, która mam wrażenie, że jest jedną z tych wystaw, w których najlepiej tytuł oddaje co znajdziemy na tej wystawie, dlatego że rzeczywiście, kiedy wejdą Państwo do galerii, to poszukiwanie absolutu, o którym Roman Kosmala wielokrotnie mówił, staje się także doświadczeniem właśnie tych osób oglądających. A szczególnie zapraszamy 10 i 24 września, czyli w dwa wrześniowe czwartki o godzinie 17, ponieważ będzie wtedy okazja do wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim. Sam Roman Kosmala opowie o swoich pracach, o inspiracjach i myślę, że dzięki temu będziemy bliżej nie tylko tej transcendencji, ale też tej wizji artystycznej. turystycznej.
1: Ja przypomnę, że o tym wszystkim mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pani Katarzyna, tak przy okazji zapytam o czytanie. Widzieliśmy się przed wakacjami, pytałem o te pozycje książkowe, co warto czytać na wakacje, w podróży. Wakacje za nami, przed nami jesień, ten czas taki, który nadchodzi już wielkimi krokami. To chyba ten taki najlepszy czas dla tych, którzy lubią zaszyć się gdzieś pod kocem. Ja wiem, że może to za wcześnie mówię o tym kocu, o tej gorącej herbacie, ale zbliża się ten czas.
10: Nieuchronnie się zbliża. Ja już znalazłam pierwszy kasztan tej jesieni, więc to się niedługo stanie i myślę, że będzie można się rzeczywiście z tym kocem opatulić i wziąć dobrą książkę. I pewnie jak zwykle będą to przeróżne lektury. Zawsze sprawdzają się kryminały, zwłaszcza te tak zwane cozy criminals, czyli te kryminały kocykowe. Zawsze przeróżne książki, które są dla nas ucieczką. Myślę, że tutaj taka literatura azjatycka pozwala właśnie na takie poczucie się dobrze z pewnymi historiami. Ale ja mam nadzieję, że tej jesieni takim wielkim hitem będzie Lalka, bo jednak wchodzi film, wchodzi też serial. I myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie wszyscy przypomnieli ten pierwowzór. Zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś powie, że Lalkę czytał w liceum i wystarczy, to gwarantuję, że ta Lalka czytana dzisiaj to będzie kompletnie inna Lalka. Nie dlatego, że Lalka się zmieniła. My się zmieniliśmy i zupełnie inne rzeczy w tej książce dostrzeżemy.
1: Mówiła na naszej antenie Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu. Było o książkach i czytaniu, a teraz z kolei zabiorę Was do Teatru 8 Dnia. Szymon Bojdo opowie, co dobrego w najbliższym czasie.
11: We wrześniu rozpoczynamy taki nowy festiwal, który nie będzie się odbywać w konkretnych datach, czyli od do w jednym tygodniu czy przez dwa tygodnie, tylko będzie miał taką formę kroczącą od września do listopada. I będzie to festiwal składający się z spektakli teatru alternatywnego, takich wybranych przez nas z całej Polski, najlepszych naszym zdaniem, dlatego że my również jeździmy na różnego rodzaju festiwale i do różnych miejsc, gdzie teatr alternatywny wystawia swoje sztuki i chcieliśmy przedstawić je poznaniakom, bo to jest też taki problem, że nie każdy ma taką możliwość, żeby pojechać gdzieś do Węgajt, czy do Szczecina, czy do innych miejsc, do Radomia i zobaczyć spektakl, a chcielibyśmy taką możliwość dać poznaniakom i będziemy je pokazywać. To jest festiwal dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i we wrześniu mamy aż 3 propozycje. Natomiast 12 września zobaczymy taki monodram Pionierki Teatru 3,5 z Dzierzgonia. To jest taki malutki teatr z malutkiej miejscowości, ale zajął się on kwestią właśnie pionierek, czyli pierwszych kobiet, które po II wojnie światowej zaczęły i zasiadać na traktorach i być obecne, ale takie pytanie sobie zadają sobie artyści, czy rzeczywiście realnie były traktowane poważnie i myślę, że jest to bardzo wzruszająca i ciekawa właśnie opowieść w formie monodramu. Natomiast 26 września o 19, czyli pod koniec już września, mamy spektakl teatru A3 pod tytułem Plan lekcji i jest to spektakl odnoszący się trochę do twórczości Kantora, czyli mamy tutaj pewien surrealizm, swego rodzaju odniesienie do jakichś takich nierzeczywistych czy abstrakcyjnych sytuacji, ale równocześnie, no skoro mamy plan lekcji, to mamy też klasę, więc to się kojarzy z Umarłą klasą trochę Kantora. Myślę, że dla tych, którzy pamiętają spektakle Klikoteki czy właśnie Tadeusza Kantora, to będzie nie lada gratka. Rzeczywiście jest to takie wejście we wspomnienia. Myślę też, ta szkolna ława może nie wszystkim się kojarzy dobrze i przywołuje jakieś niemiłe emocje czy skojarzenia, ale czasami warto spojrzeć wstecz i zobaczyć, co nas ukształtowało, jakie mamy źródła, korzenie, jaką tożsamość. No i jak i ten plan lekcji jest dla nas również teraz, dzisiaj.
1: A kto nie pamięta, przypomnę, Teatr 8 Dnia znajduje się niezmiennie przy ulicy Ratajczaka 44. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. MPK Poznań stawia na mniejsze autobusy. Do naszego miasta ma trafić 5 minibusów. O szczegółach mówi Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
12: Pojazdy mają być dostarczone do przedsiębiorstwa do końca listopada tego roku, a w miarę potrzeb i możliwości, zgodnie z prawem opcji, poznański przewoźnik będzie mógł zamówić jeszcze kolejne takie same pojazdy, maksymalnie do 10 sztuk. Obecnie najmniejsze pojazdy w taborze MPK Poznań to Capena oraz 5 pojazdów Merkus. Spółka jednak stale dostosowuje swój tabor do wymogów i planów organizatora transportu publicznego, stąd właśnie zakup kolejnych minibusów. Pojazdy, które dostarczy Ekowia, mają długość nieco ponad 8 metrów, a podróżować nimi może jednocześnie do 35 osób, w tym 14 na miejscach siedzących. Pojazdy będą mieć niską podłogę w świetle drugich drzwi, w tym obszarze znajdzie się też miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz rampa. Standardowo minibusy będą wyposażone w całopojazdową klimatyzację, monitoring oraz system informacji pasażerskiej, a także w systemy wspomagające pracę kierowcy.
1: Przypomnę, minibusy będą służyły na liniach, dzięki którym pasażerowie będą mogli dotrzeć do węzłów komunikacyjnych oraz podróżować w obrębie osiedli. Co prawda wakacje za nami, tymczasem poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring wizyjny na kąpieliskach miejskich. Do działającego już systemu zostaną dołożone kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców przebywających nad wodą. A tymczasem rozpoczął się nabór zgłoszeń do 28. edycji Nagrody imienia Jana Baptysty Quadro, wyróżniającej najlepsze realizacje architektoniczne w stolicy Wielkopolski. Propozycje obiektów można przesyłać do 10 września za pośrednictwem formularza elektronicznego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października podczas uroczystej gali na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a dziś zajrzymy na poznańską wildę, a dokładnie do stowarzyszenia Zupa na Głównym przy ulicy Przemysłowej. Ze mną dziś
13: Wioleta Bogusz, Stowarzyszenie Zupa na Głównym, przewodnicząca stowarzyszenia. Stowarzyszenie Zupa na Głównym działa od 2017 roku. Wtedy 14 października po raz pierwszy wyszliśmy z termosem zupy do osób potrzebujących.
8: Życie w mieście.
13: Tak niezmiennie w każdą sobotę wolontariusze stowarzyszenia przygotowują posiłek dla osób w kryzysie bezdomności, osób ubogich, którzy żyją na terenie miasta Poznania. Wtedy wydajemy posiłek, udzielamy pomocy medycznej, robimy zapisy na dedykowane paczki, pomagamy. Jesteśmy dla tych, którzy są w różnych kryzysach życiowych. Później we wtorek w naszej siedzibie przyjmujemy osoby, które są gotowe na otrzymanie wsparcia i wyjście z tego kryzysu. Mamy też tam wtedy świetlice dla pań, gdzie pani w bezpiecznych warunkach mogą się wykąpać, wyprać swoje rzeczy, zjeść wspólnie śniadanie, wypożyczyć książkę, skorzystać z telefonu i internetu.
1: A kiedy narodził się taki pomysł, by stworzyć to miejsce?
13: Zupy tak naprawdę rozlewały się po całym kraju. Był to taki okres kilka dobrych lat temu, kiedy pojawiły się w przestrzeni publicznej zupy w różnych miejscach.
8: Historia, którą warto poznać.
13: I wtedy pomyśleliśmy sobie, dlaczego nie Poznań? Że Poznań jest też taką aglomeracją, gdzie osób w kryzysie bezdomności i w różnych kryzysach ubóstwa na pewno jest sporo i po prostu stwierdziliśmy z grupą przyjaciół, że spróbujemy do tych ludzi wejść. Natomiast nigdy zupy nie traktowaliśmy jako takiego początku i końca. Zupa zawsze dla nas była pretekstem do spotkania człowieka w potrzebie, wybudowania z nim relacji i czekania na to, że ktoś któregoś dnia przyjdzie i powie: słuchaj, pomóż mi.
1: Początki nie były łatwe.
13: No nie, początki nie były łatwe i jak sobie teraz tak myślę przez pryzmat tego czasu, to nie wiem, czy drugi raz bym się porwała na takie działanie, ponieważ byliśmy grupą nieformalną przez parę miesięcy, nie byliśmy stowarzyszeniem, byliśmy tak naprawdę kimś, komu nie do końca można było zaufać, bo nie było wiadomo, kto to jest, co to jest. Tym bardziej, że my jako organizatorzy nie pochodzimy z Poznania. Sprowadziliśmy się tu kilkadziesiąt lat temu, co prawda już teraz, ale ale jak gdyby nie mieliśmy takich relacji związanych ze studiami, związanymi ze szkołą średnią, więc tych takich, taka nasza grupa znajomych nie była zbyt wielka i zaczynaliśmy gotować u nas w domu. Czyli u nas w domu, do naszego domu przychodzili wolontariusze, mieliśmy tak naprawdę sobotę i niedzielę z zupą, bo w sobotę gotowaliśmy, wychodziliśmy, najpierw gotowaliśmy na zwykłej kuchence gazowej, potem gotowaliśmy na ganku, potem jak w grudniu stwierdziliśmy, że tak naprawdę cała okolica jest ogrzana, a zupy jak nie było, tak nie ma, to stwierdziliśmy, że to już czas, żeby tą zupę po prostu wynieść z domu. Wynajęliśmy od ZKZL-u lokal do gruntownego remontu i tak naprawdę bez grosza przy duszy zaczęliśmy ten lokal ze wsparciem społecznym remontować. Tak od kilku lat jesteśmy na poznańskiej Wildzie.
1: Pamięta Pani, jaka to była zupa, jaka była pierwsza zupa ugotowana dla potrzebujących?
13: Tak, pamiętam, była to zupa gulaszowa, taka, którą bardzo rzadko dostają i tak naprawdę te nasze zupy, zawsze staramy się, żeby to były domowe. Jak gdyby clue tego wszystkiego jest to, że wolontariusze zawsze po przygotowaniu tej zupy siadają do wspólnego posiłku i ją jedzą. Czyli jest to posiłek, który z całą przyjemnością jemy sami i jak gdyby mamy przeświadczenie, że to, co dajemy ludziom, jest tak naprawdę najlepsze.
1: Gulaszowa wymaga sporo pracy.
13: Tak, wymaga sporo pracy, wymaga sporo produktów, drogich produktów, więc jest to zupa, która nadal gości u nas, ale gości rzadko, wtedy kiedy naprawdę mamy sponsora, który jest w stanie nam zasponsorować zakup tych produktów.
1: Ale jaka radość później, prawda, gdy można otrzymać taką gorącą zupę, treściwą zupę.
13: Bardzo często słyszymy, że jest to pierwszy posiłek tego dnia, że jest czasami to pierwszy posiłek gorący w ciągu tygodnia, natomiast cieszy nas bardzo, kiedy słyszymy, że tak naprawdę są to takie zupy, których by się nie powstydziła najlepsza restauracja w naszym kraju.
1: Powiedzmy, że gotujecie na poznańskiej Wildzie, ale wyjaśnijmy słuchaczom, jak to wygląda w praktyce. Wszystko jest przygotowywane tutaj przy Przemysłowej i później trafia na dworzec zachodni, dokładnie na przystanek PST.
13: To jest tak, że jeżeli chodzi o zupę, to jest cała logistyka. To nie jest tak, że to można po prostu sobie wejść do kuchni i gotować. Wiadomo, że my nie mamy żadnych dofinansowań ani z budżetu państwa, ani z budżetu miasta na przygotowanie posiłków, więc jak gdyby klucz wszystkiego jest to, żeby mieć pieniądze na to, żeby te produkty kupić. My nie korzystamy z jakichś gotowych rzeczy, więc są to tak naprawdę produkty świeżo zakupione, świeże warzywa, świeżo mięsa. Mamy od lat sponsorów na mięso i na pieczywo, natomiast wszystkie pozostałe rzeczy do przygotowania i zupy, i zrobienia kanapek i kawy i herbaty i zimnych napojów w lecie. Są na to potrzebne pieniądze, które musimy skądś pozyskać. I mamy bardzo duże wsparcie społeczne i bardzo dziękujemy poznaniakom nie tylko za to, że od wielu lat tak naprawdę dzięki nim możemy nadal funkcjonować, ale mam też coraz więcej wolontariatów firmowych, które się angażują w to, żeby z nami przygotować ten posiłek i jak gdyby wtedy oni przeznaczają swoje fundusze na to, żeby te zakupy zrobić.
1: Działacie przez cały rok.
13: Działamy przez cały rok, niezależnie od pory roku, niezależnie od świąt, niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy świeci słońce. Działaliśmy w czasie pandemii, byliśmy jedną z nielicznych organizacji, które ani razu nie było takiej sytuacji, żebyśmy nie wyszli z posiłkiem do osób potrzebujących. Były różne zamysły, różne formy wydawania tego posiłku, ale zawsze w tą sobotę byliśmy.
1: Udaje się to zrobić oczywiście dzięki wolontariuszom.
13: Tak, dzięki wolontariuszom przygotowanie posiłku jest akcją całkowicie wolontaryjną, w żaden sposób nie finansujemy tam pracowników, po prostu przychodzą wolontariusze i przygotowują z nami posiłek, zaczynamy o godzinie 13.
8: To warto wiedzieć.
13: Mamy takie 3 godziny na to, żeby przygotować 100 litrów zupy, prawie 200 kanapek, kilkadziesiąt litrów kawy, herbaty, poporcjować ciasta, które dostajemy od fajnych ludzi z miasta i wtedy o godzinie 17:15 wyjeżdżamy na przystanek tramwajowy Dworzec Zachodni i wyjeżdżając ze zakrętu widzimy dużą kolejkę osób, które czekają na to, żeby zjeść posiłek. Czasami czekają tam już od kilku godzin na ławkach. Posiłek przygotowujemy 3 godziny, a wydajemy pół.
1: Ale powróćmy jeszcze do słodkiego tematu, bo padło hasło tutaj ciasta. O co chodzi z tymi ciastami?
13: Mamy taką akcję, która jest szczególnie istotna w pierwszą sobotę miesiąca. To jest akcja o ciasta, prosimy ludzi z miasta i wtedy prosimy poznaniaków o to, żeby do naszej siedziby przynosili swoje wypieki tak naprawdę, żeby zostali wolontariuszami we własnej kuchni. Przynieśli do nas ciasta, my te ciasta poporcjujemy i wydajemy wtedy razem z kawą i herbatą osobom, które korzystają z naszego wsparcia żywnościowego.
1: Powiedzmy też, że z pomocy korzystają nie tylko bezdomni, osoby bez dachu nad głową.
13: Tak, tutaj jeżeli chodzi o to, komu my pomagamy, to pomagamy każdemu, kto stanie w kolejce. Nie sprawdzamy, nie weryfikujemy. Czasami nasz pracownik socjalny podchodzi do osób, które wydaje mu się, że są pierwszy raz i rozmawia, dlaczego muszą z takiej formy wsparcia korzystać. Natomiast gro naszych podopiecznych to są osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością, emeryci, renciści, osoby, którym tak naprawdę po opłaceniu rachunków nie wystarcza na to, żeby godziwie zjeść.
1: Powróćmy jeszcze do wolontariuszy. W jaki sposób można się zgłosić i kto w ogóle może zostać wolontariuszem?
13: Nasza pomoc jest wszechstronna, bo jak gdyby posiłek jest takim kluczowym i pierwszą taką naszą pomocą i drogą wyjścia do osób, które potrzebują wsparcia, więc potrzebujemy wolontariuszy na sobotnie gotowanie. Spotykamy się zawsze o 13, kończymy o 16 przygotowanie do tego posiłku. Mamy też magazyn z odzieżą, tam potrzebujemy wolontariuszy do segregowania, do robienia paczek w niedzielę, bo co dwa tygodnie robimy takie zapisy na dedykowane paczki. Potrzebujemy z całą pewnością wolontariuszy medycznych. To jest też taka bardzo niezaopiekowana działka, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności. My zawsze w czasie wydawania posiłku mamy tam naszą panią doktor, mamy czasami studentów medycyny, natomiast jeżeli ktoś by był empatycznym lekarzem i chciałby poświęcić godzinę, czy nawet czy dwie godziny w ciągu miesiąca na to, żeby pomagać osobom, które mają problemy zdrowotne, a nie mają zaopiekowania medycznego, to jak najbardziej zapraszamy. Mogą to być lekarze, mogą być to ratownicy medyczni, mogą być to pielęgniarki, więc to jest taka działka, która tak naprawdę wymaga w tym momencie jak gdyby zaopiekowania się, bo jeżeli chodzi o wolontariuszy takich do gotowania, to jak najbardziej można zgłosić się przez stronę facebookową i mamy taką grupę z Upanu Głównym Najlepsi z Najlepszych. Tam trzeba napisać swojego maila, ja wyślę ankietę i wtedy dołączy człowiek do tej grupy. Więc tak naprawdę potrzebujemy rąk do pracy przy przygotowaniu posiłku, przy segregowaniu odzieży i ludzi z wykształceniem medycznym do tego, żeby pomagać jeszcze bardziej.
1: Mówimy o Stowarzyszeniu Zupa na Głównym na poznańskiej Wildzie. A tak a propos gotowania tej zupy, jaka panuje atmosfera podczas gotowania?
13: Gotowanie zupy przebiega w dwóch miejscach, to znaczy tak zwanej naszej kanapkowni, gdzie przygotowuje się wszystkie rzeczy na zupę i na kanapki i w tej głównej kuchni. Oczywiście są rozmowy, w zależności od tego, czy to jest wolontariat pracowniczy, czy to są ludzie, którzy są jak gdyby z nami dłużej, krócej. Są rozmowy tak naprawdę o wszystkim, od tego, co się w ogóle dzieje, jak wygląda to nasze pomaganie, to tak naprawdę rozmowy są o wszystkim. Nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób.
1: A kto chciałby pomóc, kto chciałby dorzucić swoją cegiełkę, w jaki sposób może zostać tym wolontariuszem, jak się zgłosić?
13: Znaczy najprościej jest albo do mnie zadzwonić, jeżeli się wpiszę w przeglądarce Zupa na Głównym, tam jest kontakt. Na stronie, na Facebooku mamy swój profil, więc tam też można się zgłosić i wtedy ja poprowadzę krok po kroku, jak to zrobić, żeby tym wolontariuszem zostać. Na pewno trzeba wypełnić ankietę, bo bywa czasami tak, że naprawdę zgłaszają się super specjaliści, bo czasami jest tak, że ktoś obiera ziemniaki, a okazuje się, że na przykład jest lekarzem psychiatrą i okazuje się, że to jest specjalista, którego tak naprawdę w obieraniu ziemniaków ktoś może zastąpić, natomiast jest jak gdyby kluczowe do tego, żeby wspierać osoby, którym pomagamy.
1: To na koniec raz jeszcze przypomnijmy, kto chciałby się zgłosić, w jaki sposób to zrobić i gdzie.
13: Najlepiej zadzwonić do mnie 730 103 265 lub zgłosić się przez stronę facebookową i ja w odpowiedzi powiem, co należy zrobić, żeby zostać naszym wolontariuszem.
1: Do czego oczywiście zachęcamy do tego pomagania, bo ta pomoc w Poznaniu jest potrzebna. Na naszej antenie o tym wszystkim mówiła
13: Wioleta Bogusz, Stowarzyszenie Zupa na Głównym.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
1: Sporo na naszej antenie mówiliśmy o pomaganiu. Pozwolicie, to teraz również powiem o pomaganiu innym. Ta pomoc płynie prosto z Poznania i trafia bardzo daleko.
14: Stowarzyszenie dla Świata powstało w Poznaniu z potrzeby serca ludzi, którzy są związani z Afryką, z pomocą krajom globalnego południa.
15: To warto wiedzieć.
14: Założycielami stowarzyszenia byli lekarze, którzy wielokrotnie wyjeżdżali na misje medyczne, wiedzą, jak bardzo na miejscu ta pomoc jest tam potrzebna. Justyna Janiec-Palczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata. Naszym głównym założeniem jest pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu się. Wobec tego Stowarzyszenie dla Świata pomaga w kształceniu dzieci z krajów afrykańskich, w kształceniu, ale również dożywianiu. Każdego dnia dzięki Stowarzyszeniu dla Świata blisko 3000 dzieci otrzymuje posiłki, co daje rocznie ilość około 1 000 000 posiłków, wyobraźmy to sobie, ale dzięki tym posiłkom, które bardzo często są jedynymi posiłkami, które dzieci jedzą w ciągu dnia, a jedzą je w szkole. Dzięki tym posiłkom mogą się skupić na lekcjach. Jeśli zna się trochę specyfikę afrykańskich krajów, to też te posiłki zachęcają dzieci do chodzenia do szkoły.
15: Podpowiadamy mieszkańcom Poznania.
1: Z pewnością można o Was przeczytać w internecie, znaleźć wszelkich informacji, ale można też przyjść do Centrum Poznania.
14: Tak jest. My poszukujemy przez cały czas wolontariuszy, którzy są w stanie przychodzić do nas, pomagać. Warto też do nas zadzwonić, zapytać, czy aktualnie prowadzimy jakąś zbiórkę, bo bardzo często, nie wspomniałam o tym, ale wysyłamy również wolontariuszy medycznych, którzy wyjeżdżają do Afryki, aby nieść tam pomoc i bardzo często tym wyprawom można pomóc, właśnie przynosząc, czy to artykuły medyczne, czy okulary, czy też inne potrzebne rzeczy, więc dzwońcie Państwo, przychodźcie do nas, odwiedzajcie nas, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Potrzebujemy wolontariuszy, potrzebujemy ludzi, którzy nas wspierają.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła i apelowała
14: Justyna Janiec-Palczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata.
1: Siedziba stowarzyszenia mieści się przy ulicy Kramarskiej 32, niedaleko Starego Rynku.
8: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snów.

Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj, bilety na kupbilecik i bilety na...

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc. Czyta specjalnie dla Państwa Wojtek Masiak. Okno pracowni Kasi było szeroko otwarte. Wczesny poranek wniknął do pokoju całą gamą woni i blasków. Kasia, oparta o poręcz fotela, zapatrzyła się w jasny błękit nieba, usiany runami białych obłoków. Przed nią, na dużym stole, rzucone leżały kartony z planami gmachów, pałaców, domów wiejskich i kamienic piętrowych. Po chwilowym zamyśleniu wzięła do rąk jeden karton i patrzyła na niego dłużej z uwagą. Za plan ten otrzymała nagrodę. Ponadto powierzono jej zbudowanie gmachu według tego planu. Dokonała dzieła sumiennie i była z niego naprawdę dumna. Ileż zapału włożyła w tę pracę, ile trudu i pragnień, ile niepewności, czy podoła temu pierwszemu dziełu, które było jej debiutem, uwieńczeniem jej pracy i wytrwałości. Uśmiechnęła się, dodając w myśli i głupiego uporu wedle opinii jej rodziny. Upór koleżanki przeistoczył się w dzieło monumentalne, powiedział jej Andrzej Dębosz na uroczystości poświęcenia gmachu. Widziała teraz postać Dębosza zupełnie wyraźnie. To był kolega, to człowiek. On rozumiał ją najlepiej. Czyż z jego pochwały nie czuła się najdumniejsza? Objęła myślą przeżycia z czasów studenckich. Do wspomnień tych, tak niedawnych, wracała zawsze z najwyższą radością i tęsknotą. Wtedy czuła, że żyje. A teraz? Jest panią Edwardową z Zachojskich Zebrzydowską, dziedziczką na Kromiłowie i pochlebach. Jakaś filisterska, obrzydliwa wegetacja. Gorzej, bo grzęźnięcie w duchowej nicości. Tempota i szczególne, nieznane dawniej lenistwo. Brak woli, brak zapału i ten wybujały do przesady samokrytycyzm. Powstała z fotela i ręce podniosła do góry, jakby chciała uchwycić uciekające pasemko wspomnień. Lecz ramiona jej opadły niechętnie, podeszła do okna, oparła się o futrynę i rzuciła wzrok w głębie zielone parku, ożywione jasnymi plamami kwiecistych klombów. Z daleka, w umyślnie wyciętej luce, wśród drzew, ujrzała skrawek pola złotego, na którym żniwiarze pracowali, pochyleni z sierpami błyskającymi w słońcu. Hen za polem, na wzgórku, widniały dachy słomiane wioski. Pióropusze dymu z kominów strzelały w górę błękitną mgłą. Żniwa, pogoda, poranek, wieś, młodość i nuda, szepnęła niecierpliwie. Wróciła znowu do stołu i spojrzała krytycznie na karton nowy, przedstawiający plan dużego gmachu. Na kształtnych ustach młodej mężatki wystąpił grymas kapryśny. Wzruszyła ramionami i poszła do łazienki. Zimna woda orzeźwiła ją. Pluskała się długo, po czym zaczęła się ubierać szybko, z jakąś lepszą nutą w duszy. Razem z rumieńcem świeżości na twarzy wniknął w jej serce ożywczy prąd i poruszył w niej krew do szybszego biegu. Wszystko da się naprawić, myślała weselej. Zacznę pracować, koniecznie. Tę szkołę muszę zbudować tak, jak pragnę. A gdyby nie? Byłoby to niedołęstwem. Do tego się nie doprowadzę za nic. Ubrana wbiegła jeszcze do pracowni i znowu rozpatrywała rysunek. To się naprawi. Po śniadaniu wyszła na ganek. Podszedł do niej poważnie duży pies, wilk i powędrował też za nią. Za chwilę była już na drodze, wiodącej na pole. Skręciła na łan, gdzie barwno było od jaskrawych strojów żniwiarzy. Podeszła blisko i pozdrowiła pracujących. Boże, dopomóż! Bóg zapłać! Odkrzyknęli chórem. Kilka kobiet i jeden chłopak podbiegli do pani radośnie, otoczyli ją pękiem kłosów żytnich. Podziękowała im serdecznymi słowami i zaprosiła całą grupę żniwiarzy na wieczór do dworu na poczęstunek. Dziękowali ochotnie, całując ją w rękę z uśmiechami życzliwymi. Pani dziedziczka już na nogach? No. A toż dopiero niedawno słoneczko wstało. Jeszcze i rosa całkiem nie opadła. Wołała jedna z kobiet, zgarniając sierpem dużą przygarść zboża. Pani dziedziczka, ranny ptaszek! Zawołała druga, zażywna kobieta, błyskając dowcipnymi małymi oczkami. A to opowiadał nam Jurasek ze dwora, że pani dziedziczka cięgiem coś ci kreśli, a kreśli na papierze. Myślał, że takie święte obrazy, raz ci zakradł się do pokoju pani dziedziczki, patrzy, a tu same jakieś krychy wielgachne, ni to ściany, ni to schody. Nijak nie rozebrał, co ci to takiego. Ale ja tak myślę, że to będzie kościół, bo my słyszeli, że pani dziedziczka uczyła się na inżyniera od budowania kościołów. Ot, kiedy Marcycha rozgadała się, to rozgadała, burknął starszy chłop, wiążąc snopki. Pani dziedziczka, taka wielga pani, będzie pewno domy albo i kościoły budować. Co durny Jurasek naplótł, to baby wierzą i ozorami mielą. My jeszcze mielema, a Sulej to już i tego nie potrafi, bo za stary jako te dziurawe sito, zaśmiała się Marcycha. Dlaczego ja nie mam gadać, kiedy pani dziedziczka słucha rada i sama się nieraz pośmieje z nami? Pani dziedziczka to jest jak ta zorza na niebie. Oj, to, prawdę teraz rzekła. Co zorza, to zorza, odezwało się parę głosów. Marcycha ujęła się pod boki i zaczęła prawić rada z pochwały. I dziwować się trzeba, że pani dziedziczka wychodzi z jaśnie panów, a taka jest jakby od nasza, wsiowa, swoja własna, dobra, miła, że już nie wypowiedzieć. Szkoda tylko, my tak często gadamy sobie, że szkoda, że... No już, niech pani Marcycha język za zęby schowa, warknął Sulej niechętnie. A cóż to, pani dziedziczka niby nie kobieta, nie zamężna. Sulej widzę zgłupiał do reszty, widzi ta go. Ej, nie zgłupiał, ino więcej wiem od Marcychy, kiedy można ozorem chlapać, a kiedy nie. Kobieta zmieszała się trochę. No, to cię nic złego. Chciałam jeno rzec, żeby się pani dziedziczce dzieciątko przydało. Zawsześ byłoby weselej we dworze, a tak co? Aż i dziwno, pani dziedziczka, młodzieńka, kiej ten kwiatek na łące, już 2 lata za mężem i nic żadnej uciechy. Musi to jaśnie pana... Sulej trącił kobietę w bok, dawał jej znaki milczenia. No, widzi ta ludzie, jak ci Sulej skromny, zaśmiała się baba. A kiej sam się ożenił, to jeszcze jednych chrzcin nie wydychał, a już były drugie. Dlatego Marcycha odstraszyła od nas panią, od i odchodzi. Bywajcie zdrowi, kochani. Idę do żniwiarek, więc mi pilno, rzekła młoda pani, widząc zmartwiałe miny Marcychy i Suleja. Niechże ta pani dziedziczka nie gniewa się na mnie, wiadomo, że mam paskudną gębę. Nie gniewam się, nie, odrzekła Zebrzydowska z uśmiechem i odeszła. Gęba bo gęba, sarknął Sulej. Chleba trza miarkować, co się gada i z kim, a bolączka nikomu i nie smakuje. Co nama do dziedzicowych dzieci, ha? Będą czy nie będą, nie nasza sprawa. Nie trza tykać jaśnie pana. Jak to broni chłop chłopa? Widzi ta ludzie? A pewnie, że to wina jaśnie pana niezasionego kwiatuszka, co już ze 3 dziecioków mogłaby mieć? Pewnie, może i z mędel, czemu i nie? Babski ozór na wszystko je gotów, a osobliwie taki prześcipły jak Marcychy. Jaśnie państwo, to je jaśnie państwo i tyle, Sulej rozumie? Wrzasnęła zaperzona nagle baba. Cóż to, jaśnie państwo mają tak samo dzieci sypać kiej z rękawa jak u Suleja w chałupie? Cóż to 2 lata znaczy? Sulej myśli, że już we dworze nic się nie urodzi? Cóż to niby dziedziczka taki stary grzyb jak Sulejowa, a jaśnie pan to niby taki suchar jak Sulej? Tfu! Splunął chłop flegmatycznie i schylił się nad sierpem, nie uważając już na rozkrzyczaną kobietę. Śmiech powstał wśród żniwiarzy. Dogadywano Sulejowi i Marcysze, ale ona nikomu nie dała się przegadać.
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Młoda Zebrzydowska szła dalej z trochę cierpkim grymasem na ustach. Szpicrutą biła się po bucikach nerwowo. Usłyszała z daleka śmiech żniwiarzy. Drgnęła. Była pewna, że śmieli się z dowcipów Marcychy. Ściągnęła brwi. Chwila gniewu i jakby bólu. A wnet uśmiech ironiczny skrzywił jej twarz. Usta zacisnęły się. Sfera dębosza, wyrzekła głośno. Szpicruta mocniej uderzyła parokrotnie o wysokie cholewy dziedziczki Kromiłowa i Pochlebów. On pochodzi z nich, Andrzej Dębosz, chłop. Brwi Kasi zbiegły się nad czołem w linię lekkiej ironii. Oczy zmrużyła, chcąc przyćmić zjawiającą się w nich postać Andrzeja. Lecz postać ta rozrosła się w jej wyobraźni ze zniewalającą siłą. Twarz młodej kobiety przybrała inny wyraz. Rozprostowały się ciemne łuki brwi, oczy błysnęły pogodą i uśmiechem. Wspomnienie Dębosza nasunęło znowu słoneczne wizje życia studenckiego, niezapomnianych, najdroższych czasów. Przeplatały je niemiłe kolizje z rodziną własną, która potępiała dziwactwo Kasi z tą politechniką. Kasia prowadziła z rodziną walkę, zaciętą i zwyciężyła. Pozostawiona samej sobie, zarabiała korepetycjami na naukę i życie. Pracowała i mieszkała jak najskromniejsza studentka, cierpliwie słuchając wiecznych wymówek rodziców i brata. Była stanowcza. Żadne wpływy godzące w jej umiłowaną pracę nie zdołały jej do niej zniechęcić. Przeciwnie, umacniała się w postanowieniu swoim i dopięła celu. Skończyła politechnikę z odznaczeniem.

0: Radio Pogoda.
1: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na kupbilecik i bilety na...

Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj, bilety na kupbilecik i bilety na...

się zwykle tak zaczyna i trwa przez jeszcze kilka dni. W końcu ją rzuca.

0: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mojej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

chcą kot. Jak spojrzę w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot. Po nocach błąkam się jak kot. Na księżyc gapię się jak kot. I tęsknię, wstycham tak.

dzisiaj znów tam ciebie spotkam. A miejsce to uliczko zakochanych zwą, z księżycem tędy w jasną noc.